kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupiej dziwi, wszystko się błyszczy. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: Deska Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Kasia Żurlewsko-Olejnik, dzień dobry, zaczynamy poniedziałek. Tak, kochani, weekend za nami. Mam nadzieję, że wypoczęliście i macie siły i ochotę na nowy, pełny już szkolny tydzień. Teraz mamy 10 stopni, jeśli chodzi o termometry w ciągu dnia. Maksymalnie tych stopni ma być 19.
1: Jest 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie, staranowała samochody i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Teraz Niemcy i wyniki wyborów regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa nacjonalistyczna partia zdobyła około 44% głosów. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj w Saksonii Anhalcie i to jest pewny sygnał, który odbije się echem w całym kraju, drodzy przyjaciele. A mówił po wygranej jeden z kandydatów AfD, Ulrich Zygmunt. Jej program zakłada m.in. ograniczenie imigracji do Niemiec, dystans wobec Unii czy normalizację stosunków z Rosją. Tym razem się nie udało. Polskie siatkarki przegrały w meczu o brąz Mistrzostw Europy. Lepsze okazały się Serbki, które wygrały 3-1, a spotkanie śledził reporter eski Michał Rawa.
2: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
1: A w wielkim finale Turcja 3-2 wygrała z Włochami i obroniła tytuł.
3: SK Ostrzeszów News.
0: Kasia Żurlewsko-Olejnik. PCPR w Ostrzeszowie szuka osób, które poprowadzą pogotowie rodzinne. Taka instytucja daje dzieciom natychmiastową opiekę w sytuacji kryzysowej, zapewnia im bezpieczny dom do czasu, aż w ich domu rodzinnym sytuacja się wyjaśni. Chodzi przede wszystkim o dzieci najmłodsze. O szczegóły pytajcie w ostrzeszowskim PCPR-ze. To ważna informacja dla osób, które nie zdążyły z rekrutacją na studia. Uniwersytet Kaliski wciąż zaprasza w swoje progi. Uruchomił teraz dodatkowy nabór na studia stacjonarne i zaoczne. Zainteresowani mają czas do 13 września.
3: Wiktor w Radiu SK.
1: No i jest poniedziałek. Dzień dobry, jest 6 rano, zaczynamy nowy tydzień z Eską, z Eseczką, z Esunią.
4: Brzmi, jakbyś coś przeskrobał, naprawdę, no.
5: Weź ty się uspokój, powiedz nam lepiej coś, czego nie wiemy.
1: Na przykład mój pradziadek miał na imię Wojtek i mieszkał w Babimoście.
4: To ja mogę też wam powiedzieć, że Wiktor dzisiaj przyszedł ze swoim psem i ten pies ma problemy gastryczne dzisiaj.
1: Oj, faktycznie.
5: Dobra, uruchamiamy, uruchamiamy.
1: To są rzeczy, których nie wiedzieliście. I
4: ale
1: dalej.
4: Już wiecie! No to powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy. 664-402-302, Eskowy Messenger oczywiście czeka.
1: Mamy t-shirty Radia SK z napisem cześć i chętnie je rozdamy.
6: Cześć, dzień dobry.
7: Czekaj, bo chudy miał ostatnio problem z okiem.
1: Mhm, a
7: i
1: teraz
7: z oka mu przeszło na pupę.
1: Ma z tym drugim okiem z tyłu.
4: Nie. Nie.

0: to wszystkich super dziewczynach, które są z nami. Kama?
1: No jestem.
0: No ledwo, ale jesteś.
1: No mi znowu mikrofonu nie włączył.
2: Wiktor,
1: no.
2: Nie, no mikrofoniki.
1: No naprawdę nie musisz się czuć przeze mnie zagrożony, Wiktor.
3: Proszę, na mnie już wszystko działa, wszystko jest okej. Mówcie coś, czego ja nie wiem teraz.
0: No to no, proszę bardzo, słuchacze.
3: Nie, to ty najpierw powiedz coś, czego ja nie wiem.
0: Ja?
3: No.
1: Jaki zaskoczony.
0: Słuchajcie, ja wiem wszystko, na tym polega problem, no. O tobie. Co? A, widziałem się z twoją dziewczyną.
3: Aha.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że ja się z nią widziałem.
3: No właśnie tego nie wiem.
0: Ojejku. I ona była spocona, jak skończyliśmy nasze spotkanie.
3: Skończ, przestań, Kama teraz.
0: Ale chodzi o to, że biegła 6 kilometrów, ja tam byłem.
3: I
0: widziałem się.
3: Widziałem się z Olą.
0: Widziałem się z Olą, i później się spotkałem z nią, pobiegło i była spocona.
1: Czy to znaczy, że Ola Kot pierwszy raz biegła w jakimś biegu, maratonie, półmaratonie na 6 kilometrów?
3: 6 kilometrów, to było najdłuższy dystans, jaki w życiu przebiegła.
0: Ale była zmęczona, tak, no, powiem ci, że...
3: Wiesz, jak się twoja funkcja nazywa profesjonalnie w mediach? To, co Jankes robił, czyli krzyczał, podgrzewał.
0: Ja wczoraj, tak, dopingowałem, była bardzo zadowolona, powiedziała, że gdyby nie ja, to by ona nie skończyła.
3: Jesteś flaferem, po angielsku to jest flafer.
0: Flafer?
3: Tak.
1: Chyba ci się pomyliły branże.
3: Halo, dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy.
0: Czy dalej
4: ja
0: nie wiem.
4: Chciałam powiedzieć, że na pewno nie wiecie, że jem wszystkie posiłki z domu w towarzystwie Diamenta i z reguły coś spada przez przypadek poza stolik. Zawsze czeka na resztki, mimo że ma swoją miskę pełną.
3: No i co, wiedzieliście
1: panowie,
3: o tym?
1: Jak Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, nie chodziło o psa.
3: To teraz wy, dajcie znać, dajcie nam jakiegoś newsa i jakąś informację, o której na pewno nie wiemy.
0: Ten flafer, co to jest?
3: Taki zagrzewacz, wiesz, taki przygotowywacz.
0: Kama patrzy, ojej, boję się.
1: Jestem zaskoczona, skąd ja to wiem.

0: No dobrze. 15 minut po godzinie 6 tak kibicowałem twojej dziewczynie, że straciłem głos.
1: No, nie mogłeś kibicować Stali Gorzów, albo kibicowałeś za
0: kibicowałem
1: słabo?
0: Też piątek.
2: Poczekaj.
1: Za słabo, bo przegrali.
2: Poczekaj, podsumujmy to z wasze spotkanie. Ty spotkałeś się z Olą Kot, która po spotkaniu była spocona, a ty teraz nie masz głosu, bo tak krzyczałeś w trakcie spotkania.
1: Tak, wszystko się zgadza. I podajmy jeszcze raz wyniki. Ola Kot wygrała, Stal Gorzów przegrała.
3: Poranne prasowanie.
0: To nie było śmieszne, ale teraz będzie śmieszne. Śmiesznie, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ty jesteś zwyciężczynią zawsze, jeżeli chodzi o komentarze, newsy, tłumaczenie nam rzeczywistości. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Jadziuniu.
1: Jadziula, trwa cały czas, pewnie słyszałaś, wielka afera związana z tą byłą już największą polską giełdą kryptowalut.
2: U nas w studiu najlepiej na kryptowalutach zna się Wiktor.
1: Tak.
2: Wiktor cały czas mówi kupujta, nie kupujta.
4: Kupujta albo nie kupujta.
1: Tak, zobaczycie o 6 rano któregoś dnia wpadną tutaj po mnie. Pan jedzie z nami.
0: No, Wiktorku, co mamy ci powiedzieć? No fajnie, że z nami jesteś.
2: Będziemy pokazywać palcem, gdzie cię nie ma, no.
0: Fajnie, że z nami jeszcze jesteś.
1: Właśnie,
0: tak.
1: Chcieliśmy się ciebie podpytać. Gdyby na przykład ktoś z pracy, twój kolega, koleżanka, my, albo Blanka, z którą chodzisz sobie często po korytarzach, zapytała się, Jadziula, co to są w ogóle te kryptowaluty? To co ty byś powiedziała?
4: Może, że to są takie pieniążki, za które można zapłacić za pogrzeb?
1: Ale czego za pogrzeb?
2: Bo to droga impreza jest.
4: Bo to kryptowaluty.
0: A, krypto!
4: Nie wierzę. No co, nie kojarzy ci się tak?
0: Jadziu, wpadaj częściej. Dziękujemy ci pięknie.

0: to wiemy. Jest 26 minut po godzinie 6. Czego nie wiemy, o tym wy nam mówicie.
1: Podnoszę telefon. 3, 2, 1. Halo!
2: Faktycznie, tego nie wiedziałem.
3: Kama i Wiktor. Radio SK. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: I po reklamie.
8: Poniedziałek, ba, nowy tydzień powoli się rozkręca w okolicach 10 stopni teraz, jeśli chodzi o termometry, a potem na tych stopni ma być maksymalnie tak 19, więc dłuższy rękaw na pewno się przyda. A na drogach czujność, bo ruch zaczyna być coraz bardziej intensywny.
9: Zaczynamy z Kanius. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
10: Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych.
9: Mówił Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej, a sprawę bada już policja. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu, a to już wywołało stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
11: SK Sport News.
9: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Tylko w trzecim secie Polki potrafiły zbudować przewagę i wygrać partię, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
12: Jankes. Kama.
13: Kama.
14: I Wiktor.
12: Wiktor.
13: Radio SK.
15: Przepraszam bardzo, która godzina?
16: Proszę pana.
15: Tak?
16: Poniedziałek.
15: Tak? 6.32. Tak, to wiedzą wszyscy, którzy mają zegarek, albo ci, którzy słuchają Eski. No dobrze, odbierzmy telefon w sprawie, czego nie wiemy. Halo, halo.
17: Cześć, Eska. Na pewno nie wiecie, że nie zrobiłam sobie kawy dzisiaj do pracy, a brakuje mi 4 zł, żeby sobie kawkę kupić na stacji i dzisiaj cierpię.
15: Wyczuwam tutaj prośbę o pożyczkę.
16: No, to jest taka opcja panda. Panda!
15: Ja nie mogę, ja mam tylko te banknoty po 5 stów.
16: Jeden dzisiaj w życiu trafił i ciągle o tym mówisz.
15: Zagraj coś, zagraj, daj muzykę.

0: Ale się skrada. Tame Impala. 37 minut po 6.
1: Ach, ten numer jest wyjątkowy. 20, tak, ile? 22 minutki już teraz nawet do godziny 7. Dobrze,
2: w piątek stałam w gigantycznym korku, ponieważ zapomniałam o tym, że jest koncert Sanach na Narodowym. Był.
1: Oj, to było.
2: Był. Korki były gigantyczne.
3: Tak, czekajcie, ona już chyba grała w tym roku z 70 raz na tym Stadionie Narodowym.
2: To już w ogóle nie jest nic specjalnego, że ona gra na Narodowym.
1: Ale
2: że
1: rzeczywiście wyprzedane mnóstwo ludu, niesamowite postaci, jeśli chodzi o tak towarzystwo, które tam się spotkało.
3: No, bo no właśnie. Tego nie było w naszym bingo na rok 26. Otóż, słuchajcie, gościem na koncercie, no każdy może sobie kupić bilet i on też kupił. Mm-hmm. Gościem na koncercie, który fascynował się, wrzucał relacje do internetu, zdjęcia.
1: Tak.
2: I chwalił.
1: Kto był? Kto się pojawił?
3: Grzegorz Braun!
1: Czekajcie, jeszcze raz. Ten Grzegorz
2: ten
1: Braun?
2: Ten Grzegorz Braun.
3: Tak, jednooki Grzegorz Braun. Mm-hmm.
1: Widział pół koncertu.
4: Tak patrzę na
2: on
4: niego.
2: On nawet stwierdził, że artystce należy się państwowe oznaczenie za zasługi dla polskiej kultury i za śpiewanie klasycznej polskiej poezji. No.
1: Ale, ojej, to
3: czekajcie.
1: Cudownie.
3: Ja nie wiedziałem, że Sanach śpiewa po rosyjsku.
5: Reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: I po reklamie.

0: w urodziny.
1: Łomachoń, Krystian.
0: Wydaje mi się, że musimy kiedyś wydać album z tymi zaśpiewami Kamy.
1: Tak, pewnie. Wydamy, oczywiście.
0: Kama śpiewa urodziny.
1: Będzie składanka taka, wiecie, no.
0: Cześć, Krystian.
1: Brawo, hit 500.
0: Jak ci się podobało wprowadzenie Kamy?
2: Super, no. Super.
3: Krystian, super to jesteś ty, słuchaj. 48 lat jesteś razem z nami i my się czujemy zaszczyceni tym, że chodzimy po tym samym Westpadole.
0: A wiecie, z kim rozmawiamy?
2: Ja też jestem zaszczycony.
0: Rozmawiamy z mistrzem. Krystian,
1: mistrz produkcji. Ty naprawdę jesteś mistrzem produkcji? A jak przyszedłeś do tej pracy, w której teraz pracujesz, to kim byłeś na początku? Nie mistrzem?
2: No pierwsze zaczynałem od montera, jako monter i zostałem teraz później mistrzem. No.
1: Na ciebie w pracy mówią mistrzu?
0: Tak, panie mistrzu.
2: No mistrzu,
0: pan podejść?
2: Albo majster.
3: Słuchaj, jak najważniejsze, mistrzu? Żeby żona mówiła do niego mistrzu.
1: Ojej, o mistrzu. Tak, słucham, a dzisiaj nie mogę.
0: Jakby robili wizytówkę u ciebie w pracy, to naprawdę byś miał napisane tam mistrz tego i owego i jej nazwisko.
2: Tak jest. Wow.
0: No to teraz powiedz nam konkretnie, co ty robisz w tej pracy?
2: No, zajmuję się do oświetlenia górnictwa, zasilacze.
1: Mistrz zasilaczy.
2: Nie tylko zasilaczy, ale jako taką montaż produkcji do górnictwa. Ładowarki samochodowe.
4: O, głęboko.
3: To my ci dziękujemy.
1: Nie wchodźmy może za głęboko, może tak.
3: Bo bez ciebie byśmy sobie zdecydowanie nie dali rady. Ale ty byś sobie nie dał rady bez swojej fantastycznej rodziny. Żona Sylwia, córka Martyna, syn Błażej. Oni wszyscy bardzo mocno cię kochają, wspierają i napisali, że będą realizować wszystkie twoje szalone pomysły.
2: O, no to super.
1: Masz jakiś szalony pomysł, którym teraz chciałbyś się podzielić?
2: Możemy przejechać się jakimś samochodem WRC.
3: O, to żeby się to mogło spełnić za momencik, to my cię w takim razie wysyłamy, ciebie i paczkę twoich znajomych, może być rodzina, do Energylandii. Tam co prawda nie ma aut w WRC,
0: ale
3: jest
0: przyspieszy ta kolejka górska, to jest dokładnie
3: to
0: prawie
3: się tak,
0: no, jakby cię wystrzeliło takim samochodem. Czteroosobowe zaproszenie dla czteroosobowej rodziny. Martyna, Błażej, twoja żona i ty.
1: Baw się dobrze, mistrzu. Jesteś mistrzem.
2: Dziękuję.
1: We wszystkim oczywiście.
2: Mogę pozdrowić rodzinę?
3: Dawaj.
2: Żonę. Dziękuję za życzenia rodzinie, żonie, córce, synowi, najbliższej rodzinie.
1: I tej najdalszej.
2: Dziękuję
1: też
2: bardzo wszystkim znajomym.
1: I dobrze.
0: A dzisiaj wieczorem, jak na rajdach, rozkręcamy imprezę.

0: nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka.
1: Poważne deklaracje od Tako. Mam nadzieję, że się uda. Siódma za chwilę.
2: No, mówił, miałem, no. To już nieaktualne. Rzeczywiście, za chwilę newsy u nas po godzinie siódmej. Siódme wygrywa. Kama, gotowa jesteś?
3: Ja zawsze jestem gotowa.
2: A ale... ciekawe, jak nasi słuchacze?
1: No właśnie, no, żebyście wy byli gotowi. Z telefonami!
4: Kama i Wiktor. W Radiu SK. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
16: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: intensywnie na drogach w wielu miejscach, w Ostrzeszowie i w okolicy, więc jak zawsze apeluję, bądźmy czujni, uważajmy na siebie. No a do tego dochodzą jeszcze remonty w Ostrzeszowie. Drogowców spotkamy dziś na Łąkowej. Jadąc dalej, trzeba na nich uważać, m.in. w Smolnikach.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, o czym więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
2: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamentu. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją.
1: Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa. Wczoraj Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim. Nikt nie jest jednak w stanie podać możliwego terminu zakończenia wojny. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. A mówił Kushner, a prezydent Ukrainy chce powrotu do trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. To była wielka impreza biegowa ze szczytnym celem. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run.
3: Jak tam wrażenia z trasy?
4: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
5: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
1: A w tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia pomogą osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
6: SK Ostrzeszów News.
0: Stasia Źródlewsko-Lejnik, jest umowa z wykonawcą na kolejny etap rozbudowy szpitala w Ostrzeszowie. Firma wykończy trzecie piętro. Powstanie tam oddział wewnętrzny. Prace będą kosztować prawie 3 700 000 zł. Mają potrwać do początku przyszłego roku. Koce, kołdry i poduszki można zostawić w domu. Ostrowskie schronisko ma ich dużo, ale potrzebna jest dobra karma.
7: Uczulamy też, że lepiej mała puszka karmy wysokomięsnej niż worek 30-kilowy.
0: Mówi Karolina Owczarek, a przydadzą się też żwirek i naturalne gryzaki.
6: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
8: No dobra, 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 7 września.
9: No i dzisiaj poniedziałkowe zadanie przed wami, czyli powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Halo!
10: Na pewno nie wiecie, że mamy w swoim polskim słowniku odpowiednik słowa quiz, a jest to, słuchajcie, quiz. Przez W.
9: O, ciekawa sprawa.
11: No to quiz za moment, czyli 7 wygrywa.
9: Quiz. Na wsi, jak wchodzisz do chlewiku i się pytasz, które świnki już jadły, no to jest quiz. Wow.

0: spełnia na marzenia. Gramy wasze ulubione hity. 8 minut po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Ja wiem, Janki, że ty rzadko telewizję oglądasz. Mhm. I że Polsatu jakoś tak najczęściej to nie włączasz.
0: Dlaczego?
1: Tak po twarzy wyglądasz jak nie widz Polsatu.
2: Jakbyś nie konsumował. Jak założę okulary, to co?
1: Ale to był komplement dla ciebie.
3: Ale nie obrażaj mojej telewizji, bardzo cię proszę.
1: Właśnie.
0: Kama nam opowie... Co ty w ogóle wykombinowałeś tam znowu? Co ty wymyślasz?
1: Internet huczy, że podobno Julka Wieniawa, która przeszła z TVN-u do Polsatu, bo jest jurorem w Tańcu z Gwiazdami.
2: Stracili oglądalność.
3: Ma talent.
1: Rano podobno szła do telewizji śniadaniowej opowiadać o tym, jaką będzie jurorką.
3: I tak słyszałem. Szła.
1: I na wejściu
3: tak
1: się wyglebiła.
3: Szła.
0: Ale czyli to jakiś taki taneczny krokiem coś tam na
1: wannęła. Kama to widziała, jak to było?
3: No to wyglądało mniej więcej tak. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i ona idzie i tak, wiecie, tak emanuje taką energią. Jestem gwiazdą, a w pewnym momencie się okazało, że jest upadłą gwiazdą, bo wzięła i się wykoprytnęła. No.
0: To prawda.
1: Janki, ty nie oglądasz Polsatu, to mam dla ciebie nagranie z tego wypadku.
0: O, prosimy.
1: O, słuchaj, wchodzi Julka Wieniawa.
0: Proszę.
4: Ba, przepraszam, jesteście sali?
5: Dobry wieczór. Dobry
4: wieczór. Przepraszam wszystkich, naprawdę... Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę.
0: Julka, po mutacji, tak? Tak, nie, to dobrze.
1: Julka Morena.
0: Dziękujemy, gramy dalej.

0: czuję miłość płynącą z anteny. Dawid Kwiatkowski i Margaretka, 14, no już 15 minut po 7 rano. A Jankę skiwa głową.
1: Ja już, dawno, proszę pana, ja jestem gotowy.
0: Zgadza się na zabawę. Jankę, zgadzasz się na zabawę?
1: Zgadzamy się oczywiście, zróbmy to.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: To zapraszamy 664-402-302. Dzisiaj mamy wyjątkowy zestaw, bo Eski klapki Kubota plus skarpetki. Do tego magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Chyba sobie kupię i poczytam, czy powiedział, kto jest jego nową dziewczyną.
3: Tego się nie da kupić. To można wygrać i dostać.
1: Proszę pana, tego się nie kupi. To jest tego, na to polega, oczywiście.
0: To no niech ktoś to wygra dla mnie.
1: Zapraszamy oczywiście. 7 pytań trzeba dojechać do 7 pytania. Kto na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. Dzień dobry, dzień dobry.
3: I telefon przy uchu, dzień dobry.
4: Witam, Paweł z tej strony.
0: Paweł, 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: 2 minutki, lećmy.
0: Od razu pierwsze pytanie na twarz. Jak się nazywał brat Kaina?
4: Kabel.
0: Dobrze!
1: Dobrze, kabel, dobrze.
2: Drugie.
3: Dobra. Jak ktoś jest perfidny, to w jakiej pracy sprawdziłby się najlepiej?
0: W radiu.
4: Policja.
0: Dobre.
1: Dobra, lecimy dalej oczywiście, już trzecie. Kama, Wiktor czy Jankes, kto z nas nie jest kobietą?
4: Jankes.
1: Wiktorku?
0: Ja jestem osobą prowadzącą.
2: Czwarte.
0: I teraz osoba ciekawe. Prowadząca zadaje pytanie. Ile metrów od przejścia dla pieszych można w Polsce zaparkować auto?
3: Kolega się pyta, bo nie wie.
0: Nie! 10!
1: No jak mogłeś?
0: O, niestety.
3: Bo on jest podwójnie
1: porządny. Przeproś siebie.
0: Znaczy właściwie, słuchajcie, czekajcie. Jak zaparkujesz 15, to też jest dobrze, bo nie możesz mniej niż 10. Czyli co, uznajemy czy nie?
1: Przestań kombinować, miało być 10 przecież. No
0: dobra.
3: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Przeprosił, słuchasz siebie, przeprosił, no nie może tak być, no.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Holandia do nas dzwoni, widzę po numerze telefonu.
1: Dzwonisz z Holandii, tak?
3: To teraz w takim razie na wszelki wypadek sprawdźmy twoją znajomość języka polskiego. Czy w języku polskim istnieje słowo quiz? Taki odpowiednik angielskiego quizu.
0: Przez K i W.
3: Tak czy nie?
5: Podobno pani, która wcześniej się nagrywała, powiedziała, że jest, więc podejrzewam, że jest.
3: I to jest dobra odpowiedź.
1: Pięknie, dokładnie. Omówiliśmy
0: 20 sekund nam zostało. Szybko. Wczoraj w Krakowie odbył się marsz. Lajkoników, koników czy jamników?
5: Jamników.
1: Dobrze! Szybko, wymyśl inną nazwę na poniedziałek, która będzie idealnie pasować. Inna nazwa niż poniedziałek.
5: Zaspałek?
3: Zaspałek! Dobre!
0: Dobre! Jankes ma ten dzień 5 razy w tygodniu.
1: Zgadza się! Zaspałek! Witamy! To jest 7 dzień września.
0: Tak.
1: Super!
3: Kochana, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wrześniowe wydanie oczywiście z Oskarem Cymsem w roli głównej, wysyłamy do ciebie do Holandii. W której części Holandii jesteś?
5: Ja jestem w najpiękniejszej, tam gdzie kwitną tulipany na wiosnę.
0: A mogłabyś teraz wszystkich słuchaczy i nas pożegnać po holendersku?
5: Ik wens jullie hele leuke en mooie dag en tot ziens.
2: Siódme wygrywa w Radiu.
1: Mam nadzieję, że nas nie obraziła.
3: No właśnie, chyba coś innego tam.

0: Mamy takiego fantastycznego słuchacza, który za każdym razem, kiedy leci u nas Eminem, wysyła do nas na Messengerze.
1: Czekaj, sprawdzę.
0: No właśnie nie wysłał i zaczynam się martwić, czy wszystko u niego okej.
2: Może śpi sobie. No,
0: zadzwońmy do niego, pewnie zaspał do pracy. No.
2: Jest Eminem, jakby za u nas. W Radiu SK 27 minut po godzinie 7.
1: Jest jeszcze jedna straszniejsza możliwość. Spodobało mu się jakieś inne radio i słucha teraz innego.
0: No weź przestań.
2: Jest podejrzenie na SK2, ale nie, chyba nie.

0: Back to reality. SK.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
9: No nie ma, że woli. Czas do szkoły. Tak, kochanie, 8 już na horyzoncie, więc lepiej wyjść, by na spokojnie dotrzeć do celu na czas. A ruch na drogach zaczyna być coraz bardziej intensywny i tak będzie w najbliższych minutach. Jeśli chodzi o pogodę, chłodno, 11 stopni.
10: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma dojść do kolejnych rozmów na szczycie, tym razem telefonicznych. Donald Trump najpierw ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim. W weekend przedstawiciele amerykańskiego prezydenta spotkali się ze wspomnianą dwójką. A przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie.
11: SK Sport News.
10: 3 najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
12: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Dzień dobry, wam mówimy z samego rana i zbieramy informacje, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
13: Napoleon Bonaparte nie wiedział o tym, że istniały dinozaury, ponieważ pierwsze szczątki odkryto dopiero kilka lat po jego śmierci.
14: Czy to się w pale nie mieści?
15: Dziękujemy naprawdę. Okej.
16: Prosimy o więcej. Jeśli macie coś, to zapraszamy. Czeka eskowy messenger.

0: Jeszcze pachnie wakacjami.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Jankiemu weszła trzecia kawka w tym momencie.
1: Tak, to u nas pije najwięcej kawy.
2: Ej, ale ty miałeś ostatnio przestać pić kawę.
1: Miałem taki detoks sobie zrobić i zrobiłem sobie detoks.
2: Jeden dzień?
1: Nie, pół dnia.
2: Wow!
1: A później nawet pytałem lekarza i na pewno to też można włączyć w to, o co dzisiaj pytamy, o to, czego nie wiemy za bardzo. Na pewno tego nie wiecie. Słuchajcie, lekarz mi potwierdził, nie, panie Jankiesie, pijemy kawę. Trzeba pić kawę. Kawa ponoć regeneruje wątrobę.
2: O!
1: Naprawdę. Tak, filiżanka kawy potrafi zbawiennie wpływać właśnie na naszą wątrobę, która czasami dostaje w kość, na przykład w weekend.
3: Przecież wiadomo, co na popitkę zamiast soku porzeczkowego.
4: Kama i Wiktor. Radio SK.
1: No i co to na to kama?
3: Przepraszam, a w tych małych filarzeneczkach to jest espresso?
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: I po reklamie. SK.

0: Tutaj takie towarzystwo, Janka jest Kama, Wiktor. No i w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego za chwilę będzie się odzywał Nosel.
1: Jak będę jechać kiedyś na wakacje, to w życiu nie powiem tego Noselowi, bo za każdym razem, kiedy ktoś jedzie na wakacje, to Nosel dzwoni i mu psuje ten urlop.
2: Na wszelki wypadek od dzisiaj w ogóle nic mu nie mów.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Dzień dobry, tak.
5: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe z Napaskudzona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
4: Co, ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część usuniętą, dużą część.
5: A, problemy zdrowotnościowe.
4: Tak, ja...
5: Dobrze, proszę szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
4: Dzieci. Dzieci i brat z bratową.
5: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
4: Co znaczy?
5: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
4: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
5: tak,
4: całej
5: wtedy, kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę.
4: To jest dla mnie bez sensu w ogóle, jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
5: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
4: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
5: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
4: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty, bo wie pani co? Dla mnie to, pani, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
5: To może Sylwia by coś zaradziła.
6: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Nosel
3: wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No było groźnie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

0: dosyć odważna prośba, jak na 7.55.
1: No słuchaj, za chwilę bel będzie, bo będzie godzina 8, ale po godzinie 8 u nas będzie zabawa 5 słów, 5 stów, więc już zbieramy na Jaskowym Messengerze wasze numery telefonu.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy 7 września, dzień czystego powietrza.
0: Zgadza się.
2: Dla błękitnego nieba.
0: Tak.
2: Jest mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No to coś, co przyciągnie uwagę Bogaja, naszego wydawcy, aby wyłuskał wasz numer telefonu z Messengera, wyślijcie nam coś czystego.
1: W sensie zdjęcie czegoś czystego.
0: Czyste myśli, czysta podłoga,
2: na przykład
0: czyste ręce.
2: Donalda Tuska można wysłać.
0: Jesteś przekonany, że on jest czysty?
3: 5 słów, 5 stów.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
14: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
13: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
15: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.

0: przedszkolach czy przedszkolach może być jeszcze spore zamieszanie. Jak zawsze proszę uważajmy, zresztą nie tylko tam. Większy ruch cały czas w Ostrzeszowie, na przykład na Piastowskiej czy w okolicach Sikorskiego. A jeśli chodzi o pogodę, no to niby w kalendarzu jeszcze lato, ale już zdecydowanie wersja września.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na razie bez konkretnych efektów. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Przy stole usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym więcej korespondent SK Łech-Biłecki.
2: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
1: O włos od tragedii w zachodniopomorskim zakółkiem bardzo młody kierowca i bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W pobliżu Police czołowo zderzył się z innym autem. Ucierpiało 5 osób. A polskie siatkarki jako czwarta drużyna Europy wrócą dziś do kraju. Samolot z nimi wyląduje po południu w Warszawie. W meczu o brąz przegrały wczoraj z Serbią 1-3.
3: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
1: Mówiła środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku.
4: SK Ostrzeszów News.
0: Asi Żydlew, kolejnik. Zmiana godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrzeszowie, ale tylko tymczasowo. Od dzisiaj do piątku urząd będzie otwarty od 8 do 15, później wszystko wróci do normy. Jamniki, owczarki, akity, amerykańskie spaniele i wiele innych psie piękności prezentowały się w weekend w Kaliszu w ramach 49. i 50. Krajowej Wystawy Psów Rasowych.
5: Chihuahua. Powiedz, jestem bardzo wesoły, bardzo lubię się bawić i szkodować, tak?
6: To jest kawary czyńś spaniel, to jest angielski piesek. No jest przekochany.
0: A z właścicielami czworonogów rozmawiała Marta Rajewska.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 7 września, 2 minutki po godzinie 8. O, wraca mi głos powolutku.
10: Dobrze. Brawo. Jesteśmy bardzo ciekawi spraw, o których nic nie wiemy. Powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy.
11: Banan to biologicznie jagoda. To by w sumie wyjaśniało, czemu jagodzianki, takie trochę bananowe dzieci wśród drożdżówek.
12: Czy ja już mówiłam to dzisiaj, że kocham naszych słuchaczy. Naprawdę, jesteście absolutnie fantastyczni, wspaniali. Dziękuję wam bardzo.
9: No, no to co, po jagodziance.
13: Kurczę, w piątek zapomniałem polecieć po te, nasze po ptysie.
10: No? I co? No. No. I nikt się nie zorientował.

0: Jankes po tej kawie, którą wypił, chyba playlistę nam układał. Bo jest coraz mocniej, coraz energetyczniej.
1: Jeden na dwie ręce, słuchajcie. Naprawdę.
0: Ty, a propos jechania, to my się przeniesiemy zaraz do ciężarówki, bo Tomek, kierowca, razem z nami w pięć słów, pięć stów będzie.
1: Bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Zróbmy to po raz kolejny.
0: Zapytaj się nas, co czystego wysłał.
1: Co czystego wysłał?
0: Słuchaj, wysłał rękę czystą.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, umyta, piękna, taką, że aż sam chciałbyś przybić piątkę.
2: Pięć słów.
3: No jak wiadomo, dobra, ręka rękę myje.
1: Ta. Zabieramy się za pięć stówek, pięć słówek. No zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy.
0: Cześć,
4: cześć Tomku.
5: Jestem, witam, hej.
0: Czy można powiedzieć, że twoja robota to czysta robota, czy czasem sobie ręce jednak brudzisz, prowadząc ciężarówkę?
5: No, prowadząc nie, ale jak jest jakaś awaria, to już się brudzę.
3: Słuchaj, przy okazji... A mam takie pytanie do kierowcy ciężarówki, bo wy często macie te samochody takie super ekstra przyozdobione i moje pytanie brzmi, dlaczego?
0: No... A ty byś nie chciała
5: tak,
0: mieć...
5: chyba, żeby ładnie wyglądały.
0: Właśnie. Ty sobie nie przeozdabiasz mieszkania?
3: Urocze.
0: Albo miejsca, w którym pracujesz?
3: Ja najbardziej lubię te ciężarówki, które mają mnóstwo neonów na sobie. I jak jadą...
1: O, choinka!
3: No!
1: Święta!
0: A masz chociaż taką karteczkę za szybą, typu tam, że Tomek coś tam. Uwaga, Tomek jedzie.
5: Nie, ja akurat nie mam, ale mam drugą ciężarówkę, która jest taka oświetlona.
3: To ja poproszę w takim razie foty. Nie musi być czysta, żeby była jasność. No i przechodzimy do naszej zabawy.
1: Tak, bardzo ważna kwestia. Rzeczywiście, koło wybierasz, z kim dzisiaj będziesz walczył o 500. Jankes, Kama, Wiktor, do wyboru, do koloru. No i co?
5: Oczywiście, że Kamila czuje chemię.
1: Kama kocha tę nerwówkę, gdy później musi z tobą. No dobra, okej, super.
0: Kama, nie musicie się już poznawać, bo wiesz, że Tomek jest kierowcą ciężarówki, więc jakiś obraz jego masz.
3: A kto na ciebie czeka, Tomek?
5: Jeszcze raz?
3: Kto w domu czeka?
5: Żona i synuś malutki.
3: Synuś malutki. A co lubisz jeść najbardziej?
5: No takie włoskie jedzenie, jakaś pizza, jakiś makaronik.
3: Okej, gluten party. Dobra,
0: słuchaj, Kama,
3: no ja wychodzę. Tak,
0: Kama wychodzi ze studia, nie będzie słyszała twoich typów, a my przechodzimy już do słów. Przypominam, to co powiesz, jeżeli pokryje się z tym, co potem powie Kama, to za każde trafione 100 zł. Pierwsze słowo to...
1: Panierka. Lecimy, panierka.
5: Jeszcze?
0: Panierka.
5: Panierka.
0: No?
5: Kotlet.
0: Dobra.
1: Tu Kama trafi idealnie.
0: Fajne.
1: Na pewno.
0: Drugie słowo to siatkówka.
1: Twoje skojarzenie. Szybciutko dawaj.
5: Czwarte miejsce.
0: Dobra.
1: Oj, tu będzie ciężko.
0: Trzecie słowo to chłodnia. Czasami samochody ciężarówki chłodnie jeżdżą.
5: Mrożonka.
0: Dobra.
1: Dobra, lecimy z czwartym. Skarpetka.
5: Brudna!
0: Okej.
1: Może być brudna, bo biała. Zobaczymy, co Kama wybierze.
0: I uwaga, ostatnie. To jest słowo. Pachwina.
5: Ojej, ale ciężkie.
0: Ciężkie, no.
1: Nie, no.
0: Czy komukolwiek...
1: Mi się kojarzy z jajecznicą.
0: Naprawdę?
6: Mnie ostatnio ciągnęło w pachwinie.
5: No, ja właśnie też, bo gram w piłkę i też mi ostatnio ciągnęła, to nie wiem, ból może.
0: Dobra, ból pachwiny. Ból.
1: No dobra, okej, mamy to zanotowane oczywiście. No ja tak obstawiam 300.
0: Ja nic nie obstawiam. Ja wierzę w Kamę, bo to jest naprawdę mądra kobieta.
2: Pięć słów, pięć stów.
0: Wracamy za chwilę. Run!

0: No i pięknie, poniedziałek, 18 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
2: Tomek razem z nami, parę minut temu odpowiedziałeś na 5 słów, dałeś swoich 5 skojarzeń. Dzień dobry.
3: Tak.
0: No to lecimy szybciutko, przypominamy, panierka, twoje skojarzenie, kotlet, siatkówka, czwarte miejsce, chłodnia, mrożonka, skarpetka, brudna, pachwina, ty skojarzyłeś się ze słowem ból.
2: No nie jest,
3: tak jest,
2: nie jest łatwo, Kama, chodź!
0: Boga, chowajcie te wszystkie te słowa, no, żeby nie wiedziała.
2: Kama, która nic nie słyszała, nic nie wiedziała.
0: Nie widzi, dobra, nie widzi. Dzień dobry, Kamka.
4: No, dzień dobry.
0: Ja obstawiam, że 300.
2: A ty na ile sama się oceniasz?
4: Jak to na ile? Na 1000.
0: No dobra. Czyli Kama, jeśli będziecie mieli 500, Kama ci dużo za 500. Dobra.
2: Uwaga, lecimy. Pierwsze słowo, które Tomek już ma za sobą, to panierka.
4: Tomek, czy to jest coś, co w niedzielę słychać, jak ludzie biją?
3: Zdecydowanie tak.
4: Kotlet.
0: Tak, to jest proste. To było pewne, to było idealne.
2: Drugi.

0: godzina.
1: I naprawdę nie chcemy wiedzieć, co robiłeś, że odczuwasz ból w pachwinie.
2: Pięć słów, pięć stów.
3: Wiesz, kto za chwilę będzie odczuwał ból w pachwinie? Bogaj za te pytania!
4: Boże, jest!

0: Więcej, więcej, więcej. Daj mi więcej kasy. No, dzisiaj tylko 300. Albo i aż 300. To zależy. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy kasie.
1: No, Kama, dorzucisz tylko 700 i będzie to 1000, o którym mówiłaś.
0: Słuchajcie, za chwilę usiądziemy przy newsach, a tam mistrzostwa, igrzyska koczowników. Polacy zdobyli 3 medale. Koczowników.
1: Jesteśmy najlepsi znowu.
0: Jak ktoś się zastanawia, jakie są konkurencje na mistrzostwach koczowników, to niech zostanie z nami.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki.

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Trochę się uspokoiło na ostrzeszowskich drogach. Naprawdę nie jedzie się teraz najgorzej. Jak zawsze jednak proszę, by jechać bezpiecznie i na siebie uważać. Trzeba też pamiętać o remontach, a takie między innymi w samym Ostrzeszowie na ulicy Wąkowej. A jadąc dalej, uważajmy między innymi w Palatach.
10: Minęła 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Brocki, zapraszam. Seria wypadków i duże utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Doszło do dwóch zdarzeń, a korek ciągnie się też na południowej obwodnicy Warszawy, gdzie w pobliżu węzła Patriotów zderzyło się pięć samochodów, a tej nocy szykują się też utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Prace serwisowe przeprowadzą tam drogowcy. Zamykany będzie przejazd zarówno w stronę Krakowa, jak i w stronę Nowego Targu. A trzy medale Polaków na Światowych Igrzyskach Koczowskich. Te odbyły się w Kirgistanie. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym, a brąz Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. Rywalizacja odbyła się w dyscyplinach inspirowanych koczowniczym dziedzictwem Azji Centralnej.
11: Jankes!
12: Kama!
13: I Wiktor!
14: Wiktor!
15: Radio SK!
16: Poniedziałek, ewidentnie nazwali go tak, bo coś tutaj nie działa. Witamy na początku tygodnia.
17: No i witamy na salonu z studiu.
16: Kamil, chodź.
17: Nie,
16: ale
17: działa.
16: Teraz skup się, Kamil, jest zadanie no. Dla ciebie.
18: No już.
16: Skup się.
17: No. Powiedz nam coś.
18: Coś.
17: Czego nie wiemy.
18: A, to wszystko wiecie, wszystko wiecie.
16: Nie, no nie wiemy, oni nie wiedzieli dzisiaj, że...
18: To nie wiemy, gdzie masz włosy. Ja też nie wiem.
16: Ma na klacie? Kama patrzy.
17: Nie ma.
18: Nie.
16: No i co?
18: Czy to już gra wstępna?
17: Ale chciałam powiedzieć, że ładnie pachniesz.
18: Dzięki.
17: Czyli prysznic był.
16: I tego nie wiedzą słuchacze, bo przez radio nie czuć.

0: Oskar zresztą Cyms w Radiu SK 23 minuty i będzie za mi godzina 9.
1: Ej, ono, końcu śpiewał, my ten koniec będziemy mieli za 23 minuty, do 9 tyle zostało.
2: A jak wiadomo, trzeba oczywiście mężczyzn poznać po tym, jak kończą, nie? Po tym, jak zaczynają. I Marcin Procki przed chwilą zaczął temat, bardzo bym powiedziała, ważny. O tym, że zostaliśmy mistrzami...
1: Na Igrzyskach Koczowników.
2: Wow.
0: Jak zwykle. Wow. Polska mistrzem świata.
2: Natomiast na Węgrzech odbyły się zawody w kopaniu grobów.
0: Niemożliwe. Naprawdę?
3: Nie jest jakiś fake? Zawody, tak, ale sam patrzę na tego.
0: To są zawody międzynarodowe, czy tylko węgierskie?
1: Tak, słuchaj, startowało 19 reprezentacji dwuosobowych drużyn z różnych państw. Wszyscy zjechali na Węgry, żeby wykopać najlepszą dziurę.
0: I w siatkę nasze dziewczyny są czwarte. Okej.
2: A w kopanie grobów?
0: No właśnie, którzy byliśmy?
2: No właśnie, pod uwagę brano szybkość, precyzję, a rywalizację wygrali grabarze gospodarzy.
0: Czyli Węgrzy, tak?
1: Tak, my pogrzebaliśmy swoje szanse.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
9: To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadła gruszka do fartuszka!
13: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
12: To zawieziemy je do tłoczni soków!
14: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
15: I po reklamie.

0: Reggaeton w SC o poranku. No a kto słucha reggae, ten wiadomo, ten jest fajny. 13 minut zostało do 9.
1: Nie znam tej rymowanki, chcesz się podzielić?
0: No, a dzisiaj właśnie pytamy o coś, czego nie wiecie, czego nie znacie.
2: A byłeś kiedyś na reggae nad Wartą w Gorzowie?
0: Tak, ale z koleżanką.
2: No dobra, okej, lecimy dalej.
0: Dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego na pewno nie wiemy.
3: Cześć wszystkim. Myślę, że na pewno nie wiecie o tym, że nasz kochany piesek Maltańczyk szczekał całą noc. Nie wiadomo na co, nie wiadomo po co.
2: Tyle, to się kończy jakaś historia?
0: Kończy się. To jest koniec tej historii, na pewno o tym
2: kama
0: nie wiecie.
2: Kama wie.
1: Żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, gdzie mieszkacie.
2: A mój Jimmy sobie smacznie chrapał.
1: Tylko nie wiesz, jesteś w radiu. Pytanie, co robi Jimmy teraz w domu?

0: proszę nie chrząkać tam do mikrofonów.
1: Jankes, nie chrząkaj do mikrofonu.
2: No dobra, dziękujemy, dziękujemy. Ariana Grande, 1,54 m, proszę państwa.
1: No, to tak pod pachę i do domu. Właśnie tam idziemy.
2: Cudna jest, rzeczywiście.
0: A propos rzeczy, o których nie wiemy, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy, powiem coś, czego nawet ja nie wiem, skoro ona śpiewa o miłości.
1: Dawaj.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się oświadczę.
2: Słuchaj, a w tym momencie nawiązałeś do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o mistrzostwach w pogrzebaniu. Kama i Wiktor. Czyli od dzisiaj już kawaler.
0: Tak, za chwilę Kasia Węsierska. Może w tę stronę skieruje swoje kroki.
3: Reklama. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światło Wood od Play.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: 9 się do nas uśmiecha, więc my uśmiechamy się do dzisiejszych solenizantów, a to m.in. Regina, Melchior i Ryszard. Kłaniamy się nisko w kalendarzu. Poniedziałek, 7 dzień września, który przywitał nas zdecydowanie chłodnym porankiem, ale potem ma być całkiem przyzwoicie 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: 9 na zegarach, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. To jest partia jawnie prorosyjska. Tak Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z nami przypomina, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
3: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
2: A tymczasem francuski Le Figaro napisał, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie. 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala. To w Chorzowie w pożarze budynku wielorodzinnego.
4: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
2: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania, a rodziny znalazły schronienie u bliskich lub w miejskich lokalach zastępczych. 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Na starcie pojawiły się zarówno maszyny humanoidalne, jak i czworonożne. Był także robot Radia SK.
5: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Ja przypomnę, że nie tylko roboty pobiegły w Krakowie, bo na starcie stanęło także ponad 17 tysięcy biegaczy.
6: SK Ostrzeszów News.
1: Stasiu Źródlewsko-Lejnik. Szkoła w Grabowie nad Prostą już po wakacyjnym remoncie. Odnowiono toalety, pokój nauczycielski, wyjście w ulicy Szkolnej. Koszt prac to około 500 000 zł. W wakacje toalety wyremontowano też w szkole w Bukownicy. Tymczasem w Kaliszu powstaje mural poświęcony malarzowi Janowi Tarasinowi. Malowidło tworzą mieszkańcy miasta wraz z młodym artystą Ziemowitem Fińskiem.
7: Bardzo dobrze nam idzie, to wcale nie jest takie trudne. Jestem tutaj zupełnie spontanicznie i nieoczekiwanie, natomiast inicjatywa jest bardzo ciekawa.
1: A w tym roku przypada 100. rocznica urodzin Jana Tarasina.
8: Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jesteśmy tu razem 2 minuty po godzinie 9:00, poniedziałek. Zalia, tylko kochaj mnie, także Thomas Gray. To jest plan właśnie na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Black Eyed Peas, Justin Bieber, Where is the... Justin Timberlake, wróć, Where is the love w Radiu SK? Może Bieber jeszcze coś nagra z The Black Eyed Peas. To się dopiero okaże. 17 minut po godzinie 9. Wiem, że poniedziałek do łatwych nie należy, więc czas na coś, co humor poprawi. 30 sekund, tylko dobrych informacji, bo wszyscy tego dziś potrzebujemy. Pracownicy banku uchronili seniorkę z Będzina przed ogromnymi długami. 77-latka przyszła do placówki chcąc wziąć kredyt, którego rata wynosiłaby ponad 4000 zł. Pracownicy zauważyli, że jest zdenerwowana, a potem okazało się, że do wzięcia kredytu została namówiona przez oszusta. Umowa kredytowa na szczęście nie została podpisana. A dziś o 17.30 mocno trzymamy kciuki, bo o awans do ćwierćfinału US Open walczyć będzie Iga Świątek. I najlepsza informacja na sam koniec. 20 gramów czekolady dziennie, codziennie. Tyle można zdaniem naukowców jeść, żeby odczuć prozdrowotne działanie czekolady. Zła informacja? No najlepiej, żeby to była jednak czekolada gorzka. Po kolejną dawkę takich dobrych informacji zapraszam jutro po 9.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry, E.T. w Radiu Polska. Pierwszy tydzień szkoły za nami, więc pierwsze afery już też są. Oczywiście, 21 minut do 10. Afera śniadaniówkowa jest już na pełnej. Dlatego, że media społecznościowe żyją tym, że niektóre mamy miały odwagę podkreślam po tym, co się wydarzyło, pokazać, co pakują swoim dzieciom na drugie śniadanie albo i na cały dzień jedzenia w szkole do śniadaniówek. I posypały się gromy z nieba, bo mnóstwo ekspertów powiedziało, to nie tak, tamto nie tak, za dużo węglowodanów, za mało węglowodanów, za mało białka, jak można dawać dziecku do szkoły kanapkę, jak można dawać dziecku do szkoły słodycze, tam powinien być kurczak zagrodowy, tam powinno być tofu, tam powinno być jajko ugotowane na półmiękko. Drodzy eksperci, jak ja się cieszę, że jak ja chodziłam do szkoły pod koniec lat 90, to naprawdę nie było internetu, bo gdybyście wy zobaczyli tę bułkę taką jasną, z dużą ilością masła i z plastrem szynki, bez pomidora, bo pomidor po kilku godzinach był obślizgły i obleśny, to moi rodzice prawdopodobnie siedzieliby w więzieniu. A jakby jeszcze do tego doszedł fakt, że przez cały dzień zdarzało nam się nic nie pić, albo to było pół litra schłodzonej herbaty na cały dzień, to w ogóle byście się nie pozbierali.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: David Guetta, Andrea Bocelli. 5 minut do 10, tak bo właśnie gramy w Radio SK, a po tej 10 kolejne hity się pojawią. Dziś zagram wam też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a wy możecie dać znać, jak poniedziałek o 9.55 wygląda wasz status. Spóźnieni, niespóźnieni, źli, zadowoleni, słońce, burze na horyzoncie, cokolwiek się tam dzieje, nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger.
1: SK.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Przyjemna dawka słońca za oknami teraz i tego słońca dzisiaj raczej trochę będzie, chociaż chmury też nam będą towarzyszyć. Padać jednak nie powinno. 14 stopni pokazują teraz termometry na barometrach. 1026 hektopaskali, dziś ciśnienie delikatnie w dół. Warunki biometeo takie są.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: 10 na zegarach, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Tę dramatyczną historię przypomina reporterski Mateusz Gołębiewski.
10: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
9: Policjanci nie przyznają się do winy, grozi im 3 lata więzienia. Teraz nowe prognozy od analityków rynku paliw. Ceny na stacjach dalej będą rosły. Cena za litr benzyny zbliża się do 8 zł, a diesla do 9. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
11: Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
9: Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Z kolei cena za baryłkę ropy to już blisko $100, a najbliższy weekend to Małopolska Tour w Nowym Targu. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race.
12: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
9: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na wydarzenia można się zarejestrować na stronie małopolskatour.pl.
13: SK Ostrzeszów. Sport.
8: Wasia Źródlewsk-Olejnik. To nie był dobry początek sezonu dla szczypiornistów z Ostrowa i z Kalisza. Robotka PR Ostrowia przegrała na wyjeździe z Gwardią Opole 30-32, a Netland MKS Kalisz u siebie nie poradził sobie z Industrią Kielce, która wygrała 37-31. Ostrowianin Kamil Kucharski z polską reprezentacją, brązowym medalistą Mistrzostw Świata Soka. Biało-czerwonym nie udało się obronić tytułu, ale zajęli trzecie miejsce. Mistrzostwa rozgrywane były w niemieckim Essen. W sumie Polacy w piłce nożnej sześcioosobowej mają 5 medali Mistrzostw Świata.
14: No i na co było tak narzekać, jak to już jest już 10? To już bliżej niż dalej. No, nie powiedzieli ci, którzy pracują do 17. 9:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: brzmieć poniedziałek. Take me back. Kajo, Max McNone w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Jak wam ten dzień mija? Jest głosówka na SK-owym Messengerze. Też oczywiście możecie taką nagrać.
1: Cześć SK. No, mój humor jest dobry, ładna pogoda. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Zakliczyna w kierunku gór. Obejrzeć dom. Jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy co z tego będzie, pozdrawiam.
0: No jak co z tego będzie? Jak już kupicie ten dom, to nas tam po prostu zaprosicie. Fajnie mieć znajomych nad morzem i w górach, bo wtedy wakacje trochę łatwiej się układają.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Żminko Zabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: I po reklamie.

0: chwilę, od Cuevo Napide za Lifehouse. Nie uciekniecie dziś chyba od obowiązków. Chyba, że szef postanowił sobie przedłużyć weekend. September, Cry For You. To za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Jest i ona, Małgosia.
1: Witajcie, moi drodzy. U mnie dzisiaj poniedziałek zaczął się trochę, no, stresująco. Otóż byłam na rozmowę o pracę, no więc czekam na info od nich. Także słuchacze, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, oby mi się udało i życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Gosia.
0: Trzymamy, Małgosia, kciuki, choć znam też oczywiście takich, którzy chcieliby się chociaż na chwilę zamienić z tobą miejscem i w ten poniedziałek sobie oczekiwać na takie informacje o godzinie 10.37 z kawą na własnej kanapie.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosel, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
1: Teoria
14: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

uciekłem. Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Zapachnie trochę owocowymi czwartkami i dobrze, Mango od Sylwii Grzeszczak i nowy singiel na antenie Radia SK, 6 minut do godziny 11. 3 minuty to jest fantastyczna liczba i fantastyczna długość. Godna pogratulowania. Nie wiem, o czym pomyśleliście, bo ja mówię tylko o idealnej długości czasu naszego prysznica. Podobno dokładnie 3 minuty. Tyle powinniśmy brać prysznic, żeby on działał najlepiej na nasze zdrowie, jednocześnie, żeby nie marnować wody i żeby przynieść organizmowi to, czego od prysznica oczekujemy. Ja wam po 11 przyniosę to, czego oczekujecie. Więcej niż kolejna kawa, czyli najlepsze hity, które trochę was pobudzą w ten poniedziałek.

0: SK. Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Nie najgorzej się teraz jedzie po Strzeszowie, ten ruch jest taki umiarkowany, a w wielu miejscach to w ogóle spokój i przejazd jest bardzo sprawny. Są jednak utrudnienia, w Strzeszowie drogowcy działają na Łąkowej, jadąc dalej trzeba na nich uważać, m.in. w Palatach.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Roman Rzet znów w siedzibie prokuratury w Katowicach. Śledczy kontynuują przesłuchanie zatrzymanego w sprawie Zondy Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O czym więcej, reporterski Mateusz Gołębiewski.
13: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
12: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenzheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz za to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30.
0: SK Ostrzeszów News.
11: Basia Źródlewsko-Lejnik. To był pracowity weekend dla strażaków z Ostrzeszowa. Interweniowali 20 razy. Powodem był silny wiatr. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew oraz niebezpiecznie zwisających konarów. Więcej pieniędzy na pomoc bezdomnym zwierzętom w gminie Kobyla Góra. Taka jest decyzja radnych. Budżet na ten cel w 2026 wzrośnie o dokładnie 6750 zł. Najwięcej pieniędzy pójdzie na przyjęcie zwierzęcia do schroniska, ale środki pójdą też na sterylizację, leczenie i dokarmianie kotów wolno żyjących.
14: Minuta po godzinie 11, a nawet prawie już dwie. Kto się spóźnił na spotkanie, które mogłoby być mailem, ten zaoszczędził 2 minuty życia. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a także Bledka 2 dni i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Estce już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowy dzień, nowe informacje a propos tego, co robimy źle, albo co moglibyśmy robić lepiej. Powinniśmy spać równo 7 godzin. Co tydzień są nowe informacje na ten temat. Tym razem okazało się, że 7 godzin snu ma znaczący wpływ na nasz mózg, na to, jak ten mózg pracuje, na to, jak my pracujemy, na efektywność, na kreatywność i oczywiście na później efekty także naszej pracy i to, jak się w niej odnajdujemy. 7 godzin snu powoduje, że główne ośrodki w mózgu nie tracą swojej objętości. I uwaga, haczyk jest jeden. Nie chodzi o to, żeby spać tylko mniej, raczej celujemy w 7 godzin. Chodzi też o to, żeby nie spać więcej niż 7 godzin, bo jak śpiecie dłużej niż 7 godzin, no to z kolei objętość mózgu na tym cierpi przy tych najważniejszych ośrodkach i po prostu mózg działa wolniej. Ja już na same wyliczenia tego, o której powinnam się kłaść spać i o której wstawać, żeby to wszystko działało, poświęciłam tyle zasobów mózgowych, że jestem zmęczona.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Morin.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: I po reklamie.

Dobrze zaśpiewała Dua Lipa, ale Temper City też radzi sobie dobrze, dlatego że oni już są na naszej antenie. Mają taki hit, który wprowadza delikatną nostalgię, ale chyba ten hit na pewno lubicie, skoro wciąż go gramy. Poprzedni nazywał się Self Aware, a teraz pytanie, co nam zaprezentuje ta grupa, która właśnie od Self Aware zaczęła swoją karierę. Bo nazywa się ich nowy singiel Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Chyba powinno wam się spodobać, więc gramy.

0: I ktoś mądry policzył, że gdybyśmy tak wybijali rytm stopami, najlepiej dwiema naraz w trakcie trwania takich kawałków, to spalimy dodatkowo w trakcie dnia pracy, robiąc to na przykład przez kilkanaście minut, jakieś 200 kalorii więcej. Tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, do której zachęcam. A przy okazji, jak człowiek się tak rusza, to wygląda na bardziej zapracowanego, więc nie musi obawiać się, że szef powie, że nic w poniedziałek nie robicie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-Kalisz.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Południe ze słońcem, ale też z taką sporą dawką chmur, ale dziś padać nie powinno, tak przynajmniej twierdzą pogodowiska. Termometry pokazują 19 stopni, a barometry 1025 hektopaskali, ciśnienie lekko w dół, warunki biometeo takie są.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Drogowe problemy na początek. Zablokowana krajowa 75, to na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
9: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych. Pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
8: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Wypadek też na S1 na Śląsku. Trasa między węzłami Żywiec-Browar a Węgierską Górką w kierunku granicy jest teraz nieprzejezdna. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
10: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
8: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i fani. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza.
11: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie.
8: Mówił Jan Englert, aktor, były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
12: SK Ostrzeszów News.
7: Wasze źródle w Skolejnik. Nie było chętnych, nie ma 5 kierunków w szkołach średnich w powiecie ostrzeszowskim, m.in. profilu politechnicznego.
13: Jedynie 15 osób wyraziło chęć uczenia się na profilu politechnicznym. Ta połowa klasy była niewystarczająca.
7: Mówi Dominika Grzesiak-Sikora ze starostwa. Nie ruszyły też 4 kierunki techniczne, m.in. technik agrobiznesu. Gdzie mają powstać domy, firmy czy drogi? Gmina do ruchu przygotowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy mają czas tylko do piątku 11 września, by zgłosić swoje propozycje. O szczegóły należy pytać w gminie.
14: No o tej porze, kiedy już 11:02, to chyba jesteśmy rozruszani i tak jakoś weszliśmy w ten tydzień. Możemy tak powiedzieć, prawda? No, to ja będę teraz sprzyjał temu wszystkiemu, co dobre, a co złe. Spróbuję naprawić hitami na czasie. Zalia zaczyna, tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po 12, poniedziałkowe popołudnie, to jest SK, to są hity na czasie. No kto by się spodziewał, że teraz, kiedy już się trochę mentalnie też nastawiamy i przygotowujemy na jesień, to przyjdą jeszcze upały, a rzeczywiście przyjdą, bo synoptycy mówią, że to, co zbliża się do Polski, to się nazywa antycyklon Ulrich. I na przykład środa na południu naszego kraju to będzie nawet 31 stopni na termometrach, Warszawa i okolice 29, na północy w okolicach 25, więc też źle nie będzie. Ale kto wybiera nazwy dla tych zjawisk różnych? Antycyklon Ulrich. To już my mieliśmy kiedyś do czynienia z jednym Ulrichem. Też było gorąco. Wiadomo, pod Grunwaldem.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Różne są sytuacje, które w czasie pracy potrafią nas wyprowadzić z równowagi, to tak porządnie, nawet nie do końca związane z samą pracą, bo na przykład jesteśmy czymś pochłonięci, oddani zupełnie, coś tam robimy ważnego i nagle cyk SMS z domu dziwnej treści, albo taki, który w danym momencie był totalnie niepożądaną wiadomością i już się w nas gotuje, prawda? Ciekaw jestem, albo oczywiście wkurzający szef, albo kumpela z pracy, to już taki temat standard. Ciekaw jestem, w jaki sposób wydajecie upust, jeżeli chodzi o swoje emocje, takie już, które wchodzą na pełne obroty i nie są dobrymi emocjami w pracy. Czy może musicie wyjść na chwilę, przewietrzyć się, czy może jakoś się wyciszyć, czy może wręcz przeciwnie, podnosicie głos, ale nie, że na kogoś, tylko wiecie, tak sami, żeby wyrzucić to z siebie. A gdybyście pracowali na przykład na takiej nowozelandzkiej wyspie Stewart, tam jakbyście krzyknęli, to by was od razu cała wyspa usłyszała, bo mieszka tylko 500 osób, a przy okazji wyspa uznana została ostatnio za najcichszą wyspę na świecie. Takie rzeczy się dzieją. No to chyba te nasze wyspy pracy tak ciche nie są, prawda? Ciekaw jestem, jakie macie sposoby, dajcie znać. Na głosówki czekam na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. A jeżeli dobrze na was działają nasze eskowe hity na czasie, to ja się tylko cieszę. Przed chwilą za nami Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet, a już za chwileczkę The Weeknd, Save Your Tears. 13 będzie za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: I gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Jak pracujecie w takim tempie tego numeru, to wszystko się zgadza, szef zadowolony. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 5 minut i będzie godzina 13. Zapytałem was, jak sobie radzicie z przypływem nerwów w pracy, jak sobie dajecie taki upust tak zwany i jest głosówka od Ani, która może być dobrą poradą.
1: Cześć Rafał, cześć SK. No jak to sobie poradzić? Cichutko pod nosem, takie soczyste motyla noga i troszkę lżej człowiekowi.
0: No to teraz uwaga wszyscy razem. 3, 4. Motyla noga. Już za chwilę będzie 13.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadła gruszka do fartuszka!
10: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
9: To zawieziemy je do tłoczni soków.
11: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Ruch jaki jest, każdy widzi. Generalnie chyba nie jedzie się teraz najgorzej po Ostrzeszowie, bo jeszcze nie ma tych popołudniowych korków, więc zanim one, to ma na mieście coś do załatwienia, to szybciutko załatwia, by właśnie w korkach nie stać. A jeśli chodzi o pogodę, 19 stopni termometrów.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
18: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej.
17: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Przesłuchiwani są też świadkowie, a podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Pociąg staranował tam ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
19: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
17: Mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Problemy też na kolei w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam mężczyznę. Są opóźnienia. Bezrobocie minimalnie rośnie. Szacuje się, że wyniesie 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrośnie o 1/10. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy bezrobotnych, a to o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu.
20: SK Ostrzeszów News.
17: Wasia Źródlewsko-Lejnik. Stypendia szkolne dla uczniów z gminy Czajków. O wsparcie mogą ubiegać się rodziny z dochodem do 823 zł netto na osobę. Wnioski składać można do 15 września w sekretariacie urzędu w Czajkowie. Jeszcze w tym roku ma być gotowy projekt budowy Filharmonii Kaliskiej. Do konkursu ogłoszonego przez miasto zgłosiło się 26 chętnych.
21: Musimy mieć taki obiekt, który rzeczywiście podniesie rękę naszego miasta w całym regionie.
17: Mówi Radio SK Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Sala koncertowa ma pomieścić ponad 700 widzów.
22: 2 minuty po godzinie 13, powoli, minuta za minutą, kwadrans za kwadransem, godzina za godziną, jednak do fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest chyba hymn tych, którzy chodzą na randki i przed wyjściem umawiają się ze znajomymi. Słuchaj, za godzinę do mnie zadzwoń. Jak nie odbiorę, to znaczy, że jest okej. R&B, Ring My Bell. Age w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Temper City, będzie Illenium, Ellie Goulding, będzie Ed Sheeran. 17 minut już po godzinie 13. No pracujemy, bo jest nowy tydzień, jest poniedziałeczek. No i czasami przychodzą nerwy. Ja też was zapytałem, jak dajecie upust złym emocjom w pracy? Jak się wyciszacie? Jakie macie pomysły? Była już propozycja od Ani, żeby sobie soczyście pod nosem powiedzieć motyla noga, ale jest też kolejny zabieg wyciszający i to już propozycja od Dagny.
1: Polecamy robótki ręczne, na przykład robienie na drutach, bardzo uspokaja w każdej stresującej sytuacji.
0: Tak, już to widzę. Jak szef was irytuje i wy nagle poczekaj i wyciągacie te wszystkie narzędzia do robótek ręcznych, na przykład robienie na drutach, włóczkę. No i tak sobie 10 minut cyk do przodu. U mnie to byłby odwrotny skutek zdecydowanie. Jak te supły by mi się wam porobiły. Jak ta włóczka by się zoplątała. Albo wręcz przeciwnie, rozplątała. No matko jedyna, znowu byłbym w punkcie wyjścia.
2: Radio SK. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 8 200 8 600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważny.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: I tak przez moment poczuliśmy się trochę jak w irlandzkim pubie, prawda? A kiedyś o takich jak on śpiewano, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ale z tego co wiem, to on już swoją parę ma. Ed Sheeran. Chłopak z gitarą właśnie. I Galway Girl. W Radiu SK już za nami, to są hity na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale to sprawa oczywista. Jak myślicie na przykład o dziewczynie, która czasami potrafi zagrać na fortepianie, na pianinie, ale też na ukulele, to pewnie od razu wam przychodzi do głowy Sanach i bardzo dobrze, bo niektórzy jeszcze mają bardzo żywe w głowie wspomnienie tego, co się w piątek zdarzyło na PGE Narodowym w Warszawie, czyli wielkiego koncertu Sanach, ale też nie ma co żyć wspomnieniami, chociaż te są ważne. Warto też iść do przodu i oto jest nowy hit od Sanach, Cichosza. Tak się nazywa. I teraz będę wam go grał w Radiu SK, więc śmiało możecie robić głośniej, ale jednocześnie przypominam o tym, że Mati Fuczyło czeka na was z naszym nowym programem Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek o godzinie 23. No i tam świeżynki gramy tak od razu, wiecie, na gorąco. Wychodzą i słyszycie je w SC. Jest premiera i od razu Mati gra wieczorem, a nawet nocą w Radiu SK. Takie rzeczy u nas. 29 do 2.

0: Podobno odnośnie wyciszenia w pracy, takie metkonowe, to też dobrze działa. Begin już za nami, to jest Eska, to hity na czasie. Sylwia napisała na Messengerze: ja, gdy ktoś mnie zdenerwuje w pracy, wychodzę do innego pokoju, się wyciszam, a jeśli nie pomaga, to mówię, na co myślę, nawet jeśli to niezbyt przyjemne. Słuchanie Eski zawsze pomaga, szczególnie Sanach, cichosza. To przed chwilą z tą nówką sztuką od Sanach, to ja tutaj widzę, że trafiłem. Jak komuś było wyciszenie potrzebne, to mam nadzieję, że zadziałało. A jak kogoś wycisza Even It Hurts, chociaż wątpię, bo to raczej tak żywiołowo, wiecie, żeby tak się trochę rozpędzić, trochę pod nóżkę, no to ten numer będzie już za chwilę w Radiu Eska.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: No i teraz tutaj bardzo proszę Państwa, wchodzą z oklaskami, bo rzeczywiście bardzo ładnie nam Sienna Swiro zaśpiewała Great Expectation. To jest Teska, to są hity na czasie, a 14 za 3,5 minuty.
1: Teska.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
7: No i powoli zmierzamy ku popołudniowym koreczkom. Już teraz większy ruch, między innymi na Krajowej 11. Jak zawsze apeluję, bądźmy czujni i na siebie uważajmy. Jeśli chodzi o pogodę, no to mamy co mamy. I słońce, i chmury, i 20 stopni na termometrach.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
8: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca, a pierwszy ważny krok w listopadzie.
10: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u.
8: Powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy z umowami z NFZ. Wielki spacer z przesłaniem blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, promującej bezpieczeństwo na drogach.
11: Zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
12: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
8: Mówili uczestnicy Kubie Salarzowi, który był na miejscu.
13: SK Ostrzeszów News.
7: Wasze źródle w kolejnik, wody, kocyk i pluszowy miś dla najmłodszych mieszkańców gminy Kraszewice. Akcja Mały Kraszewiczanin działa już drugi rok.
14: W ubiegłym roku rozdaliśmy około 30 wyprawek. Mieliśmy 3 spotkania.
7: Mówi wójt Marta Pijanka, a wnioski o taką wyprawkę składać można w Urzędzie Gminy w Doruchowie. Więcej pieniędzy na pomoc bezdomnym zwierzętom w Kobylej Górze. Taka jest decyzja Rady Gminy. Budżet programu wzrośnie w tym roku o blisko 7 tysięcy złotych do prawie 90 tysięcy. Pieniądze pójdą m.in. na schronisko oraz leczenie i dokarmianie wolno żyjących kotów.

0: Właśnie oni byli ostatnio gośćmi Rap 20 i Matiego Foczyło tydzień temu. White 215, Palari, Vivi Simon, to coś, ten numer za nami. W Rap 20 na miejscu szóstym, ostatnio jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 23, ale dzisiaj też i was, i Rap 20, i Matiego Foczyło odwiedzi kolejny gość, to będzie Opał. Dokładnie ten gość dzisiaj po 23 u nas w Radiu SK. A my wracamy do tematu, który wiąże się z naszym przetrwaniem w pracy i momentami, które nas denerwują, irytują i powodują, że rośnie nam trochę agresja. Jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Te ukryte bądź mniej ukryte, te zakamuflowane bądź mniej zakamuflowane, albo całkiem oczywiste. I w tej sprawie jeszcze na naszym Messengerze odezwała się Aneta.
1: Hej SK, u nas to sprawa jest bardzo prosta. W takiej chwili wychodzimy do sklepu po czekoladę.
0: U nas to byłby problem, kto idzie do sklepu. Ale Aneta, jeżeli wy tego problemu nie macie i rzeczywiście to rozwiązuje wszystkie wasze pracowe sprawy, to ja bardzo proszę, daję ci w prezencie naszą eskową saszetę, zwaną również nerką. Ile ty tam czekolad będziesz mogła napakować?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
13: Kawka się ceni.
14: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.
8: Esko.

0: Quantical Tea, The Magic Key w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty i będzie godzina 15. Nowy startował nam rok szkolny. Ten tydzień to już jest tydzień, kiedy pojawiają się pierwsze zebrania. Tych zebrań czasami rodzice, szczególnie pierwszych, unikają, chociaż nie chcą. A dlaczego? No bo wiadomo, wybór do trójki klasowej. I jak tu się nie dać wybrać? Gdyby był taki magiczny kluczyk, gdyby był taki magiczny sposób, na pewno bym wam go przekazał, ale może są tacy rodzice, którzy chcieliby błysnąć i tak pierwszy raz w tej klasowej trójce się zaprezentować, zadziałać i pójść do przodu konkretnie, szczególnie jeżeli są to rodzice, którzy na przykład byli niezadowoleni rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu z działalności poprzedniej trójki klasowej. No to za chwileczkę podejrzewam, droga wolna, moi drodzy. Będzie można się wykazać, jeżeli dla was to będzie pierwszy raz, to my w SC, a właściwie Sońta i Korościel mają dla was taką zabawę. SK po raz pierwszy. Nie wiem, jak oni mogą wam pomóc w tej trójce klasowej, na przykład po raz pierwszy zaistnieć i czy do tego czegoś potrzebujecie, ale możecie dać znać, jeżeli jest taka, ewentualność na sk.pl albo w naszej eskowej apce Sońta i Korościel. Chętnie pomogą. SK po raz pierwszy, tak się nazywa zabawa, a ten nasz nowy duet czeka na was, no w sumie już za chwilę, bo za 22 minuty po godzinie 15 wszystko w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Ale jesteś zadowolony?
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
9: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Czy jest to właśnie na naszej playliście Riviera She Doesn't Mind w Radiu Łezka u nas hity na razie? Czemu ten stół się tak buja, panowie?
1: A przepraszam, musiałem usiąść, przycupnąć na nim.
0: Słuchajcie, jaki nastroje wam dzisiaj towarzyszą?
2: Bardzo dobre, jest poniedziałek, nastroje są bardzo dobre. Iga Świątek gra dzisiaj w 1:08 wielkoszlemowego US Open i o tym będziemy trochę mówić, bo to jest o 17:30.
1: Na kortach Flushing Meadows.
2: Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku i zamierzamy tam zajrzeć z raz albo dwa.
1: A jak my przychodzimy do pracy, to znaczy, że wy możecie już powoli myśleć o tym, żeby wychodzić, no bo to jest dobre, no dla ciebie, dla rodziny.
0: To w takim razie ja już wychodzę. Sonita i Korościel z wami się zostają.

0: Reklama.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Service 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: No nie jest łatwo o tej porze w Ostrzeszowie i w regionie. Korkuje się już wiele ulic, a umówmy się, to dopiero początek popołudniowych szczytów. Dlatego zalecam szczególną ostrożność, m.in. na Kolejowej czy na Armii Krajowej. Jeśli chodzi o pogodę, to jest dość pogodnie i tak będzie do końca dnia.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
15: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny.
14: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Kierowcy płacą i płaczą, ceny paliw rosną, o obniżkach raczej możemy zapomnieć. Dziś za 95 trzeba zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70.
16: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
17: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy.
18: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
14: Mówią nam kierowcy, a analitycy przewidują, że olej napędowy bariery 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne, to coroczna akcja, chodzi o porządek administracyjny, uspokaja kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
19: Taki proces nie jest nowością, mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować na czas ewentualnego zagrożenia.
14: Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale i do cywilów. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie trzeba nic robić. To informacja, do jakiej jednostki trzeba się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
20: SK Ostrzeszów News.
13: Basia Źródlewsko-Lejnik będą reprezentować Wielkopolskę na kynologicznych mistrzostwach Polski. Policjant z Kalisza i suka Miśka, kryptonim Nitra, byli najlepsi w eliminacjach wojewódzkich.
21: Miśka jest psem wyszkolonym do wyszukiwania zapachów narkotyków. Jest to owczarek belgijski, ma prawie 9 lat.
13: Mówi nam Przemysław Zaleśny, przewodnik psa, a mistrzostwa Polski w przyszłym tygodniu. Bieganie, skakanie i sprawdzian różnych umiejętności. W sobotę na Orliku w Kobylej Górze odbędzie się lekkoatletyczny wielobój sprawnościowy. Start o godzinie 13, a udział wziąć może każdy.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: 3:15. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. To jest poniedziałek słoneczny, to jest wciąż lato, Cinek, bo o tym zapominamy. Jest po wakacjach, owszem, ale to jest wciąż lato.
25: Cały czas jest lato, tak.
24: Wiesz, ile dni lata jeszcze zostało?
25: Dużo.
24: 14 dni, dwa tygodnie lata jeszcze zostało, także bardzo fajnie.
25: A w Mielnie się coś dzieje jeszcze?
24: W Mielnie się dzieje, tak. W Mielnie na przykład
25: Tam się nigdy nie zatrzymuje.
24: Ale wiesz co, we wrześniu jest jeszcze więcej panierki, także tym bardziej warto odwiedzić tamtejsze smażalnie. Zapraszamy.

0: Pięknie płynie, śpiewa Dawid Podsiadło w Radiu SK. No pięknie popłynął z tą piosenką. Jesienią ma być podobno nowa płyta, niebawem w każdym razie. Zobaczymy, w którą stronę wtedy popłynie. Korości Lisenta, czyli SK w Radiu SK.
1: Tak jest. Słuchaj, jest informacja taka, że ja będę musiał używać słów, które być może nie powinny padać na antenie Radia SK po południu.
0: To może ich nie mów,
1: ale chyba powiem.
0: Twoja mama zaryzykuje, żebym cię przestrzegał przed takimi tematami.
1: Moja mama teraz nie słucha, wiesz? Moja mama teraz jest u fryzjera, także mogę sobie pozwolić. Słuchaj, 2000 osób w ciągu sezonu wspina się na Mount Everest, mniej więcej. I te 2000 osób pozostawia pod Mount Everestem w bazie 6000 litrów moczu dziennie.
0: Okej.
1: 6000. I wiesz co, no i nie mówię ci tylko po to, żeby ci powiedzieć, o rety, ale ludzie sikają. No nie, no każdy sika. Ale mówię ci o tym dlatego, że mocz opuszcza ciało w temperaturze ciała, czyli w temperaturze 36-37 stopni, nie?
0: No.
1: No i naukowcy szacują, że w ciągu jednego sezonu ten mocz może stopić nawet 154 tony śniegu.
0: O nie. 154. Nie, no to kochani, to jak, naprawdę, jak idziecie na Mount Everest, to proszę się załatwiać w domu.
1: O właśnie.
0: Wszystkie, wycieczki szkolne, wszyscy.
1: A jak już zapomnicie w domu, no to starajcie się mało pić.
0: Dobrze.
1: To wtedy mniej się tego moczu daje. Wiem, że można się odwodnić,
0: dobrze,
1: no ale
0: już.
1: Jak to się mówi, coś za coś.
0: Już
1: prawda?
0: Nie mówimy o tym,
1: już
0: tak?
1: Coś za coś.
0: Niech mocz będzie z wami.

0: Old Star i Smash Mouth w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom bardzo poważny program i tutaj podajemy poważne informacje. Na przykład właśnie dowiedzieliśmy się, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego...
1: Spokojnie, Marcin, jeszcze raz.
0: Nie, już za późno.
1: No, nie, no,
0: konstytucyjnego...
1: Sędzią Trybunału Konstytucyjnego... Wiesz tak, ty masz problem z powiedzeniem długiego wyrazu, to sobie stylabilizuj.
0: Stylabilizował.
1: Konstytucyjnego...
0: No, został Maciej Berek. Maciej Berek. Jaka jest ulubiona zabawa?
1: Jaka jest ulubiona zabawa Macieja Berka? Berek. Nie wiem, pewnie w chowanego.
0: Nie, on w klasy lubi grać.
2: Radio SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak. Duda
4: Day. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moreau.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Zgrany duet, pasują do siebie. Jednak zgrany duet, widzisz, to jest coś. No, to jest
1: gdybyśmy
0: wartość.
1: Tak pasowali do siebie, jak oni do siebie pasują, to byłaby naprawdę udana audycja, Cinek. A tak jest, jak jest.
0: No, mamy to mamy. Wyżej nie podskoczysz.
1: Za te pieniądze lepiej nie będzie. Słuchaj, teraz będzie piosenka Lady Gagi zatytułowana Poker Face. Wiesz, co znaczy Poker Face? Taką Poker Face, twarz pokerową robi się, kiedy gra się w pokera. I ty się chwaliłeś wielokrotnie, że jesteś świetny w pokera.
0: Tak.
1: I słuchacze tego nie zobaczą, ale ja całe szczęście jestem świetnym opisywaczem rzeczywistości.
0: Dobra.
1: W związku z tym ty spróbuj zrobić swoją Poker Face, a ja spróbuję oddać słuchaczom, jak to wygląda.
0: Uwaga,
1: szkoda,
0: że państwo tego nie widzą.
1: No.
0: Uwaga.
1: Nie chodzi o to, że ty teraz chcesz wyjść, bo widzę, że chcesz wyjść, koniecznie.
0: To jest moja pokerowa twarz.
1: To jest...
0: Widać po mnie?
1: Widać. Ile przegrałeś pokera w swoim życiu?

0: Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą częściej. Ty słyszałeś, co oni śpiewają? Niech płaczą częściej. To jest takie nawoływanie do tego, żeby mężczyźni odkryli swoją bardziej wrażliwą naturę.
1: Ja zawsze ci mówiłem, że powinieneś więcej płakać, że za mało płaczesz.
0: Ja właśnie nie pamiętam.
1: To jest piękne.
0: Ja ostatni raz, mówiłem ci już, płakałem na pożegnaniu Federera.
1: Tak, ty, Federer i Nadal.
0: I ja, Federer i Nadal. Wszyscy w trójkę. Trzech tenorów, jak to mówią.
1: Korościel,
0: Federer i Nadal.
1: Proszę państwa, nasz pierwszy raz w Radiu SK przedłuża się na drugi tydzień. Bardzo fajnie, chwilę trwa i okazuje się, że to uczucie może trwać 2 tygodnie. Ale chcemy, żebyście do nas dołączyli i opisali nam, jaki pierwszy raz marzy się wam. To jest zabawa SK po raz pierwszy. Na SK.pl się wszystkiego dowiecie i można wygrać pieniądze na realizację tego marzenia. I to już po godzinie 16.
0: SK.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie. SK.

0: Po owocach ją poznacie, to Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. SK, czyli Sońca Korościel oczywiście.
1: Za chwilę newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Spokojnie, to tylko koreczki. Tak, kochani, jesteśmy w tych popołudniowych szczytach, jeśli chodzi o ruch na drogach Ostrzeszowa i okolic, dlatego nie ma się czemu dziwić, że trochę postoimy na Kościuszki czy na Jana Pawła II, no i też na Kąpielowej. Bądźmy czujni, uważajmy na siebie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Chodzi o zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Mówi prokurator Anna Adamiak.
18: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
17: Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. Teraz wykryto je w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia próby sabotażu. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma się zacząć za 1,5 godziny.
19: SK Ostrzeszów. Sport.
7: Wasiel Źródlewsko-Lejnik. To nie był dobry początek sezonu dla szczypiornistów z Ostrowa i Skalisza. Robótka PER Ostrowia przegrała na wyjeździe z Gwardią Opole 30-32, a Netland MKS Kalisz u siebie nie poradził sobie z Industrią Kielce, która wygrała 37-31. Ostrowianin Kamil Kucharski z polską reprezentacją brązowym medalistą Mistrzostw Świata Soka. Biało-czerwonym nie udało się obronić tytułu, ale zajęli trzecie miejsce. Mistrzostwa rozgrywane były w niemieckim Essen. W sumie Polacy w piłce nożnej sześcioosobowej mają 5 medali Mistrzostw Świata.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
16: Dokładnie tak. Siedzimy sobie, prawda? Ale
5: nie, ale wiesz co, to jest cenna informacja, że siedzimy, bo my, proszę Państwa, tu przyszliśmy do pracy i większość prowadzących w Radiu SK stoi.
16: Oni
5: wiesz, dlaczego
16: stoją,
5: oni stoją? No,
16: dlaczego?
5: Wiesz, dlaczego oni stoją? Bo podobno wtedy lepiej przepona pracuje. A weź wstań. Weź wstań na chwilę, orety.
16: To nie będzie proste.
5: Dał radę. Wstał. No i weź teraz coś powiedz.
16: Radio SK.
5: No widzisz, jak ci lepiej przepona pracuje?
16: Czekaj,
5: a teraz usiądź, no i teraz powiedz.
16: Radio SK!
5: No widzisz?
16: Trzeba
5: stać, proszę Państwa.
16: Baczność.

0: Maxwell and Bone, Whatever Turns You On w Radiu SK. Nawet nie czuję, że rymuje. Słuchaj, Cinek, teraz będzie taka zagadka. Puszczę ci taki dźwięk, a ty musisz odgadnąć nazwisko osoby, która ten dźwięk wydaje, okej?
1: Okay? Aha.
0: Jesteś gotowy?
1: Okej.
0: Okay. Alright.
1: Jedziemy. To jest Tenis.
0: No.
1: To jest Iga Świątek.
0: Nie.
1: Nie, to jest któraś siostra Williams.
0: Nie.
1: Brat Williams.
0: Nie.
1: Ich ojciec.
0: Tak. Nie, żartuję. To była Aryna Sabalenka, ale ja nie o niej. Ja o Idze Świątek właśnie, bo Iga Świątek, jak słyszeliśmy...
1: Czy chciałeś puścić stękającą kobietę na antenie radiowej?
0: Nie, no Sabalenkę. Myślałem, że to będzie łatwe dla ciebie. Chciałem ci troszeczkę dodać otuchy, że coś wiesz. No, ale niestety okazało się, że nie wiesz.
1: Nie, miło posłuchać.
0: No, słuchaj. W każdym razie Iga Świątek gra dzisiaj z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open na kortach.
1: Tak jest. Flashing Meadows.
0: Flashing Meadows. I Iga Świątek grała z nią 8 razy. Zgadnij, ile z tych 8 wygrała?
1: 7.
0: Dobrze, skąd wiedziałeś?
1: No, ja wiem takie rzeczy. To jest taka wiedza podstawowa.
0: A ten jeden jedyny raz, kiedy przegrała?
1: To, no to było, był taki jeden raz.
0: Igrzyska olimpijskie w Paryżu.
1: Oczywiście, w Paryżu, bo ona tam została mistrzynią świata olimpijską.
0: Olimpijską, ta Chinka. Ta
1: no,
0: Chinka.
1: Tak, tak.
0: No więc Iga Świątek ma dzisiaj przeciwniczkę z Chin.
1: I proszę pytanie sportowe do was, co wy macie z Chin? Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera. Zapraszamy.

0: To Biro Meo, Fly High w Radiu SK. Czekamy sobie spokojnie na to, aż Iga Świątek wyjdzie na kort. Dzisiaj Iga ma przeciwniczkę z Chin i pytamy was, co wy macie z Chin. Czekamy na naszym messengerze eskowym na wasze głosówki. Słuchamy, halo?
1: Ja z Chin mam wszystko, oprócz mojego chłopa, bo mój chłop nie jest z Chin.
2: To chyba bardzo dobrze, że pani nie ma chłopa z Chin, bo wiesz, co się mówi o mężczyznach z Chin. To nie jest tak, że to jest plotka, to są dane naukowe, Cinek. Tu nie ma się czego śmiać, bo widzę, że już się głupio śmiejesz, że oni nie są jakoś specjalnie hojnie wyposażeni, także można mieć wszystko z Chin, a chłopa lepiej mieć z Polski. Znaczy, nikomu nie narzucam, ale też wiesz, no, trudno się kłócić z badaniami naukowymi, Marcin.
0: Poczekaj, czy my gadamy o tym, o czym gadamy?
2: Tak.
0: No to skończmy lepiej.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
11: Jagodzianka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: pocałunki Stanach w Radiu SK. 16.31, 16 właściwie, przepraszam. SK po raz pierwszy, proszę państwa, jeżeli chcecie przeżyć swój pierwszy raz, jakikolwiek pierwszy raz, to tak. Dobrze, bo my wtedy
1: wchodzimy. Czy nie jakikolwiek, no są jakieś granice.
0: Tak, jeżeli czegoś nie robiliście, a chcecie to zrobić, no tak, może ogólnie mówiąc.
1: Może tak.
0: To wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i finansujemy wam ten pierwszy raz.
1: Tak jest. Żaneta napisała na SK.pl, że chce, żebyśmy sfinansowali jej pierwszy raz. Cześć, Żaneta.
2: Cześć.
1: Skąd jesteś?
2: Ja jestem z Anielin.
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Nakła nad Notecią, Kujawsko-Pomorskie.
1: Pięknie jest.
0: Czyli
1: nad
0: gdzie?
1: Nakłem, nad Notecią. Kujawsko-Pomorskie.
0: No
1: tam są Bory Tucholskie niedaleko, nie?
2: Niedaleko, tak.
1: Okej, okay. A co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Pierwszy raz chciałabym zrobić coś poważnego, wyrwać sobie ósemkę.
1: A skąd wiesz, że ona jest do wyrwania?
2: Wiem, bo już byłam na konsultacji, chciała bardzo bym założyć aparat. Aha. Mam strasznie wystający ząb i to jest takie moje marzenie, żeby wyrwać
1: Mercury,
2: te ósemki
1: tak?
2: I tak.
0: W ogóle nie słuchać.
1: Słuchaj, ale wiesz, bo ja się trochę znam na sprawach stomatologicznych. Ja ci jestem w stanie stwierdzić, czy ty jesteś rzeczywiście zmuszona do wyrwania ósemki. Powiedz, tak szeroko. Rzeczywiście.
0: Jest, trzeba wyrwać.
1: Rzeczywiście.
0: A powiedz mi, ile to kosztuje takie wyrwanie ósemki?
2: 1200 zł.
1: Jedna.
0: A ty, to zależy na takim profesjonalnym wyrwaniu, czy na przykład my moglibyśmy podjechać i ja mam hak?
2: Nie, zależy mi na bardzo profesjonalnym, bezbolesnym przede wszystkim.
0: Żarto, ja nawet swojej żony nie wyrwałem, tylko ona mnie, także zostawmy to profesjonalistom. Słuchaj, no to w takim razie finansujemy ci to wyrwanie ósemki. Gratulacje, wygrywasz
2: super,
0: te pieniądze.
2: Super, bardzo się cieszę. Świetnie, dziękuję wam bardzo.
0: No i fajnie, tak się bawimy, proszę państwa, w Radiu SK. Daj znać, jak tam poszło, czy wszystko w porządku z tą ósemką. Was wszystkich zapraszamy na SK.pl. Zostawcie tam wiadomość, na jaki pierwszy raz chcecie pieniądze od nas. My te pieniądze mamy i się chętnie z wami dzielimy.

0: B.O.B. Hayley Williams, tak pięknie się przekrzykują w Radiu SK. Numer nazywa się Airplanes, a ten program nazywa się SK, czyli Sońca Karościel w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Iga Świątek będzie grała o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows i będzie miała rywalkę z Chin i dlatego gadamy o tym, co wy macie z Chin. Ty masz coś z Chin, Cinek?
0: Ja miałem dwa razy koronawirusa.
1: Aha, fajna pamiątka. Ja,
0: dziękuję.
1: A ty masz powonienie teraz? Masz powonienie?
0: Mam powonienie, niestety. Aha, dlatego aha, tak bardzo tak, cię tak. Proszę, żebyś dbał o higienę osobistą.
1: No tak, no tak. Dbam, nie dbam, no różnie bywa, różnie bywa. Pierwszy tydzień w Radiu SK był taki, że dbałem, a teraz już tak różnie.
0: Na ten przykład dzisiaj nie dbam.
1: Na ten przykład dzisiaj nie, jutro może być zdecydowanie lepiej. Co wy macie z Chin? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Mamy jakąś nagrodę dla naszych radiosłuchaczy?
0: Mamy naszą nagrodę, mamy eskowe klapki Kubota i do tego...
1: Aha, one są nowe? Nie, tak, tak serio.
0: Karpety z Chin.
1: Tak serio, czy one są nowe, te klapki?
0: O, ja tylko rozszedłem trochę. Były wygodne.
1: Dobrze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Co macie z Chin? Czekamy.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wygenerowano z AI.

0: kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Wiedzieć.
1: SK. Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Bardzo ładna to jest piosenka Post Malone, Sunflower w Radiu SK. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz, on się troszeczkę przeciąga, nie da się ukryć, ale bardzo fajnie, wy też macie swoje pierwsze razy. Natomiast dzisiaj nie swój pierwszy raz, ale dziewiąty. Iga Świątek będzie miała z tą Chinką Zheng. Ona dzisiaj gra z nią o ćwierćfinał US Open. No i Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a pytanie do was brzmi, co wy macie z Chin, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Witajcie! Razem z moimi koleżankami pracujemy w Chińczyku, więc mamy wszystko pod dostatkiem.
2: Super, pozdrawiamy. Chińczyk, czyli taka restauracja chińska, tak?
0: Tak.
2: Ja nie wiem, że tak się poprawnie mówi. Czy no, to nie jest niepoprawne politycznie mówić Chińczyk na restauracji?
0: Ja nie wiem, czy ci te media już mózgu nie wyprały, Cinek. A jak idziesz do francuskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Francuza, czy nie?
2: Nie, do francuskiej restauracji,
0: A
2: nie?
0: Jak idziesz do włoskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Włocha, czy nie?
2: No tak mogę powiedzieć, do Włocha. No to widzisz, jest różnica, czy jednak nie poprawię.
0: Jest różnica, czyli Francuzi mają problem, a nie Chińczycy czy Włosi.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: No i powoli wychodzimy z tych popołudniowych koreczków. W wielu miejscach już naprawdę duży spokój, jedzie się sprawnie. Jak zawsze jednak proszę wyjechać bezpiecznie i na siebie uważać. Jeśli chodzi o pogodę, to jest dość pogodnie. Do końca dnia tak będzie. Teraz w okolicach 18-19 stopni na termometr.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Ż. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, gdy chciał wyjechać za granicę, potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał Roman Ż.
5: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
6: Pan Roman Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
5: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
4: Teraz Wielkopolska i utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych.
7: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
4: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przyznał, że rozwój nowych technologii powinien odbywać się z myślą o człowieku.
8: SK Ostrzeszów News.
9: Właśnie Źródlewsko-Lejnik. Nie było chętnych, nie ma 5 kierunków w szkołach średnich w powiecie ostrzeszowskim, m.in. profilu politechnicznego.
10: Jedynie 15 osób wyraziło chęć uczenia się na profilu politechnicznym. Ta połowa klasy była niewystarczająca.
9: Mówi Dominika Grzesiak-Sikora ze starostwa. Nie ruszyły też 4 kierunki techniczne, m.in. technik agrobiznesu. Gdzie mają powstać domy, firmy czy drogi? Gmina do ruchu przygotowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy mają czas tylko do piątku 11 września, by zgłosić swoje propozycje. O szczegóły należy pytać w gminie.
8: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
11: All right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, bo jeżeli zostaniecie w robocie, to można się nabawić pracoholizmu. To jest bardzo niebezpieczna choroba, Cinek, wiesz o tym?
12: Mhm, ale jak się wróci do domu, to można też się nabawić wielu niebezpiecznych sytuacji.
11: Właściwie nie wiadomo, co teraz robić. Zostajesz w domu, pracoholizm, wracasz do domu, żona cię każe coś robić, też pracoholizm. Wyjść z pracy i siedzieć na ławce, to jest chyba jedyne wyjście.
12: Polecamy serdecznie i gramy do tego. Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK.

0: Moves Like Jagger w Radiu SK. Proszę Państwa, Iga Świątek już za moment wyjdzie na kort przeciwko Qin Wenzheng. Wiesz, jakiej narodowości jest Qin Wenzheng?
1: Ona jest z Chin.
0: Ona jest Chinką, proszę Ciebie, i one będą grały o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows, a więc Iga Świątek ma rywalkę z Chin. A co Wy macie z Chin w tej sprawie? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: My w pracy mamy chińskie auto, które nie działa. Klimatyzacja jest takie fajne.
1: Aha.
2: Chińskie.
1: Z tego co wiem, to Chińczycy to robią specjalnie, żeby można było w trakcie jazdy ugotować ryż.
0: Tak, to właśnie po to. Także korzystaj, prawda, nie narzekaj.

0: Normalnie aż mi się chce tańczyć, a to jest bardzo rzadka sytuacja. Prima Ballerina i Margaret w Radiu SK. Michał, czy ty miałeś kiedykolwiek jakiekolwiek do czynienia z Primą Balleriną?
1: Tak, wiesz co, miałem. Raz byłem na balecie, mówiąc szczerze. I teraz powiem coś zupełnie serio. Widziałem tam najpiękniejszego mężczyznę w życiu i już piękniejszego nie zobaczę. Mnie generalnie mężczyźni średnio obchodzą. Tak? No to, nie, drugiego najpiękniejszego. Tuż po cinku, tuż po sąciaku.
0: Dziękuję.
1: Nazywał się, był Holendrem i nazywał się Ruby Prong. I jak tam szedłem, to tam ci ludzie, którzy się znają na balecie, mówią Ruby Prong, najlepszy tancerz baletowy na świecie. I rzeczywiście facet wyszedł i każdy mięsień ruszał mu się osobno.
0: To jest niesamowite.
1: Wspaniałe przedstawienie.
0: Ja się spodziewałem raczej jakiegoś takiego żartu, żeby ty mi opowiadasz teraz o pięknym mężczyźnie.
1: Tak,
0: ja myślałem, że jak się zapytam, czy miałeś do czynienia z Primą Balleriną, to ty powiesz coś w stylu, nie wiem, byłem nad jeziorem, tam był łabędzie, jezioro łabędzie. Ha. A ty mi poważnie odpowiedziałeś, trochę żałuję, że zapytałem.
1: No, a ten żart był strasznie słaby, wiesz, słuchacze Radia SK teraz pomyślą,
0: to był twój żart. To był twój żart.
1: Okej, przepraszam.
0: Powiedziałeś go rok temu, to był twój.
1: Bardzo przepraszam.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
8: SK.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK. Proszę Państwa, już 17.32, proszę wychodzić z roboty. Cinek już chciał wyjść z roboty, gdyby nie to, Cinek, że ta audycja jest do 18.
1: A poza tym mam tutaj tenis w telewizorze, więc mogę zostać jeszcze chwilkę.
0: Za chwilę się rozpoczyna mecz Iggy Świątek z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open. Ile jest wielkoszlemowych turniejów, Cinek? Tylko taki basic.
1: O ile mogę się pomylić?
0: O 6.
1: 4.
0: Dobrze, trafiłeś w 4, ten jest 4. Ostatni, także miło by było, gdyby Iga dzisiaj świętowała. Będziemy o tym informować na bieżąco w Radio SK.

0: Ale żeby grać piosenki o piątku w poniedziałek, to trzeba mieć tupet, prawda?
1: Ale mamy tupet.
0: Mamy tupet, nie dziękujcie. To
1: oczywiście.
0: Była Katy Perry, proszę państwa, jak pewnie wiecie, Katy Perry jest w związku z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Mhm. I zastanawiam się, gdyby taką sytuację otworzyć w Polsce, na przykład Sylwia Grzeszczak, gdyby miała być z byłym premierem Polski, to z którym by była? Bardziej z Markiem Belką czy z Jerzym Buzkiem?
1: Jak nie, jest jedna kandydatura bardzo oczywista, aż dziwne, że pominąłeś. Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz ma już doświadczenie w obcowaniu z młodszymi kobietami.
0: No.
1: Wie, jak wysokie mogą być alimenty na tę kobietę. On ma doświadczenie.
0: To jest Maxi Cass.
1: To jest Maxi Cass.
0: Albo nam właściwie namieszał, więc bardziej Cass bałagane nawet.
1: Słuchaj, on wiesz co, na ten, na siłowni zaczął chodzić. On się zrobił kawał chłopa, także...
0: Już drugi raz dzisiaj mówisz o tym, jak przystojny jest jakiś inny mężczyzna.
1: Aha, i nie ostatni.
0: Czekamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Ja myślałem, że rozumiem język polski, ale tutaj troszeczkę mnie gościu zaskoczył. Deli Supreme, MJ Deli, tak to się nazywa. Słuchacie Radia SK i stery przejmuje Michał Hanczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to ja będę tak po polsku mówił, żebyś rozumiał.
2: Ty masz świetną dykcję. Ty masz świetną dykcję, Michał. Słuchaj, sprawa jest następująca. Tak. Ja wiem, że ty masz swój program, ty masz swoje plany, ale jednak są jakieś zobowiązania. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US
1: Open. Ważne.
2: Tak, i ona, wiesz co, Iga Świątek prowadzi w tej chwili, zobacz na ekran, 3-0.
1: Teraz się okaże, że ja zepsuję, tak?
2: Nic nie zepsujesz. Chodzi o to, żebyś informował słuchaczy Radia SK, jakiej idzie, bo jak awansuje do ćwierćfinału,
1: jakiej idzie.
2: I żeby oni wiedzieli po prostu.
1: A to ja będę.
2: Czy możesz obiecać?
1: Mogę obiecać.
2: Ja będę słuchał.
1: Obiecał. Nie, ale nie słuchaj.
2: Będę słuchał,
1: nie
2: jak
1: słuchaj.
2: Nie będziesz.
3: Ja nie będę słuchał.
2: To ja tu wrócę i ja będę mówił. Dobra, Michał Hanczak, zapraszamy.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Popołudnie i wieczór w Ostrzeszowie i w regionie pogodne, więc jak zawsze zalecam dłuższy wieczorny spacer. A jeśli chodzi o pogodę we wtorek, no to tutaj szykuje się mała rewolucja, bo ma być nawet 27 stopni i ma być dużo słońca. A no, zobaczymy jutro.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Taniej już było. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Ceny rosną, bo wciąż niespokojnie jest w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
10: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na Gdańskiej Żabiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia.
12: SK Sport News.
10: Z niewielkim opóźnieniem zaczął się mecz Igi Świątek z Qin Wenjiang. Na razie w pierwszym secie jest 3-0 dla Świątek. Polka staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlamowego US Open. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu, ale dziś to Iga jest faworytką. Jutro inauguracja Ligi Mistrzów. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolanem.
12: SK Ostrzeszów News.
9: Wasia Źródlewsko-Lejnik. Do 15 września mieszkańcy gminy Czajków mogą składać wnioski o stypendia szkolne. Pomoc jest dla uczniów z rodzin, których dochód nie przekracza 823 zł netto na osobę. Dokumenty przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy w Czajkowie. Chcecie pomóc zwierzakom ze schroniska? W tym w Wysocku Wielkim koło Ostrowa cały czas potrzebna jest dobra karma.
13: Wysokomięsna dla psów, kotów, żwirek, gryzaki naturalne.
9: Mówi Karolina Owczarek z przytuliska. Koców, kołdor i poduszek schronisko w Wysocku nie przyjmuje.
14: Imprezka.
15: Newsy zaczęły się słowami taniej już było, chodziło o paliwo. No to ja powiem, że za darmo zupełnie. Paliwo na wasz poniedziałkowy wieczór, mam nadzieję. Czyli dużo hitów na czasie w imprezce. Mam nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem. Hanczak z tej strony, witajcie. 2 po 18. Sezon na wrześniowe imprezki rozpoczęty na dobre. A to Dawid Podsiadło i jego sezon już teraz.

0: Jako że nadciąga do nas antycyklon Ulrich i ma przynieść ciepłą bardzo pogodę, to dom nad wodą byłby spoko, nie? PZ Jauer w Radiu SK w imprezce. 12 minut po godzinie 18, a teraz czekam na wasze telefony. 664-402-302. Możecie dzwonić do mnie właśnie teraz, a ja wam zadam pewne pytanie. Wy musicie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowy wieczór macie dobry refleks. Ważne, żebyście mieli słuchawkę przy uchu. Oprócz tego refleksu, żebyśmy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Sprawdźmy, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Bartek z Wrocławia.
0: Powiem ci, że piękne imię Bartek z Wrocławia. Naprawdę, od razu podwójne imię. Dobra, Bartek z Wrocławia.
1: I był Juran ze Spiechowa, ja jestem Bartek z Wrocławia.
0: Zgadza się. Ale nie będę pytał o lektury, słuchaj. Dzisiaj pytanie obowiązujące. Okay. To słowo, którego nie chcemy słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bardzo nudny film w telewizji.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo zamiast bardzo nudny film w telewizji, to polecam bardzo ciekawy program na antenie Radia SK, jakim jest imprezka na przykład. O, to zdecydowanie lepsze będzie, Bartku, prawda?
1: Dołączam się, polecam z całego serducha.
0: I tak właśnie miałeś powiedzieć, bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jeden telefon, halo, witam serdecznie.
1: A Bartek już
2: powie. Halo, halo,
0: przycisz radio, jak masz na imię? Jak?
2: Krystian.
0: Krystian, słowo, którego nie chcesz słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli K, to...
2: Kłótni.
0: Pewnie. Nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się na przykład o to, którego radia słuchać. Bo wiadomo, że Radia SK. Fastboy Music Sounds już teraz.

0: Tylko kochaj mnie, no i kochacie ten hit. Zresztą ja również mogę mówić w pierwszej tutaj osobie i w liczbie mnogiej absolutnie, dlatego że też uwielbiam Zalię i tę właśnie piosenkę. Wy wygłosowaliście numer jeden gorącej dwudziestki ostatnio dla Tylko kochaj mnie, a być może ktoś z was chciałby po raz pierwszy znaleźć się na antenie Radia SK ze swoją piosenką i myśli o karierze muzycznej. Słuchajcie, no można to zrobić. Można zrobić ten pierwszy krok, na przykład pójść na jakąś lekcję śpiewu, albo na przykład skontaktować się z jakimś producentem muzycznym. Wiadomo, to kosztuje, ale za to też Sońta i Korościel mogą zapłacić, bo oni po raz pierwszy w Radiu SK od kilku dni prowadzą popołudniowy program, no i rzeczywiście też zachęcają do tego, żeby coś nowego zrobić w swoim życiu, za co chętnie zapłacą. Szczegóły znajdziecie na sk.pl i w naszej mobilnej apce. Zgłaszajcie się, bo jutro znowu jakiś pierwszy krok opłacą. Radio SK. Calvin Harris i Summer już za chwilę, bo lato trwa.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedzamy.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. I po reklamie. Pyska.

0: Zaraz, co tam się dzieje na tym korcie? Jak to jest możliwe, że Hinga Zheng, która gra z Igą Świątek, przegrywała do zera i nagle 5 gemów z rzędu wygrała? Chwila nieuwagi i naprawdę, panie, teraz idą łeb w łeb i za chwilę się może okazać, że pierwszy set dla Chinki. Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale Chinka rzeczywiście przyspieszyła bardzo mocno. Za Chiny tego nie rozumiem, ale cały czas trzymam kciuki za Igę Świątek, która walczy o półfinał US Open, o ćwierćfinał US Open konkretnie. Za chwilę Komodo w Esce.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: I po reklamie.

Brzmi jak hymn na cześć tych, którzy już zakończyli na dzisiaj pracę i wszystkie obowiązki i teraz mogą już naprawdę odpoczywać. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow na antenie Eski przed godziną 19 w imprezce. No na razie tak nie możemy jeszcze zagrać ze świątek. Słuchajcie, no pierwszego seta przegrała. Ta Chinka po prostu się tak rozpędziła, że rachu ciachu i nam ograła świątek w pierwszym secie. Ale mam nadzieję, że w kolejnym Iga się odkuje. Mam nadzieję też, że wy też chętnie poodbijacie piłeczkę na antenie Radia Eska. Potrzebuje dziewczyny i chłopaka do zabawy, w której do wygrania koszulka. 664-402-302 albo na Messengerze Radia Eska się zgłaszajcie.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: I po reklamie.
9: Ostrzeszów na czasie.
10: Marta Rajewska, dzień dobry. Czas na garść ciaskowych podpowiedzi. To na początek zaglądamy do ostrzeszowskiego kina Piast i zerkamy, co w tym tygodniu jest w repertuarze. A są takie propozycje, m.in. jak 500 mil, Gwiazdozbiór psa, a dla młodszych widzów to Pucio kocha zwierzaki. Szczegółowy program i godziny seansów znajdziecie na stronie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.
11: Muzyką się żyje.
12: Ta sobota najbliższa to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za tym wydarzeniem Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
13: Hołd Wiatrunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
12: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo. Scena już rośnie, a na to wydarzenie zaprasza Radio SK.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
15: SK.
14: SK.
12: A ja zapraszam po koszulkę, to znaczy nie swoją, nowiutką, z napisem SK i z napisem cześć. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, zgłoszenia na Messengerze Eski albo SMS-em pod 664-402-302. Zagramy za kilka chwil, ale najpierw zagramy hity. Na przykład później ci opowiem, ale wcześniej Mr. Know It All to Teddy Swims. Tu Hanczak, witajcie.

0: Piosenka o wrześniu. Hot and cold. Raz gorąco, a raz zimno. Katy Perry w Radiu SK w imprezce. Jeśli chodzi o kort US Open, no to Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Drugi set na razie idzie i lepiej trochę niż ten pierwszy, ale no zobaczymy. No pierwszego seta przegrała. Zobaczymy, jak nam będzie szło z odbijaniem piłeczki na naszym radiowym korcie. Agnieszka kontra Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, no jesteś? Hej, jesteś, tam. Aga, dobrze. Słuchajcie, jestem. Zadaję wam jedno pytanie, a potem wy już odbijacie piłkę, po jednej odpowiedzi podajecie oczywiście prawidłowej na to pytanie, nic się nie może powtórzyć, trzeba się słuchać, no i trzeba bardzo szybko tę piłkę odbijać, niczym Iga Świątek albo ta Chinka nieszczęsna. No dobra, ale pytanie będzie z innej beczki. Zaczęła się niedawno szkoła, więc pytanie brzmi, co można robić na przerwie w szkole. Agnieszka.
2: Rozmawiać ze znajomymi.
0: Adam.
1: Gonić się.
0: Agnieszka.
2: Uczyć się na sprawdzian.
0: Adam?
1: Słuchać muzyki.
0: Agnieszka?
2: Odpisać mamie na SMS-a.
0: Adam? Czek, telefony w szkole zakazane teraz
1: oglądać
0: są
1: YouTube'a.
0: Już. Adam, no, dawaj.
1: Oglądać YouTube'a.
0: Okej, właśnie zabrali ludziom telefony w szkołach. Agnieszka?
2: To można pograć w piłkę.
0: Adam? Już widzę nauczycieli, którzy się cieszą z tego powodu. Adam? No. 3, 2, 1. No niestety, ale piłka spadła, no. Ale byliście nieźli. Naprawdę świetnie sobie przypomnieliście, co wy robiliście w szkołach na przerwie. Ale o włos po prostu tego seta wygrała Agnieszka. I dla ciebie koszulka z napisem cześć. Agnieszka, no to cześć.
2: No to cześć.
0: I Benny Easy Bizu już teraz w Esce.

0: że już nic, nikt od was nie chce i nie możecie tutaj nucić bez przerwy to coś, no chyba, że dla przyjemności. Ta ekipa z Łajciorem na czele była u nas tydzień temu w studiu w Rap 20 u Matiego Fuczyłona, a dzisiaj kolejne notowanie i kolejny gość. Tym razem Opał. Od 23 na naszej antenie już teraz zapraszamy, nie warto kłaść się dzisiaj wcześniej. Też nie warto odchodzić od radia, jeżeli chcecie usłyszeć nowy hit w Stanach, bo za kilka chwil zagram wam piosenkę pod tytułem Cichosza.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
3: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
4: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
5: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
9: Tego nie można przegapić.
8: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w imprezie w Radiu SK, 17 minut do 20. Hanczak z tej strony, ale też jest Elwira, nasza słuchaczka, która nagrała głosówkę, która brzmi trochę jak żart.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Ja właśnie skończyłam 12-godzinny dyżur i zaczęłam krótki urlopik.
0: Jak to się robi, że w poniedziałek zaczyna się krótki urlopik? Mam nadzieję, że nie jest bardzo krótki i że to nie jest po prostu krótka przerwa od pracy, tylko naprawdę urlopik. Elwira, powodzenia i udanego, krótkiego urlopiku, ale tak naprawdę to nie jest najzabawniejszy żart świata. Otóż wybrano ten najzabawniejszy żart na świecie. To jest wynik badań pewnego brytyjskiego psychologa, który przebadał ponad 40 tysięcy dowcipów. Poprosił internautów o to, żeby oceniali te dowcipy razem z nim. No i potem powyciągał wnioski, poobliczał. No i okazuje się, że jest taki dowcip, który bawi prawie wszystkich, ale nie mogę go zacytować na antenie. No bo on jest w ogóle o jakimś tam zabójstwie. No straszny jest. Taki czarny humor trochę. To nie jest pora, żebym go opowiadał wszem i wobec. No, ale jest zabawny. Dobra, można powiedzieć, że jest zabawny. Ale jednak na antenę się nie nadaje. No wiadomo, co osoba to poczucie humoru, dlatego ja ogłaszam nasz wybór najzabawniejszego żartu na świecie. A przynajmniej takiego, który bawi najwięcej słuchaczy Radia SK. No są takie wnioski wyciągnięte z tych badań, że dobry żart to jest taki, który ma krótką i łatwą do zrozumienia historię, ma nieoczekiwany zwrot akcji, prostą puentę i jeszcze czasami mówi o jakimś absurdzie. No to po prostu jak wypisz, wymaluj suchar. Więc czekam na wasze suchary na poniedziałkowy wieczór na Messengerze Eski. Opowiedzcie sami, nagrywajcie głosówki.

Czekam na wasze suchary, ale to niestety nie jest żart. Iga Świątek odpadła z US Open. Została pokonana przez Chinkę Zheng 0-2. Eminem na pocieszenie. The Real Slim Shady już teraz w imprezce.

0: po ciężkim poniedziałku ten hit, ten głos działa jak balsam. Great Expectation to Sienna Spyro. No jeszcze do tego wszystkiego dużo dałaby nam wygrana Iggy Świątek, no ale niestety, jak wspominałem parę chwil temu, odpadła z US Open. Ale i tak dziękujemy i liczymy na kolejny turniej. Ja na razie liczę na wasze suchary. Szukamy najzabawniejszego żartu świata, bo ten, który wybrano, za bardzo na antenę się nie nadaje. Ale Mariusz ma swoją propozycję.
1: Najlepszy żart na świecie? No cóż, wyszedł polityk na mównicę i powiedział prawdę.
0: A niektórzy u nas to ostatnio nawet bardzo wyszczekani.

0: worth it.
1: Reklama.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
11: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi ponad 30 wystawców i ich kolekcji. 19 września w Ostrowie odbędzie się 11 już Dzień Kolekcjonera w Forum Synagoga. Podziwiać się będzie można m.in. dawne radia czy naparstki.
12: Standardowo odznaki sportowe, miniatury odznaczeń.
11: Mówi organizator Krzysztof Maciejewski, a wydarzenie poleca Radio SK.
13: Muzyką się żyje.
14: Nie żegnamy się jeszcze z latem. Nasza plenerowa trasa koncertowa SK Music Tour trwa w najlepsze, a przed nami weekend z koncertami w dwóch miastach. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto świętuje urodziny, kończy 600 lat, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu SK Music Tour potrwa 2 dni. W piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę o dobrą zabawę zadbają m.in. bracia Golec i ich orkiestra. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny, a poprowadzą je prezenterzy znani wam z Radia SK oczywiście. Tymczasem Łódź przygotowuje się do kolejnej edycji Great September. Od czwartku do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. M.in. Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Liwka czy Andrzej Piaseczny.
15: Impreska.
14: Liwka zresztą za chwilę się pojawi w hicie Obejmuje noce u boku PZ-a i Jonatana. Ja tymczasem przyjmuję suchary na kolację. Na Messengerze Radia SK można je opowiadać, nagrywając głosówki. 2 po 20, tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: Bardzo się cieszę, że spędzacie wieczór ze mną i z Eską. To Homebreaker od Sombra. No i cieszę się, że opowiadacie dowcipy jak Mateusz, dajesz.
1: Cześć wszystkim. Jako że zbliża się 10 dzień miesiąca, to ja wiem. Ja wiem, jaki jest najlepszy żart na świecie. To wypłata.
0: To wyjątkowo krótki żart.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego w ramach muzycznej premii zagram wam coś nowego. Może Lost Frequencies, no doskonale nam znany artysta, DJ, producent, jedna z gwiazd muzyki elektronicznej w Europie. Ale teraz łączy się z innym kontynentem, konkretnie z Ameryką Południową, bo stamtąd, konkretnie z Brazylii, z Rio, pochodzi Marie Froesch, wokalistka, artystka, z którą wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Paraíso. No i w ten sposób łączymy te klimaty bardzo klubowe z tymi bardzo łacińskimi, latynoamerykańskimi, bossa nową, sambą i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami Paraíso już teraz w Esce.

Pasażer w imprezce w Radiu SK. I to wcale nie nagata. Alex Warren jak najbardziej ma bilet do tego, żeby pojawiać się na naszej antenie, bo po prostu jest bardzo zdolnym artystą. Z fajnymi hitami. 32 minuty do 21. Hanczak z tej strony. Mam w studiu licznik. Nie jest to do końca licznik słuchaczy, którzy w danym momencie nas słuchają i dobrze, bo jakbym na przykład coś powiedział dziwnego i nagle by zaczęło spadać, to bym się zestresował. Ale jest to licznik naszych followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Radia SK, to zróbcie to właśnie teraz, dlatego że na tym liczniku widzę 249 557 osób, co oznacza, że do ćwierć bańki brakuje 443 osób. Dobrze policzyłem? Chyba tak. W każdym razie mamy pół godziny do 21. Jestem bardzo ciekawy, czy zdążycie wbić ćwierć miliona podczas imprezki. Do dzieła. Tylko oczywiście jak to się odlajkuje i polajkuje na nowo, to się nie liczy, bo to bez sensu. Nie no, czekamy na nowych followersów. Jak tam poklikacie, to potem będziecie widzieli bardzo dużo radia od kuchni, wywiadów z artystami i jeszcze innych fajnych rzeczy, które dla was mamy. Na przykład Oskar Cyms się tam pojawia, który ostatnio zrobił sesję specjalną dla nas do magazynu SK Story i na Instagramie też są tego ślady. A Oskar Cyms z nowym hitem Bez końca już za chwilę na naszej antenie.

0: Zrobiłem przed chwilą głośniej i czuję się tak, jakbym wypił sobie espresso mocne. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na antenie Radia SK w imprezce. No jeszcze trochę mi tu brakuje do tej ćwiartki. Mówię o ćwiartce miliona. Za chwilę będzie na Instagramie Radia SK. No, parę osób po ostatnim wejściu przybyło, jeśli chodzi o naszych obserwujących, ale jeszcze 425 potrzebnych, więc zachęcam. Tymczasem na Messengerze Radia SK też się odzywacie do mnie i bardzo dobrze, opowiadając mi o swoim poniedziałku, a dzieją się historie przedziwne czasami. Paulina?
1: Ja dzisiaj wylądowałam w HR za rzucenie papieru na podłogę. Właśnie się pojechałam odstresować na rowerze. Pozdrawiam.
0: Zarzucenie papieru na podłogę? Dobrze zrozumiałem, bo ja wiem, że no jeżeli ktoś w pracy rzuci papierami, no to wtedy HR-y mają robotę. Ale jak się rzuci papierem na podłogę, to też się trafia do HR-ów od razu? Zależy, jaki to był papier. Sia, już teraz wesce.

to pierwszy raz, no chyba pierwszy hit, dzięki któremu Andrea Bocelli regularnie pojawiać się zaczął na antenie Radia SK. No zawsze jest dobra pora na pierwszy raz, prawda? Oni też pierwszy raz w SK podkupieni z konkurencji. Sońta i Korościel codziennie po południu SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK odprowadzają was do domu albo do jakichś innych przyjemności z pracy popołudniową porą od godziny 15, a że oni po raz pierwszy... To my też zachęcamy was do tego, żebyście tej jesieni zrobili pierwszy raz jakiś krok. Nie wiem, może spróbowali nowej pasji, może coś za wami chodzi od dawna, a nie macie na to kasy. No to wystarczy napisać na sk.pl i być może Sońta i Korościel jutro do was zadzwonią i wręczą kasę właśnie na spełnienie tego marzenia i zrobienie tego pierwszego kroku. Bardzo mocno trzymam za was kciuki. Ciekawy jestem, co to będzie i czym nas zaskoczycie. Nie zaskoczę was pewnie tym, że w poniedziałki wieczorem mamy jeszcze dla was Rap 20, więc dzisiaj o 23.00 warto być z nami, jeżeli lubicie polski hip-hop. A ja wracam do was w imprezce jutro po 18.00. Hanczak, do usłyszenia.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Ostrzeszów na czasie.
8: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dzisiejskowe podpowiedzi. Sportowych emocji na pewno nie zabraknie, a zmierzyć może się każdy. 17 października w Kaliszu odbędzie się jedna z edycji ogólnopolskiego turnieju Arena Swim Cup. Udział mogą wziąć dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Nie muszą być zrzeszone w klubach. Szczegóły na sk.pl. Wydarzenie poleca Radio SK.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Właśnie Żudlewsko-Lejnik, kłaniam się nisko i zapraszam na podsumowanie dnia. Już działa i służy pacjentom sprzęt za ponad 20 milionów złotych na kardiologii w szpitalu w Ostrowie. Na oddziale pojawiły się m.in. nowy tomograf i pierwsze w tej części Wielkopolski urządzenie ECMO.
2: Zakupiliśmy sporo sprzętu, bo 20 milionów to jest spora kwota. Zakupiliśmy nowy angiograf, który daje absolutnie trochę nowy wgląd w naczynia wieńcowe pacjentów i pozwala wykonywać także zabiegi pozasercowe. Z tego funduszu został zakupiony też nowy tomograf komputerowy z opcją diagnostyki kardiologicznej, co pozwoli część pacjentów zdiagnozować tą metodą bez konieczności badań inwazyjnych. Dla komfortu pacjentów mamy wszystkie łóżka nowe, wszystkie szafki przyłóżkowe, no one przekładają się na lepsze warunki hotelowe, ale też mamy nowy pełen monitoring na sali erkowej, centrala monitorująca, 10 nowych monitorów, 8 systemów telemetrii, które pozwalają monitorować EKG pacjenta, nawet znajdującego się już na sali takiej diagnostycznej, zwykłej, nie będącej salą intensywnego nadzoru. Zakupiliśmy 3 nowe echokardiografy, w tym echokardiograf do pracowni kardiologicznej, do poradni kardiologicznej. Dodatkowo do tego zakupiliśmy Viewpointa, to jest system do opisu, archiwizacji badań echokardiograficznych, co pozwoli nam porównać badania wykonane nawet 2-3 lata wcześniej u tego samego pacjenta z badaniem aktualnym i szukać ewentualnej progresji bądź poprawy choroby. Nowy system holterowski, tak, holtery ciśnieniowe, holtery EKG. Także no jedno, na co na pewno nie możemy narzekać, to na to, że mamy nareszcie takie narzędzia diagnostyczne, jakie żeśmy sobie wymarzyli. A biorąc pod uwagę to, że jesteśmy ośrodkiem drugiego stopnia w sieci kardiologicznej, że wykonujemy także ablacje, do tego też zakupiliśmy nowy sprzęt własny, nie musimy już go dzierżawić od producentów tego sprzętu, no jest dobrze. ECMO jest, no co prawda były tutaj zapytania, ale osób, które no chyba są niezorientowane w temacie. W tej chwili ECMO jest też systemem ratującym, podtrzymującym życie i jest dopuszczone do użytkowania w ośrodkach nie posiadających kardiochirurgii. Są w tej chwili w Polsce przeprowadzane szkolenia dla właśnie kardiologów inwazyjnych z ośrodków nie posiadających kardiochirurgii. Myślę, że wspólnie razem z naszymi anestezjologami już wkrótce będziemy gotowi do użycia tego urządzenia, które będzie no jedyną możliwością przeżycia dla wybranych pacjentów.
1: Mówi szef kardiologii Janusz Terchal, a 20 milionów złotych szpital niósł KPO, około 2 milionów dołożył z własnej kieszeni. Jeszcze w tym roku ma być gotowy projekt budowy Filharmonii Kaliskiej. Do konkursu ogłoszonego przez miasto zgłosiło się 26 chętnych.
3: Musimy mieć taki obiekt, który rzeczywiście podniesie rękę naszego miasta w całym regionie.
1: Mówi Radio SK Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, a sala koncertowa ma pomieścić ponad 700 widzów. Więcej pieniędzy na pomoc bezdomnym zwierzętom w Kobylej Górze. Taka jest decyzja Rady Gminy. Budżet programu wzrośnie w tym roku o dokładnie 6750 zł do prawie 89 tysięcy. Pieniądze pójdą m.in. na schronisko, leczenie czy dokarmianie wolno żyjących kotów. To już ostatnie dni na złożenie wniosku do nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy do ruchu. Mieszkańcy mogą wskazać, co powinno powstać na danym terenie. Termin mija w piątek 11 września, a formularz dostępny jest w urzędzie oraz na stronie gminy do ruchu. Body, kocyk i pluszowy miś dla najmłodszych mieszkańców gminy Kraszewice. Akcja Mały Kraszewiczanin działa już drugi rok.
4: Ja już w trakcie kampanii miałam taki pomysł, że brakuje nam takiego powitania najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Wcześniej mój poprzednik wprowadził, że rodzice razem z nowonarodzonym dzieckiem sadzili drzewa i to jest też bardzo, bardzo fajny pomysł, ale jednak ja chciałam, żeby te dzieci były przywitane, żeby coś od tej gminy też w prezencie dostały, no i żeby tą gminę w jakiś sposób tam mogły też i promować, tak, żeby pokazać, że gmina Kraszewice jest dumna z tych najmniejszych, najmłodszych mieszkańców. I w ubiegłym roku została wprowadzona właśnie taka wyprawka Mały Kraszewiczanin, gdzie sukcesywnie co kilka miesięcy zapraszaliśmy tutaj do Urzędu Gminy rodziców z nowonarodzonymi dziećmi, aby móc im złożyć serdeczne gratulacje i serdeczne życzenia, no i tak oficjalnie ich przywitać tutaj jako naszych najmłodszych mieszkańców gminy Kraszewice. W ubiegłym roku rozdaliśmy około 30 wyprawek. Mieliśmy 3 spotkania spotkania z rodzinami. W tym roku też rozdaliśmy 4 wyprawki, też już mieliśmy jedno spotkanie. W ubiegłym roku urodziło się 43 dzieci. W tym roku na chwilę obecną jest tych dzieci mało, bo jest około 8-9 urodzonych, no ale będziemy czekać, co jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że dobijemy chociaż do tej liczby urodzeń z ubiegłego roku, że nie będzie to aż taki duży spadek. Ale my się bardzo cieszymy, bo zostało to przyjęte bardzo dobrze wśród społeczeństwa. Widzę, że rodzice też są zadowoleni, a jeszcze bardziej mnie cieszy, jak osobiście widzę na jakichś festynach, na jakichś różnych innych spotkaniach, że te dzieciaczki mają założone właśnie te nasze akcesoria, które tam są w tej wyprawce, czyli na przykład body, albo ten kocyk, albo gdzieś tam przy wózeczku jest dopięty ten nasz misiu. Także no cieszę się, że to jednak rodzicom też się podoba i jest dobrze odbierane.
5: A co muszą zrobić rodzice, żeby móc taką wyprawkę odebrać?
4: Rodzice muszą tylko do nas złożyć wniosek, że chcieliby uzyskać taką wyprawkę. Składają go do urzędu, wniosek jest składany do Urzędu Stanu Cywilnego. No i wtedy my się kontaktujemy z tymi rodzicami i zapraszamy ich na takie spotkanie. To spotkanie tak staramy się robić cyklicznie, co 3-4 miesiące, żeby te wyprawki też w miarę wcześniej rozdać. One mają dosyć taki większy rozmiar, już przewidzieliśmy, że to, żeby te dzieci też z tego nie wyrosły. No i potem się spotykamy i mamy tutaj rozdanie takie oficjalne i potem taką część nieoficjalną przy kawce, przy herbatce, przy czymś słodkim, gdzie rodzice sobie mogą jeszcze tak porozmawiać o swoich tam różnych doświadczeniach i powymieniać.
1: Mówi wójt gminy Marta Pijanka, wnioski o taką wyprawkę można składać w urzędzie gminy. To jedyna taka retorta na zachód od Wisły. W nadleśnictwie Włoszakowice wypalają w niej węgiel drzewny. Na początku października, podczas Dnia Smolarza, znów rozpalą ten ogromny piec. 19-wieczną retortę przypadkowo odkryli leśnicy w 2010 roku, mówi Karol Marcinkowski z nadleśnictwa Włoszakowice.
6: To są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest to z drewna obłożone gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest, służy do wypalania węgla drzewnego.
7: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
6: Ale po prostu jest układany, tutaj w naszym przypadku naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie. Jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
7: Długo ta procedura trwa?
6: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
7: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
6: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego, grill. Narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
7: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
6: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
7: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
6: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów, tak?
7: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
6: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
7: I się nie udało.
6: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
1: Odpalenie retorty to niezwykłe widowisko. Będzie można je zobaczyć z bliska podczas Dnia Smolarza. Nadleśnictwo Włoszakowice zaprasza na nie 5 października. Będą reprezentować Wielkopolskę w kynologicznych mistrzostwach Polski policjant z Kalisza i Suka Miśka, kryptonim Nitra, byli najlepsi w eliminacjach wojewódzkich.
8: Mam pod opieką 2 pieski. Jednego psa patrolowo-tropiącego, jest to owczarek niemiecki, na chwilę obecną ma 6 lat. Oraz pod opieką mam też suczkę, Jest to owczarek belgijski, pracuje ze mną od ponad 4 lat, ma niecałe 9 lat i jest to misia, służbowo Nitra. No i właśnie z nią miałem przyjemność brać udział w ostatnim czasie w eliminacjach do Mistrzostw Polski na terenie miasta Poznania. Z misią, tak jak mówię, pracuję od około 4 lat, dlatego że została mi przekazana pod opiekę. Nie byłem z nią na kursie. Jej poprzedni przewodnik, który z nią rozpoczynał pracę, szkolił ją w Sułkowicach. Niestety nie mógł kontynuować pracy razem z nią, dlatego koordynatorzy podjęli decyzję, żeby mi ją przekazać pod opiekę. No i tak jak mówię, od ponad 4 lat pracujemy razem. Jeden dzień w tygodniu mamy poświęcony na takie szkolenie psa. Możemy doskonalić sprawność użytkową tych psów. No i wydaje mi się, że dosyć dobrze nam to idzie. Dosyć dobrze się dogadujemy. Fajnie nam się współpracuje. No i udało się tym razem zdobyć mistrzostwo. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Wielkopolskę, jeśli chodzi o garnizon Wielkopolski. No dlatego z kolegą, który zdobył pierwsze miejsce tutaj w kategorii do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, będziemy reprezentować nasz garnizon w Sułkowicach 14 września.
4: A jak w ogóle wygląda szkolenie takiego psa?
8: Jeśli chodzi o szkolenie psa tam na miejscu w Sułkowicach, kurs trwał wtedy około 5 miesięcy. Z tego, co mi teraz wiadomo, nowe wytyczne są takie, że te kursy będą troszeczkę wydłużone do około 7 miesięcy. Na kursie przede wszystkim pies, którego otrzymujemy do szkolenia, my nie znamy tego psa, więc musimy się do niego przyzwyczaić. Ten pies musi się przyzwyczaić troszeczkę do nas. Zaczynamy od spacerów, ogólnego posłuszeństwa. Pies musi się nauczyć wykonywać polecenia, które mu wydajemy. Oczywiście w żaden sposób nie możemy zmusić tego psa siłą, żeby to robił. Dlatego zachęcamy go poprzez zabawę, poprzez aport. Tak jak już wcześniej powiedziałem, pies musi się do nas przywiązać, żeby z chęcią z nami pracował. Tak naprawdę to jest praca, ale to jest praca poprzez zabawę. Trzeba traktować to nie jako pracę, tylko jako zabawę z tym psem. I wydaje mi się, że pies też również musi to w taki sposób interpretować. Tak jak mówię, ogólne posłuszeństwo, coś takiego jak wykonywanie poleceń, siad, waruj, zostań. Tam w Sułkowicach na miejscu jest tak zwany poligon, miejsce, gdzie psy uczą się pokonywania przeszkód. Są to różnego rodzaju kładki, schody, tunele podziemne. Także pies musi się nauczyć pokonywać przeszkody, wykonywać określone polecenia, żeby na przykład po zakończonym ćwiczeniu siadał, warował w ten sposób. No i oczywiście w zależności od tego, do czego pies jest szkolony, czyli psy patrolowo-tropiące są na miejscu uczone obrony przewodnika, są uczone tropienia śladów ludzi, natomiast psy specjalistyczne, psy, które się uczą wyszukiwania zapachów narkotyków, czy też wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, no to już jest całkowicie inne szkolenie. Wiadomo, że z takimi psami przeszukujemy pomieszczenia, samochody, no różnego rodzaju miejsca, nawet w terenie szukamy. Podkładane są specjalne zamienniki zapachowe razem z piłeczką, później dany zapach, pies uczy się tych zapachów i zaznacza je na chwilę obecną poprzez siadanie, warowanie, stanie. Kiedyś psy były uczone troszeczkę inaczej. Gdy pies znalazł zapach, zazwyczaj drapał lub podgryzał, ale bardzo często kończyło się to zniszczeniem jakiegoś mienia, dlatego zmieniono troszeczkę podejście do tego szkolenia. Na chwilę obecną psy zaznaczają dany zapach poprzez siadanie, warowanie. Miśka jest psem wyszkolonym do wyszukiwania zapachów narkotyków. Jest to owczarek belgijski, ma prawie 9 lat. Ale tak jak mówię, dosyć fajnie się dogadujemy. Myślę, że już jest na tyle doświadczonym psem, że po prostu udało się tym razem w tych eliminacjach. 14 września jedziemy do Sułkowic, no i tam przez calutki tydzień będziemy się zmagać z innymi przewodnikami z całego kraju.
1: Mówi nam przewodnik psa Przemysław Zaleśny, Mistrzostwa Polski już w przyszłym tygodniu.
0: Sport w Ostrzeszowie.
1: To nie był dobry początek sezonu dla szczypiorniców z Ostrowa i Kalisza. Rewut KP Ostrowia przegrała na wyjeździe z Gwardią Opole 30-32, a Netland MKS Kalisz u siebie nie poradził sobie z Industrią Kielce, która wygrała 37-31. Kolejne mecze obie drużyny rozegrają jeszcze w tym tygodniu. Ostrowianin Kamil Kucharski z polską reprezentacją, brązowym medalistą Mistrzostw Świata Soka biało-czerwonym, nie udało się obronić tytułu, ale zajęli trzecie miejsce. Mistrzostwa rozgrywane były w Niemczech, w Essen. W sumie Polacy w piłce nożnej sześcioosobowej mają już 5 medali Mistrzostw Świata. Będzie można sprawdzić się z rakietą tenisową. W Ostrowie w ostatni weekend września odbędzie się turniej tenisowy. Zapisy trwają.
9: Zapraszamy na nasz turniej tenisowy organizowany przez siłownię Gym Station i zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy uwielbiają grać w tenisa, chcą spróbować swoich sił i mają w sobie gdzieś tam chęć takiej rywalizacji, sportowej atmosfery. Na ten moment pewne jest to, że odbywa się to 26 i 27 września, także zapisujemy się i jeszcze czekamy na wszystkich pozostałych zawodników.
10: Mam nadzieję, że dużo osób gra w tenisa. My mamy sporo uczestników na kortach. Korty są bardzo często zajęte.
11: A czy ostatnie doświadczenia, sukcesy Igi Świątek czy Mai Chwalińskiej powodują, że jest większe zainteresowanie, czy to jest taki od kilku lat konstans?
10: Zauważyłam, że wśród uczestników siłowni jest coraz więcej osób, które również uczęszczają na korty. Zaczęli się też bardziej tym interesować, więc tak, myślę, że jest więcej osób chętnych.
11: Co ćwiczy tenis? Czy to jest sport dla każdego?
10: Myślę, że dla każdego wszystkiego idzie się nauczyć. My mamy też lekcję tenisa, więc można sobie przyjść spróbować tak profesjonalnie z trenerem. No a na pewno tenis wzmacnia całe ciało. Jest dosyć wymagający i wzmacnia całe ciało.
1: Zapraszają Małgorzata Kubiak i Wiktoria Gruszczyńska z klubu Gym Station w Ostrowie, który turniej organizuje, a szczegóły znajdziecie oczywiście w internecie. Lista wciąż jest otwarta, zmierzyć może się każdy. 17 października w Kaliszu odbędzie się jedna z edycji ogólnopolskiego turnieju Arena Swim Cup. Udział wziąć mogą dzieci w wieku od 8 do 12 lat, nie muszą być zrzeszone w klubach sportowych.
12: Kryta pływalnia Delfin w Kaliszu stanie się areną ogólnopolskich zmagań młodych pływaków. W sobotę, 17 października, na obiekcie przy ulicy Wyszyńskiego odbędzie się kaliska edycja prestiżowego cyklu Arena Swim Cup. Wydarzenie organizują Fundacja Piotra Woźnickiego Polskie Pływanie oraz KKS Włókniarz 1925 Kalisz pod patronatem prezydenta miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego. Do rywalizacji mogą przystąpić dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Co najważniejsze, wydarzenie ma charakter otwarty. Oznacza to, że obok reprezentantów klubów sportowych czy szkółek pływackich, na słupkach startowych mogą stanąć również dzieci niezrzeszone, bez licencji Polskiego Związku Pływackiego. Zmagania podzielono na dwa bloki wiekowe. Od godziny 9 wystartują najmłodsi z roczników 2017 i młodsi, a od 13 zawodnicy z lat 2013-2016. W programie znalazły się wyścigi na dystansach od 25 do 100 metrów we wszystkich stylach oraz widowiskowe sztafety mixt, w których dzieci wystartują wspólnie ze swoimi rodzicami, trenerami lub nauczycielami. Zapisy do zawodu przyjmowane są do 13 października do godziny 22. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Mówi Daniel Dudek, rzecznik sekcji pływackiej KKS-u Kalisz, a medialnym partnerem tych zawodów jest Radio SK.
0: SK Ostrzeszów News.
13: Jagoda Mośpan, czas na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Zaczęło się od jednej harcerskiej wyprawy. Dziś Monte Cassino stało się ich drugim domem. Teraz w naszym eskowym magazynie ostrzeszowianie Robert Bacik i Sławomir Dębny, którzy zdradzają, dlaczego od lat wracają na cmentarz polskich bohaterów.
14: Zaczęło się dawno, kilkanaście lat temu, od tego, że mój przyjaciel Robert usilnie za mną chodził, żebym pojechał z nim i z drużyną harcerską, której wówczas służyły nasze dzieci. I taki pomysł mu się zrodził. Pierwsze podejście przegrał. Nie pojechał. Pojechał sam. U niego już to było mocno zakorzenione, a ja ciągle czekałem na jakiś palec Boży, który mnie popchnie. I już w następnym roku poddałem się namowom Roberta i pojechaliśmy wspólnie. Również z harcerzami. Wzięliśmy piątkę druhów z tejże drużyny, o której wspomniałem. Trzeciej drużyny harcerzy imienia generała Władysława Andersa w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie to był przełom. W momencie, kiedy pierwszy raz się tam znalazłem, to już wówczas we mnie takie postanowienie, jeszcze takie nieśmiałe oczywiście, się zrodziło. I jeszcze ostatni z tego pierwszego wyjazdu wątek, zanim Robert coś powie w tym temacie, bo są tam różne miejsca, pewnie za chwilę będziemy do nich wracać, ale kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu 575, to jest wzgórze, o które walczyła 5. Krasowa Dywizja, to wówczas, już nie pamiętam jak to było, czy niezależnie od ciebie obaj takie postanowienie w sobie odkryliśmy. Ja wiem, że dla mnie już było jasne, że póki sił i środków starczy, chcę być tam co roku. I już wówczas przekazaliśmy pod tym krzyżem to w testamencie naszym dzieciom, że jak nam braknie sił i środków, oni tę pałeczkę muszą przejąć. Jednym z tych harcerzy był też doskonale pani znany dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Michał Szmaj.
15: Tak naprawdę zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Styczeń 82 rok, stan wojenny, zimowisko z drugim komendantem stawskim. Dwie drużyny w Polsce wtedy tylko wyjechały na zimowisko. My pojechaliśmy do Parzynowa, już byliśmy wtedy 16-17-letnimi chłopcami i jedno z zadań mieliśmy odwiedzić żołnierza drugiego korpusu, który walczył pod Monte Cassino, pana Józefa Potyrały. 82 rok, to pani nie pamięta. To były bardzo, bardzo trudne czasy i bardzo dawno temu. I odwiedziliśmy tego pana, wtedy z zastępem. W ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Przestraszony, jak usłyszał, że Monte Cassino, harcerze cokolwiek chcą, pozamykał nam drzwi, okna. I wtedy się zrodziło we mnie coś takiego, żeby się dowiedzieć, pamiętać o tych ludziach. Liceum, praca, wszystkie inne rzeczy. No i dzięki Bogu, że powstała ta drużyna Andersa w Ostrzeszowie. I tak powolutku myślałem o tym, jak tutaj zrobić, żeby pojechać na Monte Cassino, żeby oddać hołd Andersowi i jego chłopcom. I tak to poszło. Ja później poznałem Sławka i wspaniałych kilkadziesiąt wyjazdów, można powiedzieć, wspólnych. Poznawanie terenu walki, poznawanie kombatantów, przede wszystkim masę znajomych. Ja to już powtarzałem kilka razy, że w 1984 roku na dole kasino przemaszerowało 3,5 tysiąca żołnierzy Andersa, a 5 lat później, w 2009, było już tylko 220. I tak później co rok mniej. Ostatni wyjazd rok temu było ich tylko 3, w tym jeden 100-letni pan, już wypadło mi teraz nazwisko, odtąd Halicki się nazywał. A poznaliśmy, mało tego, zaprzyjaźniliśmy się z wieloma żołnierzami, z którymi mało się poznaliśmy, korespondowaliśmy, rozmawialiśmy, odwiedzaliśmy, nawet nam się udało ich gdzieś tam w świecie odwiedzić. I to są wrażenia, których już nam nikt nie weźmie, a drugie zostaną w naszych sercach na zawsze.
16: A to który, w sensie, który rok jest pierwszy wyjazd?
15: 2008
16: i pan 9 już wspólnie. Tak. A jak to wygląda w tych Włoszech?
15: Kto chce zobaczyć, bo wie pani, ja, Sławek powiedział, że zakochał się w tym wzgórzu 575, a ja mam swoje miejsce na cmentarzu kasińskim, gdzie mogę sobie usiąść i zamykam oczy i już myślę, kiedy tutaj przyjadę następny raz, czy za miesiąc, czy zimą, czy dopiero w maju. Udaje nam się nie tylko jeździć na obchody, ale też w ciągu roku wyjeżdżamy na Monte Cassino. Coś nas tam ciągnie. To są takie miejsca, że my nie potrzebujemy uroczystości. Nie, bardzo fajnie jest, to są piękne, takie państwowe uroczystości, ale bardzo często jesteśmy tam, kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie ma ludzi, kiedy trzeba podlewać tuje, jak były sadzone małe i one, była taka susza, więdły i my z butelką 1,5-litrową podlewaliśmy tuje, jedno i po drugiej chodziliśmy do klasztoru po wodę i z powrotem, jakby wymiana była w drodze dojazdowej do cmentarza tuj. To jest pasja, ale to też jest potrzeba serca, żeby być tam. No, można się zakochać. O.
14: To, co powiedział Robert, jest dla nas taką odskocznią. Tak? To są najpiękniejsze chwile, kiedy my na tym cmentarzu jesteśmy we dwójkę. Pusto, bo w taki normalny dzień tam cały czas się ktoś kręci, tak? Ale bywają takie chwile, jak sobie pójdziemy po zmierzchu gdzieś i zostajemy sami. I to jest to, co nas tam ciągnie właśnie. Tak? Nie te tłumy, bo tak jak Robert powiedział, to jest potrzebne, jak najbardziej. Zresztą mieliśmy okazję już dwóm prezydentom to powiedzieć, tak? Bo w 2009 roku był obecny pan prezydent Lech Kaczyński i później kilkakrotnie już prezydent Duda. I zawsze, jak tylko mamy możliwość, a takie możliwości się zdarzają, to akcentujemy to i dziękujemy im i również politykom z pierwszego garnituru za ich obecność, bo oni przyciągają następnych, tak? Proszę się cofnąć 10-15 lat do tyłu. Ten patriotyzm gdzieś umierał w narodzie. Ostatnie lata zostały pewne sprawy ożywione. I to jest bardzo ważne. Uczestnictwo ważnych ludzi przeszkadza tym szarym czasem, tak? Bo oni nie dostąpią, że tak powiem, zaszczytu. Natomiast z drugiej strony pokazują, że to są miejsca, w których trzeba być. Dlatego my, oprócz tych wydarzeń głównych, na które staramy się jednak być, tak, wybieramy też takie momenty ciszy, wyciszenia i to jest cudowne. Ja nawiążę do tego, co Robert powiedział o tych kombatantach, których poznaliśmy. Tak? To jest wartość dodana. To są chwile, których już nam nikt nie odbierze. To jest wiedza, której nie ma w książkach. I to jest z drugiej strony też testament ich w stosunku do nas. Jak nas zabraknie, kultywujcie naszą pamięć. Oni to wprost mówią. Osobiście, ale też na tych wydarzeniach. Co 5 lat było już przekazywanie sztandarów do młodzieży, zaszczepianie tego patriotyzmu i pamięci o tym, że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju, w zintegrowanej, no, do niedawna bez wojny Europie, to w dużej mierze jest zasługą tych ludzi.
15: Ja ciągle wracam do tego, że ci ludzie byli zapomnieni. Oni mieszkali na emigracji bardzo dużej większości w biedzie. Trafili z Anglii, musieli opuścić Anglię, czyli trafili do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii, po całym świecie. Część została we Włoszech. Garstka ich wróciła do Polski, zwłaszcza ci, którzy byli tutaj w spojowie właśnie wielkopolskich, ale wszyscy, którzy byli kresowiacy, nie wrócili, bo już Polski nie było.
14: Nie mieli
15: oni nie mieli gdzie wracać. I oni przez, wie pani, no, przez 50 lat, 40 do 89 roku o tych ludziach nikt nie wiedział. Organizował im Kaczorowski, Anders do 60, do swojej śmierci organizował im tam uroczystości, a potem już tego nie było. Oni przyjeżdżali sami, ale z Polski nie przyjeżdżała żadna delegacja. Do tego stopnia, że w 87 roku Jaruzelski minął grup, jak był na Monte Cassino, ominął grup Andersa ostentacyjnie. Bardzo to się nie spodobało kombatantom, bo Anders przecież nie miał obywatelstwa polskiego, miał odebrane. Dopiero za nowej, za III Rzeczypospolitej został mu wrócony. I teraz ci ludzie, którzy spotykają nas przez wiele, wiele lat, widzą, że jesteśmy, a zaznajomili się z nami, a drugie chcieli jak najwięcej nam przekazać tych swoich emocji z życia, ale nie tylko w drugim korpusie, z Syberii, z wygnania, z drogi z Andersem przez Persję, Włochy do Anglii. Oni nam opowiadali swoje całe życiorysy, a to takie życiorysy, których się, to musiała pani zrobić specjalną audycję, to, tego się nie da opowiedzieć. To, co oni przeszli w 99%, bo wie pani, do Andersa trafiła tylko część Brygady Karpackiej z Afryki, a wszyscy to byli ludzie zesłańcy sybiracy. On ich przeprowadził. Także emocje potężne, te rozmowy z nimi nieraz kończyły się łzami i ich, i w naszych oczach. Także to jest też ten moment, który nas tam, jeszcze musimy w przyszłym roku pojechać, tak sobie mówiliśmy, jak będą, bo jeszcze się spytamy o to i o to, prawda? I potem i tak ciągnęliśmy to, cały czas ciągnęliśmy. A w ciągu roku wjeżdżamy głównie w teren walk, gdzieś tam góry kasyńskie wokół klasztoru na widma, na tam, gdzie się toczyły walki, żeby no, wiedzieć, zobaczyć i poznać te tereny.
14: Tak, no bo góra klasztorna jako tako to tylko taki symbol, tak? Tych wzgórz jest kilka, o które toczyły się zaciekłe boje. Ale Robert tutaj podjął bardzo ważną kwestię i ja jeszcze się do tego też odniosę, co powiedział o tym, że nie było możliwości, czy jak gdyby, że był przemilczany fakt tego, że drugi korpus w ogóle istniał. Było dużo gorzej. Oni byli non-stop zniesławiani, tak? Czyli jeżeli już mówiło się o drugim korpusie, to tylko i wyłącznie źle. Anders był jako zdrajca, uznany jako zdrajca. Był uznany jako szpieg, dlatego został pozbawiony obywatelstwa polskiego bez prawa powrotu do kraju. Po rozwiązaniu już jednostki wojskowej, drugiego korpusu, tak? Alianci się też zachowali bardzo źle w stosunku do naszych żołnierzy. Dopóki Anders miał pod sobą ponad 100 tysięcy ludzi, Churchill się go bał. Ale w momencie, kiedy jednostki zostały rozwiązane, oni zostali rozwiezieni po różnych obozach takich przygotowawczych, zaczęła się tragedia. Proszę sobie wyobrazić, że polscy generałowie musieli dorabiać na zmywak.
15: To jest niesamowite. Na Zachodzie, nie?
14: Tak, nie tylko drugi korpus, generał Maczek, tak, te środowiska były upokorzone. Zostały upokorzone po prostu przez naszych aliantów, tak, bo zostali bez pensji, bez środków do życia. Nie mogli wrócić do kraju, bo nie mieli gdzie. Nawet jeśli generalicja była z Polski, to wiadomo było, że nie mają tu powrotu, bo mogło się zdarzyć, że nawet kara śmierci ich tutaj czekała. Żołnierze ci z Kresów nie mieli gdzie wrócić, bo tam już Polski nie było. Więc cały ten dramat, w momencie, kiedy spotyka się ludzi, którzy przez to przeszli, oni to wszystko chcą powiedzieć w jednej chwili, opowiedzieć to wszystko. I mieliśmy takie sytuacje, czy Robert, jak poznał kapitana Podsiadło, czy w momencie, kiedy razem poznaliśmy państwa Knapczyków, że był w momencie poznania w niecodziennych okolicznościach, też już nie będę opowiadał, żeby tego nie wydłużać. Mieliśmy 15 minut podróży maleńkim samochodem, Lancią Y, jechaliśmy w szóstkę, bo nas było czwórka z Ostrzeszowa i wzięliśmy dwoje kombatantów, bo trzeba było ich zawieźć na górę do na uroczystości, tak. Proszę sobie wyobrazić, to był nasz pierwszy z nimi taki kontakt dłuższy, gdzie mogliśmy porozmawiać, że oni oboje równocześnie, jedno siedząc na przednim siedzeniu, a drugie siedząc u któregoś z nas na kolanach, bo no autko małe, 6 osób, opowiadali swoje życie i myśmy wszyscy nie płakali, wyli po prostu. I takich chwil jest mnóstwo. W ubiegłym roku była taka sytuacja, Robert wspomniał tutaj Ottona Halickiego, on miał wówczas prawie 102 lata i no, mamy takie cudowne zdjęcia, jak odjeżdża busem spod klasztoru, jeszcze się samochód zatrzymuje, kiwa do nas, do zobaczenia za rok. Już go nie będzie.
15: Wiesz, ważną rzeczą jest też, wie pani, bitwa pod Monte Cassino, w ogóle drugi korpus, to jak sobie powiedział, został zapomniany, a była to największa, najbardziej krwawa bitwa na zachodzie podczas II wojny światowej. Droga na Rzym tylko raz została otwarta w 1550 czy 565 roku i drugi raz po półrocznych walkach drogę na Rzym otwarli polscy żołnierze. We wszystkich książkach, które powstały o Monte Cassino, jest zawsze bardzo, my się też z tym spotykamy, będąc w kasino w mieście, wychwalani są spadochroniarze niemieccy. Jak oni się świetnie bronili, jak byli wystrzelani, jak byli zaopatrzeni, jak potrafili się przemieszczać. Masę książek powstało właśnie na temat niemieckich spadochroniarzy, czego oni to nie dokonali. No, tam była rzeź, 70 tysięcy ludzi zginęło na tych wzgórzach. Nie mówiąc już o osłach kilkadziesiąt tysięcy. Masakra. I tu nagle polski żołnierz w tydzień zdobywa i otwiera drogę na Rzym. 25 maja, jak pada Piedimonte San Germano, czyli na linii Hitlera, za dwa tygodnie, 4 jest defilada w Rzymie. To, czego dokonał polski żołnierz, nie zostało opisane. Teraz się troszeczkę zmienia. No dobrze, że ten film powstał, ale są historycy amerykańscy, chyba jakiś australijski, którzy teraz zaczynają wreszcie pisać i doceniać to, co zrobili Polacy, co nie udało się wszystkim nacjom od 19 stycznia 1944 roku do nas przejść linii Gustawa i linii Hitlera. I to też nas potęguje, że my powinniśmy być z tego dumni. Nie uczyliśmy się o tym. Potem po 89 roku i do dziś jeszcze to my, a po co było to Monte Cassino, prawda? A po co tyle ludzi zginęło? Polaków zginęło 800 paru, a wszystkich zginęło 70 tysięcy, także to są porównania. Że to zupełnie... Andrzej nie miał wyjścia. Prędzej czy później musiał wkroczyć do walki. I tak jak jest w filmie, w tym wreszcie, który powstał, że miał do wyboru. Miał albo Dolinę Liry, gdzie zginęło w ostatnim tygodniu 3,5 tysiąca żołnierzy alianckich, albo zawiesić flagę na szczycie klasztoru i pokazać, że Polak potrafi. No wybrał oczywiście to drugie. I ciągle mamy dylemat z ludźmi, którzy musimy tłumaczyć, no a dlaczego, a po co, a to zupełnie niepotrzebne. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, tak będzie mówił. Jest to obraźliwe dla tych ludzi, którzy tam walczyli.
16: Włosi pamiętają o Polakach?
14: Cudownie. Dużo lepiej niż sami Polacy niejednokrotnie. To, czego doświadczamy tam, ale to już nie można mówić tylko o kasino, bo to jest od samego południa aż po Bolonię, szlak drugiego korpusu, gdzie no w zasadzie tylko ciepło się mówi o Polakach. To nie tylko jest tak, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, że wyswobodziliśmy Włochy. Oni są nam wdzięczni. Wdzięczni za to, że daliśmy im wolność.
13: W tym roku obchodzimy 82. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.
0: SK Ostrzeszów radzi.
13: Teraz będzie coś dla pań. Na co dzień pracuję w ostrzeszowskim samorządzie. Po godzinach pomaga kobietom uwierzyć w siebie i ruszyć ze zmianą. Jak znaleźć odwagę, docenić swoje osiągnięcia i nie poddać się po pierwszej porażce? O tym rozmawiamy dziś z coachem z Ostrzeszowa, Anetą Pawlarczyk-Świtoń.
17: Jestem generalnie do 15, tak jak wszyscy wiedzą, urzędniczką samorządową, ale po 15 realizuję swoje pasje. Jedną z nich jest pomaganie kobietom. To się zrodziło jakieś 3 lata temu, znaczy to kwitnęło u mnie gdzieś tam, tak? Było gdzieś w środku we mnie, ale z różnych przyczyn, wiadomo, małe dzieci, dużo pracy, jeszcze człowiek nie był taki ustabilizowany. No wszystko to musiało się po prostu zadziać, tak, że te 3 lata temu była na to gotowa i odpowiedziałam sobie jako kobiecie tak i podjęłam taką decyzję, że pójdę w tą pasję i będę próbowała ją przerodzić w coś większego, w coś dobrego i no i tak sobie działam od 3 lat.
16: To było trudno, żeby powiedzieć sobie, znaleźć w sobie odwagę i siłę, żeby powiedzieć sobie, teraz jest mój czas?
17: Tak naprawdę to nigdy nie jest proste, dlatego, że to się łączy ze zmianą. A zmiana, jak wiemy, jest dla nas już z samej nazwy raczej taka, to kojarzy nam się właśnie z czymś, czego nie znamy. Bardzo często pojawia się wtedy strach i blokady, które są w nas. One bardzo często, tak jak w moim przypadku na przykład, mój strach mnie blokował bardzo długo. Okazało się, że nic, czego się bałam, się nie stało. I to jest jakby temat na inną rozmowę. A o tym, co się dzieje w naszych głowach właśnie. I zmiany, tak, jakieś zmiany generalnie kojarzą nam się właśnie z takim straceniem poczucia bezpieczeństwa. To jest tak zwane teraz bardzo często powtarzane wyjście ze swojej strefy komfortu, tak? Mamy pewną stabilizację, robimy coś, czasem to bardzo lubimy, czasem tego bardzo nie lubimy, ale jednak jest to jakaś stabilizacja i tkwimy w tym, tak? No bo właśnie ten strach, ta blokada, ta niepewność, czasem wstyd, czasem taka obawa przed tym, że co oni powiedzą, a czasem taka obawa przed sukcesem, bo to jest też temat, o którym się rzadko mówi, ale on się bardzo często pojawia w głowach, dlatego że no jak będzie sukces, to będzie ta zmiana, tak? Czyli będzie trzeba to jakby wziąć na barki, że jednak, nie wiem, gdzie indziej pracuję, co innego robię, innych ludzi spotykam. Często to się łączy z tym, że się zmieniają znajomi. Także to jest dużo takich czynników, które jakby trzeba też wziąć pod uwagę, planując to swoje drugie ja, tak? To dążenie do tego powiedzenia sobie tak, ale ja uważam, że warto. Ja zawsze uważam, że warto spróbować i powiedzieć sobie, dobra, może to jednak nie była ta ścieżka, a niż żyć w takim poczuciu, że kurde, no nie spróbowałam.
16: Co pani wtedy najbardziej pomogło, żeby wyjść z tej strefy komfortu?
17: Myślę, że takie założenie swojego celu, tak? Czyli to, co ja sobie... To też było bardziej skomplikowane, bo ja i swój proces sobie przeszłam, tak? Czyli te wszystkie blokady przepracowałam i tak dalej ze specjalistami. To też nie było tak, że ja się obudziłam rano i powiedziałam sobie, dobra, teraz będę inną Anetą, tak? To generalnie cały czas trwa, bo wszyscy jesteśmy w jakimś tam procesie. Więc to też nie przyszło z dnia na dzień. I do teraz gdzieś tam się czasem jeszcze pojawiają te stare cienie, więc tylko ja wiem, jak z nimi po prostu pracować, albo mam swojego mentora, swojego coacha i zaraz jest telefon i sobie tam przerabiam, tak? Więc jakby mam też wsparcie z zewnątrz. Ale myślę, że bardziej tu chodzi o to, że jest taka fajna książka Dlaczego i ja się na niej bardzo często opieram. Dlatego, że jak wiesz swoje dlaczego, to wiesz po co to robisz, tak? I te wszystkie cienie, one cię dopadają, ale możesz sobie powiedzieć, kurczę, poczekaj, ja wiem po co to chcę robić, tak? Ja chcę coś osiągnąć, chcę, żeby... To mogą być różne rzeczy, tak? Bo mogę być chcieć być malarką, mogę chcieć być, nie wiem, modelką, świetną nauczycielką, szkoły i tak dalej, tak? Ale wiesz dlaczego i to jest takie tak silne, że po prostu że te cienie są wtedy trochę mniejsze i one albo się akceptuje i się z nimi po prostu na zasadzie takiej dobra, bądźcie sobie, ale ja i tak swoje, albo po prostu albo się tego nie robi, ale tak jak mówię, to ta silność taka, wydaje mi się, że ta taka potrzeba tego osiągnięcia tego, co sobie zaplanowałam jest chyba najważniejsza. I taka wiara też w to, nie? Że to się uda. Generalnie moją misją jest dotarcie do kobiet, tak? I ja się skupiam na niej, dlatego, że no my mamy jednak coś takiego w sobie, że nas uczono, że nam nie wolno, my musimy być grzeczne, ciche i pokorne. Mówienie o sobie dobrze to zaraz przekładało się na to, że jesteś zadufana w sobie, że lepiej to nie mówić, że odniosłaś sukces, tak? Jak na przykład ja prowadzę takie warsztaty z wydobywania swoich kompetencji, tak? Bo przygotowuję dziewczyny na przykład do rozmów rekrutacyjnych. No i ja się pytam często to, co umiesz, a ona mówi, no w sumie to chyba nic, nie? Ja mówię, no ale dobra, masz CV tam, nie wiem, 10 lat przepracowanych, no coś musiałeś nauczyć, tak? No tak, ale to wiesz, to tak po prostu umiałam, nie? Ja mówię, nie, po prostu się tego nauczyłaś. Zresztą ja też długo walczyłam, to też przerabiałam na jednej z sesji swoich coachingowych, często mówiłam, że się udało. Nie, nie udało się, to po prostu zrobiłam. Poświęciłam swój czas, swoją energię, swoją wiedzę i tak dalej, tak? Żeby to osiągnąć, więc mała rzecz, tak? Bo tu się udało, no teoretycznie to znaczy to samo, ale jednak wydźwięk dla nas jest inaczej. Każdy mężczyzna ci powie, ja to zrobiłam, jestem bohaterem. A my kobiety jednak mówimy, nie, no to się udało, albo wiesz, jeszcze najlepiej, jakby mi ktoś pomógł, w ogóle jest tysiące innych do sukcesu. sukcesu, a ja tylko jestem. Docenianie nam się kojarzy właśnie z takim, że zaraz wszyscy ocenią, że jesteś po prostu zadufany w sobie, jesteś egoistką, jesteś, nie wiem, zrozumiała, on takie słowo brakowało, nie? A to jest bardzo ważne, żeby się doceniać, bo tak naprawdę, no po coś też to wszystko robimy, tak? I to nie chodzi o to, żeby takie puste słowa sobie mówić, dobra, jestem doskonała, idealna i tak dalej, tylko żeby docenić coś, co wykonaliśmy z trudem, albo wykonaliśmy swoją barierę. I dlaczego nie mogę sobie powiedzieć, że dla mnie to jest sukces? Też nie namawiam teraz wszystkich, żeby wyszły z domu i były niezależnymi kobietami, bo jeśli ktoś niesamowicie się czuje dobrze w roli takiej kobiety w domu i ona się spełnia w roli matki, żony i pracuje sobie w domu i tam jest jej jakby świat, to super, tak? Każda ma jakby swoje role i każda czuje się w tych rolach lepiej albo gorzej. No ja nigdy jakby nie czułam się w roli matki Polki, takiej typowo, którą gdzieś tam właśnie schemat próbowano mi narzucić i chyba też to właśnie wyszło, tak? I teraz się staram po prostu dzielić te role, żeby każda była zaopiekowana, ale już raczej na zasadzie balansu niż dysproporcji.
16: A ciężko jest być niezależną kobietą?
17: Musiałbyśmy sobie zdefiniować słowo niezależność tak naprawdę, bo u nas niestety kojarzy się niezależność z feminizmem, a co jest nie do końca prawdą w moim odczuciu. Dla mnie niezależność to jest wtedy, kiedy ja mogę powiedzieć, co myślę i co czuję. I to tak naprawdę ta niezależność nawet nie wynika z otoczenia, tak? Tylko z tym, czy ja jestem wobec siebie fair. Czyli jak mam tą odwagę powiedzenia sobie, dobra, nie wiem, dzisiaj jestem zmęczona, nic nie robię, to znaczy, że jestem już niezależna, tak? Bo ja sobie mogę wtedy pozwolić być ze sobą okej i dać swojemu organizmowi na przykład odpocząć. Z drugiej strony, jak wiem, że na czymś mi zależy, to mogę poświęcić inną rzecz. I ta niezależność to jest też skomplikowany generalnie bardzo wyraz i bardzo, bardzo szeroki, dlatego że on wybrzmiewa też w moich rozmowach z kobietami, bo ja uczę też zarządzania finansami. I tam mam takie hasło niezależna finansowa. Ale ono wynika z kolei z doświadczenia i z takiej wiedzy, którą mam gdzieś tam pracując z fundacją, która działa na rzecz kobiet, głównie po rozwodzie. I one bardzo często są właśnie uzależnione od mężczyzn finansowo. Nawet jest, pojawia się takie hasło jak przemoc finansowa. I ono, ta wtedy niezależność ma zupełnie inny wydźwięk. I dlatego właśnie tutaj chcę podkreślić, że ta niezależność ma bardzo, bardzo szeroką definicję. I tutaj musiałybyśmy sobie to dobrze zdefiniować. Ale mi zależy tylko na tym, żeby kobiety miały odwagę po prostu powiedzieć sobie tak, żeby one w ogóle chciały się poznać, żeby wiedziały, że mogą, tak? I to jest już duży krok niezależność.
16: Tego można się nauczyć?
17: Powiem tak, no można, bo ja jestem tego przykładem, tak? I takich kobiet mogę wskazać i w okolicy, i w Polsce przynajmniej kilkadziesiąt. Tylko po pierwsze, musi się coś zadziać, co spowoduje, że my chcemy do tego dojść, tak? A po drugie, to wynika też z poczucia wartości. Dlatego, że bardzo często ja pracuję z kobietami, one przychodzą do mnie zupełnie z czymś innym, a i tak wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego poczucia własnej wartości. I jeśli to poczucie wartości jest bardzo niskie, no to ona nigdy nie będzie niezależna.
16: Czy jest szansa, w Pani opinii, żeby to szczęście znaleźć w sobie, to kobiecość, to szczęście, to takie właśnie poczucie spełnienia własnej wartości, tą niezależność szeroko rozumiana, żeby... I jaki jest pierwszy krok, żeby zacząć szukać tego w sobie?
17: To się tak jakby wypracować, ale to musi być proces i musimy sobie znaleźć taki zapłon, taki element, że gdzieś się pojawia takie światełko i musi zabłysnąć, tak? I powiedzieć sobie, kurde, no coś jest nie tak, o co chodzi? I często on się pojawia, tylko my albo go katalizujemy, albo się boimy i nic z tym nie robimy, albo po prostu podejmujemy ryzyko, tak? Jak ja na przykład. Więc to jest też bardzo indywidualne. Ja uważam, że warto. Uważam, że warto sobie poświęcić tą taką chwilę zadumy i zapytać siebie, gdzie jest jestem, po co jestem i czy to, co jest wokół mnie, jest już dla mnie okej, czy chcę czegoś więcej. I to niezależnie od tego, ile się ma lat, jakiś ma status materialny i tak dalej, jak się wygląda, to już wygląda. Tylko to po prostu to, co mówiliśmy na samym początku. Taka otwartość na siebie i takie powiedzenie sobie tak. I to jest taka najprostsza definicja tego wszystkiego.
16: Padło w pewnym momencie, że kobiet coś tam jest ładny obrazek z Instagrama. Czym jest?
17: Każdy sobie będzie to interpretowała po swojemu i to jest właśnie najfajniejsze, żebyśmy też odnalazli swoją kobiecość, tak? I swoją definicję kobiecości, bo to jest najważniejsze. No, dla mnie to jest przede wszystkim właśnie to pierwsze poczucie wartości siebie, ale też nie znowu taka pewność siebie bezczelna, jak ja to mówię, tylko takie poczucie wartości, że jakby właśnie opinia innych nie jest dla mnie ważna, albo nie uzależniam swojego szczęścia od tej opinii, to po pierwsze. Po drugie, umiejętność cieszenia się z tego, co się ma, wdzięczność za to, co się osiągnęło, Generalnie właśnie też jakby takie poczucie, że mam swoje życie w swoich rękach. To jest też takie poczucie kobiecości, tak? Bo ja wiem, że jestem swoim sternikiem i ja wiem, że jakby też wzięcie odpowiedzialności trochę. Chciałam się do tej kobiecości nawiązać, żeby też podkreślić taką miłość do siebie, taką, jaką jesteś. Bo też nie wymagamy, nie chodzi o to, żeby wymagać od siebie właśnie bycia inną. Bycia, nie wiem, blondynką, bo jest teraz trendy na bycie blond, tak? Nie wiem, noszenia sztucznych rzęs, bo wszyscy noszą. Czy bycia właśnie, nie wiem, bizneswoman, bo nie wiem, bo teraz jest trend na bizneswoman. Albo bycia właśnie niezależną, to też już o tym mówiliśmy. Żeby po prostu, żeby znaleźć siebie, akceptację. To jest taka miłość do siebie, nie? Miłość do tego, żeby zobaczyć też jakby swoje zasoby i swoje słabości, bo to też jest sztuką zaakceptować swoje słabości, tak? I z nimi żyć, bo czasami jest tak, że możemy je przepracować, czasami możemy je polepszyć, jakby w sensie zminimalizować je, ale czasami się ich nie da, po prostu, tak? Z różnych względów. Więc chodzi o to, żeby się zaakceptować i pokochać taką, jaką jesteś. I to jest jakby najprostsza recepta. Bo wtedy, jak sobie to pozwolisz, to już później ta zmiana idzie jakby dużo łatwiej. No bo jak będę wiedzieć, że ja jestem dla siebie ważna, to każda decyzja, ja już będę wiedziała, tak? Że to jest moja odpowiedzialność, to są moje decyzje, to ja muszę wziąć na barki, jak mi nie wyjdzie, tak? Jakaś ewentualnie porażka, a zawsze się pojawiają porażki, tak? Największe gwiazdy, największe, nie wiem, osoby, którymi ja się też na przykład inspirowałam, opisują w swoich biografiach nie jeden upadek, tak? Nie jedną porażkę, nie jedno bankructwo, nie jeden rozwód, nie wiem, różne rzeczy się zadziały w tych choroby na przykład, takie ciężkie, bo to jest życie, tak? Nie jest tak, że usłonimy sobie różowymi opłatkami i będzie już cudownie, bo ja sobie podjęłam decyzję, że teraz będzie mi się cudownie żyło. Fajnie, że sobie podjęłaś taką decyzję, ale przygotuj się na to, że będą niektórych czasami ryczysz w połówkę, tak? Takie jest życie i czasem zaskakuje, da się dużo zaplanować, ale nie zaplanujesz wszystkiego, więc jakby taka otwartość, akceptacja właśnie siebie i tego wszystkiego, co się może zadziać, no i odwaga, nie? Odwaga, żeby powiedzieć sobie tak, ja to tak często to piszę i to podkreślam, bo to jest taki pierwszy krok, mi się wydaje, do tego, żeby zacząć.
16: Nawiązujemy do pierwszego kroku. W teorii wszystko wiemy, bo w teorii brzmi to fajnie i tak dalej.
17: I prosto.
16: Ale jednak no, żyjemy w realnym życiu, mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. Może nie tyle jak zacząć, ale jeżeli wyznaczymy sobie ten cel, bo o tym już powiedziałyśmy, że to jest proces, to jest wyznaczenie swojego celu. Jak go realizować, jak się podnosić, kiedy to nie zawsze będziemy na tej górze.
17: Moja metoda jest taka, że sobie przypominam, po co to robię, czyli to mój cel, to tak naprawdę. I zawsze jak mam jakiś spadek energii i faktycznie wypokuję się i sobie myślę, po co mi to wszystko, bo przecież mogłam sobie normalnie żyć w ciszej spokoju, a nie to mi się jeszcze chce tego tamtego, no to sobie myślę, no nie, bo po coś to robisz, tak? Chcesz to zrobić, masz swoją misję, masz swoją wizję, masz swój cel, trzeba się wypłakać, ale się trzeba ruszyć. I to jest taka samodyscyplina, samomotywacja tak naprawdę. No ja też się wspieram jakby ekspertami i swoimi, tak, mentorem jest swoim coachem, więc jest mi prościej, bo mam po prostu wsparcie, ale no to zależy od tej naszej silnej woli, jak bardzo tego chcemy, bo można się poddać po pierwszej porażce, a można po prostu odhaczyć to jako porażkę i startować od nowa, ale też, bo to też opowiadałam właśnie teraz, trzeba być też otwartym na to, że jak jest faktycznie taki spadek energii, to trzeba go przyjąć i po prostu przeczekać, bo praca na etacie, dom, dzieci, jeszcze jakiś biznes, jakieś warsztaty, jakieś coś tam, to jest dużo energii. I ja się przekonałam, że po prostu sama się zajechałam i musiałam odpuścić, ale po prostu wiedziałam, że muszę odpuścić. I po prostu robiłam minimum, bo wiedziałam, że to za chwilę zacznie procentować z tym, że będę miała dużą energię, no bo zajechać się to jest łatwe. A czasem kobiety tak mają właśnie też, no ja na początku też tak oczywiście miałam, dopiero potem do tego dojrzałam, że myślę, nie, trzeba więcej, trzeba częściej. Wszystko naraz. Ja to właśnie jak wchodziłam w sociale ze swoją firmą, no to też mówię, to tu muszę mieć ten profil, tu jakieś newslettery, tu jakieś coś tam i po prostu mówię, o nie. I doszłam do ściany i powiedziałam, nie, stara, albo coś wybierzesz i się na czymś skupisz, albo to nie ma sensu.
0: SK Ostrzeszów.
13: Na parkiecie muszą sobie ufać i poruszać się jak jedna osoba. Poza nim zdarzają się spóźnienia, kłótnie i stres przed kolejnym startem. Piotr Niżniowski i Maja Motyl z Krotoszyna od kilku lat tworzą taneczną parę, a dziś reprezentują Polskę na międzynarodowych parkietach. Jak zaczęła się ich wspólna przygoda? Posłuchajcie, mówią Piotr i Maja.
16: Nie mogę nie zapytać w ogóle o to, jak to się zaczęło, że zaczęłaś tańczyć.
14: podstawówce po prostu przyszła nasza pani trener. Zaczęła prowadzić zajęcia. Stwierdziłem, że jak wszyscy będą tańczyć, ja też chcę. To jak będą imprezy, to nie będę chciał stać pod ścianą. Po prostu chciałem tańczyć.
16: A spodziewałeś się, że to aż tak mocno kliknie u ciebie, czy nie do końca?
14: Nie spodziewałem się.
18: Przyszła pani trener do szkoły. Ja już w przedszkolu miałam z nią zajęcia, ale się nie spodziewałam, że przyjdzie też do naszej podstawówki. I jak już zobaczyłam w tej szkole, to powiedziałam mamie, że chcę tańczyć dalej i że mam nie zapisać na zajęcie do pani Jagody.
16: A co ci się najbardziej w tym tańcu wtedy podobało, pamiętasz?
18: Nie.
16: Okej. A ile lat w ogóle już tańczycie? Każde z osobna?
14: U mnie to będzie 8 lat. Myślę, że no z przerwami, ale 8 lat.
18: No ja 9 w tym roku.
16: A jak to się wydarzyło, że zaczęliście tańczyć razem?
14: Ja miałem partnerkę, jedną przed Mają, ale tam nie do końca się dogadywaliśmy i ona też przestała tańczyć. No i akurat się stało, że ja tańczyłem samemu, Maja tańczyła samemu, no i trenerzy nas tak sparowali.
16: A pamiętacie swój pierwszy wspólny trening?
14: Tak.
16: To jak to było?
14: Dziwnie.
16: Okej, czyli była ta synchronizacja od początku, czy niekoniecznie?
14: Nie. Nie, zupełnie nie. Pierwszy turniej jeszcze, na który pojechaliśmy razem, to najgorsza rzecz, którą kiedykolwiek wspominam. Nic nam nie wyszło po prostu, zajęliśmy ostatnie miejsce.
16: Dużo czasu wam w ogóle zajęło, żebyście fajnie się ze sobą poczuli i pewniej tego drugiego człowieka na tym parkiecie?
14: No, trochę czasu to nam zajęło.
16: Ale mówimy tu o tygodniach, miesiącach?
14: Miesiącach.
16: To teraz zapytam was o te wasze osiągnięcia. Sporo ich na koncie macie. Z czego jesteście najbardziej dumni? Czym najbardziej chcielibyście się pochwalić?
14: Ładną mistrzostwo Polski, na które pojechaliśmy tak naprawdę po kilkumiesięcznych przygotowaniach po nowych układach i no tak naprawdę zupełnie nowym rozdziale w naszym tańcu. No i zajęliśmy
18: 25
14: miejsce.
16: Na ile startujących par?
18: 44?
14: No, co około 40.
16: My widzimy zazwyczaj te kilka minut na parkiecie. Ile czasu w ogóle zajmuje wam, żeby do takiego występu się przygotować?
14: No to zazwyczaj przyjeżdżamy wcześniej rano, bo na przykład Maja musi być uczesana, musi być umalowana. Ja też muszę być uczesany. No także zazwyczaj przyjeżdżamy te 3-4, jak mniej więcej godzin przed startem. No i już wtedy zaczyna się nasze przygotowanie, jesteśmy uczesani. Zaczynamy się już rozgrzewać, ustawiać sobie ten mental, że zaraz będziemy tańczyć i już się skupiamy na tym tańcu.
16: A macie jakieś takie swoje rytuały przed wejściem?
14: Chyba nie. Jest coś, zawsze podskoczę kilka razy tylko, tak żeby się przebudzić.
16: Kwestie strojów, wspominasz też o nich. One są zawsze bardzo widowiskowe. Jak to jest? To wy je sobie sami wybieracie? Czy ktoś wam je wybiera? Jak to wygląda pod kątem takiego wyboru stroju?
18: U mnie z sukienkami jest tak, że po prostu trenerka mi wybiera sukienkę i mówi, że taką mam mieć i taką mam.
16: Nie masz tu nic do powiedzenia?
18: Nie.
16: Okej, a u ciebie?
14: No ja mam trudniejszy wybór, bo frak, wiadomo, jest raczej ktoś taki sam, ale też zawsze trzeba wszystko dogadać z trenerami.

0: treningów, tego, że działacie razem. To są zawsze dwie osoby, więc wiadomo, że różne charaktery i tak dalej. Co w tych wspólnych treningach jest dla Was takiego najtrudniejszego?
1: No, żeby przyjść na treningi.
0: Okej, okay, czyli mamy tutaj kogoś, kto się w ogóle spóźnia? Ktoś z Was jest
1: spóźniony? Ja czasami się spóźnię, no.
0: A kto jest tym większym perfekcjonistą?
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Zdarza się Wam pokłócić?
2: Tak.
0: Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę wtedy?
1: Chyba nikt. Po prostu tak zaczyna. Tak musimy tańczyć potem, no to tańczymy po prostu. Już.
0: Czyli to taniec te emocje rozładowuje?
1: No, można tak powiedzieć.
0: Tańczycie taniec towarzyski. Jak to się wydarzyło, że akurat ten rodzaj?
1: Chyba nie było wyboru na początku w sumie. Pani Goda prowadziła tylko taniec towarzyski, no to tak został z nami.
0: To który z tych tańców jest Waszym ulubionym, a który według Was jest tym najtrudniejszym?
1: Moim ulubionym? No chyba będzie walc angielski albo slow fox.
2: Moim tak samo.
0: Czyli tu jesteście jednogłośni.
1: Tak. A najtrudniejszy? Najtrudniejszy będzie tango. Po prostu tak nie lubię go. Nie pasuje do mnie.
0: Dla Ciebie też?
2: Tak.
0: Wróćmy do Waszych występów. To jeszcze w zasadzie przed w sumie włączeniem dyktafonu wspominaliście, że praktycznie nie ma tygodnia, żebyście gdzieś nie byli. No to jak wygląda Wasz ten taki rozkład, jeżeli chodzi o rok szkolny przede wszystkim, bo jesteście oboje uczniami, jak mniemam. Tak. Więc jak udaje Wam się to wszystko pogodzić?
1: No, w roku szkolnym, no szkoła. Ja raczej nie miałem nigdy problemu ze szkołą, także ze szkołą sobie radzę. No, na treningi dojeżdżamy najczęściej pociągami i po południu zawsze znajdujemy czas na to.
0: Ile czasu zajmują Wam treningi tygodniowo?
1: Tak z 8-9 będzie na sali, na samej sali.
0: Trenujecie we Wrocławiu?
1: Tak. Dojeżdżamy do Wrocławia raz w tygodniu, czasami więcej też, ale zazwyczaj jak taki normalny tydzień szkolny, to dojeżdżamy raz w tygodniu.
0: Poświęcacie na to masę czasu z tego, co słyszę. A kiedy przyszedł, czy w ogóle przyszedł u Was taki moment, że nie wiem, stanęliście na podium, byliście na jakimś wymarzonym turnieju, może poznaliście swoich idoli i powiedzieliście sobie, było warto. Był taki moment?
1: No, po tych mistrzostwach polskich na pewno był moment, że poczułem, że jest warto, że mogę dalej tańczyć, że mnie to napędza. Idoli tak naprawdę oglądamy cały czas na turniejach. Jeździmy na te turnieje, widzimy te lepsze pary. No i również w klubie mamy też lepszych kolegów, którzy tańczą dużo lepiej od nas i też możemy to nawet z nich czerpać.
0: A zastanawialiście się kiedyś, gdyby nie taniec, to jaka inna dyscyplina?
1: Ja myślę, że albo bym pływał jeszcze, albo biegał.
2: Ja bym grała w tenisa, albo na pianinie.
0: Czyli też artystycznie dobra. A jeżeli chodzi o same występy, co czujecie przed wejściem na scenę? Stres. Na parkiet?
2: Stres.
1: No ale też czasami to jest takie fajne emocje, takie nabuzowanie, że cieszę się, że zaraz mogę zatańczyć i chcę pokazać jak najwięcej.
0: Zawsze czujecie, że daliście z siebie 110%?
1: Nie, często czuć takie, że nie czuję się spełniony.
0: To jak takie turnieje wyglądają? O, bo ja na przykład nie wiem, jestem laikiem, nigdy nie byłam, nie wiem jak to wygląda.
1: No to wiadomo, przyjeżdżamy, przygotowujemy się. No i zazwyczaj turniej jest podzielony na blok, czyli że pierwszy blok tam tańczą jakieś młodsze pary i potem starsze. No generalnie coraz lepsze, z każdym rokiem coraz lepsze. No i my przyjeżdżamy przed tym blokiem, przygotowujemy się, no i czekamy na ten start. I jeżeli jest więcej par, to jest, może się okazać, że mamy kilka startów, czyli na przykład 1/4, półfinał i finał i musimy przechodzić, tak jakby sędziowie muszą nas wybrać, czy przechodzimy do następnej rundy. No i bardzo często zdarza się, że na przykład pierwsza runda nam nie do końca wyjdzie tak jak chcemy, ale uda nam się przejść dalej i potem w tej drugiej rundzie, na przykład w półfinale, możemy już zatańczyć dużo lepiej, bo jesteśmy rozgrzani tak naprawdę, już tacy poczuliśmy ten parkiet i wiemy co poprawić, no i w półfinale może się zdarzyć, że na przykład zatańczymy lepiej i już będziemy bardziej zadowoleni. No jak się uda wejść do finału, to już są takie emocje, że...
0: Nie mogę nie zapytać o jakieś takie taneczne wpadki. Czy zdarzało Wam się, nie wiem, pomylić kroki, jak z takich sytuacji jesteście w stanie wybrnąć?
2: No, zdarzały się wpadki, myliliśmy kroki często, albo się wywracaliśmy na parkiecie, bo często bardzo ślisko. No ale jak się pomyliliśmy, to później wracaliśmy do naszych kroków i...
1: Była moja rola w sumie.
2: Że właśnie partner decyduje, co jakby ja mam też zrobić i partner mnie musi poprowadzić, żebym stańczyła to samo, co...
0: Okej, okay. To zawsze jest tak, że to w ogóle facet prowadzi w tańcu?
1: Tak, generalnie tak. Tak powinno być.
0: Okej, okay. Muszę Cię dopytać, łatwo Ci było się z tym pogodzić?
2: Nie.
0: Okej, okay. Walczysz do tej pory?
1: Tak.
2: Czasami tak. Okej.
0: Okay. Wspominałaś też o tym, że jest często ślisko, więc zdarzają się upadki. Czy nabawiliście się jakichś na przykład poważniejszych, mniej poważnych kontuzji przez Waszą pasję?
2: Jeszcze nie.
1: No czasami się naciągnie jakaś noga, jakiś mięsień, ale tak, takich bardzo poważnych nie.
0: A jakie są Wasze najbliższe cele, plany, marzenia? Co w tym roku, co w następnych latach może?
2: No mistrzostwa Europy, świata, no.
3: SK Ostrzeszów.
4: Grafik i rysownik urodzony w Kaliszu. Mowa o Tadeuszu Kulisiewiczu. Teraz w naszym magazynie krótki życiorys artysty.
5: Tadeusz Kulisiewicz. Jaki to był artysta?
6: To był artysta wielki i wybitny.

0: I nie tylko moim skromnym zdaniem, ale też w uznaniu publiczności i krytyków. Kulisiewicz już jako dwudziestokilkulatek uzyskał rozgłos dzięki swojemu talentowi. W młodości i podczas studiów rozwijał się w kierunku grafiki, dokładnie drzeworytu. I działał w takiej najbardziej wybitnej polskiej grupie artystycznej, która nosiła nazwę RYT. I to Stowarzyszenie Artystów Grafików RYT było promowane przez ówczesną II Rzeczpospolitą, przez władzę na tak dużą skalę, że prace RYT-u, w tym właśnie drzeworyty Tadeusza Kulisiewicza, były wystawiane w różnych krańcach świata, między innymi w Buenos Aires, w São Paulo, w Tokio, we Florencji, w Madrycie, w Nowym Jorku, w Chicago i w wielu, wielu innych miastach właśnie na przestrzeni lat 20. i 30. Już te prace Kulisiewicza, które pływały transatlantykami do różnych państw świata, już one były rozpropagowane na skalę międzynarodową, międzykontynentalną. A później już po II wojnie światowej Kulisiewicz zyskał sławę także jako pedagog, jako profesor Akademii Sztuk Pięknych. Cieszył się tam bardzo dużym uznaniem. Pracownia, którą prowadził, należała do takich najbardziej prestiżowych na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był uznanym pedagogiem i był też uznanym artystą. Po II wojnie światowej przede wszystkim jako rysownik również wystawiał na całym świecie właściwie, bo jego sztuka również wtedy w czasach PRL-u była promowana i propagowana za granicami kraju.
1: Czym się charakteryzują jego prace?
0: Wczesne prace, które do II wojny wykonywał, to przede wszystkim grafiki. I ten jego oryginalny styl drzeworytów graficzny charakteryzuje się taką ekspresją. Kulisiewicz przedstawiał ludzi, bo przede wszystkim robił portrety w tym pierwszym czasie swojej twórczości. Przedstawiał strudzonych życiem, biednych, głodujących, pozbawionych wszelkich dóbr materialnych ludzi. Przede wszystkim z takiej góralskiej wioski Szlembark, gdzie panował nieurodzaj, panował głód. I te portrety niosą w sobie wiele smutku, emocji i postacie są troszkę zniekształcone na kształt niemieckiego ekspresjonizmu początku XX wieku. Natomiast te rysunki powojenne charakteryzują się trochę znowu graficznością jakąś w tych pracach. Tutaj rysunki tworzył przede wszystkim piórem, ale tym piórem tak ostro ciął kontur w przestrzeni, tak jakby to była nadal rzeźbiona w drewnie grafika. Jego rysunki cały czas dążą do syntezy, kreska jest delikatna, bardzo powściągliwa, te rysunki są linearne. No i Kulisiewicz nadal w swojej tematyce podejmuje przede wszystkim temat kobiety, temat człowieka, ale przede wszystkim kobiety, temat macierzyństwa, no i pejzaże. Przede wszystkim lubi pejzaże morskie, a ta miłość do wody, do morza zrodziła się u niego w dzieciństwie, kiedy jako chłopiec hasał sobie nad Prosną, naszą Kaliską, która głęboko w jego sercu pozostała do końca życia.
1: Wiadomo, ile pracy udało mu się stworzyć?
0: O, i tego zupełnie nie wiemy. W momencie swojej śmierci, w swoim mieszkaniu, w swojej pracowni, Kulisiewicz miał około 2000 prac, które były zamknięte w teczkach, w szufladach. To są prace, z którymi się nie rozstał, których nie sprzedał. I one zostały przekazane wraz z całym wyposażeniem pracowni tutaj do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na mocy testamentu Kulisiewicza. Duża część prac jest w zbiorach instytucji państwowych, takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie czy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Duża część prac jest w rękach prywatnych kolekcjonerów. No i co najważniejsze, w czasie II wojny światowej, w czasie Powstania Warszawskiego spłonęła cała pracownia Kulisiewicza, którą miał przy ulicy Wiejskiej. Kulisiewicz miał wtedy 45 lat, więc już za sobą ogromny dorobek artystyczny, który w dużej części po prostu utracił na zawsze. Także nie jesteśmy w stanie teraz oszacować, ile tych prac w swoim życiu stworzył. Jeśli chodzi o rysunki, jest to technika, którą można uprawiać. Można tworzyć kolejne prace dosyć szybko, bo to nie jest malarstwo, gdzie trzeba wielu zabiegów. Tutaj rysunek to jest taka prostsza pod względem technicznym technika. Wystarczy, nie trzeba mieć wielu farb, nie trzeba mieć tak bogatego wyposażenia. Ono jest ograniczone, także też mógł sobie pozwolić czasowo na wykonywanie większej ilości prac.
2: Mówi nam Sylwia Szydłowska z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Imię Tadeusza Kulisiewicza nosi między innymi Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.
3: SK Ostrzeszów.
2: To jeden z najbardziej reprezentacyjnych gmachów w Kaliszu. Mowa o budynku starostwa powiatowego, który kiedyś był pałacem gubernatorskim. O tym teraz opowie nam przewodnik PTTK Andrzej Matysiak.
4: Należy sięgnąć do XIII wieku, dlatego że herb starostwa powiatowego i flaga, która tutaj widnieje, i godło, którym się posługują, możemy powiedzieć, związane jest z państwowością polską, z Królestwem Polskim, i dotyczy to czasów Przemysła II, króla Polski, później Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiellonów, aż do państwa, można powiedzieć, pierwszej Rzeczypospolitej, obojga narodów, i dlatego warto tutaj wspomnieć o wizerunku tego herbu. Jak on wygląda, jaką ma barwę, jaką ma kolorystykę i na jaki wizerunek, kogo znajduje się na tym herbie. Przede wszystkim biało-czerwona szachownica. Na tym tle czarna głowa tura ze złotą koroną na głowie, złotym kolczykiem w nozdrzach. I ten herb obowiązuje, można powiedzieć, do dnia dzisiejszego. Z drobnymi poprawkami, ale widnieje. I gdzie ten herb możemy zobaczyć? To jest bardzo ciekawe. Pierwsza rzecz to jest Kraków, druga historyczna stolica Polski, i sukiennice. Później Zamek Królewski na Wawelu. Dalej w herbach Rzeczpospolitej Króla Polskiego, mianowicie Jagiellonów. Ponieważ czy on się składał z czterech pól, czy z ośmiu, to w każdym jednym z tych pól, czy to czterech, czy ośmiu, znajdował się herb Ziemi Kaliskiej jako herb jednostki administracyjnej, dużej jednostki administracyjnej państwa polskiego. I ten herb możemy zobaczyć we Wilnie, możemy zobaczyć w Trokach, przede wszystkim w pieczęciach. Pieczęciach majestatycznych, królewskich, bo tam się znajdują odciski z XIV i XV i XVI wieku. Natomiast widzimy to w Kwidzynie, widzimy to w innych częściach, czy to będą Polski, czy w różnych zakątkach, bo na przykład w grobie, na grobie sarkofagu Władysława Jagieły na Wawelu, jednym z herbów jest właśnie herb Ziemi Kaliskiej. Później na symbolicznym grobie na Wawelu Władysława Warniczyka. Na początku XVI wieku mamy mszał jasnogórski i tam jest też herb Ziemi Kaliskiej. Widzimy go w Watykanie na jednym z witraży, który znajduje się i przedstawia wszystkie herby ziem Rzeczypospolitej Polskiej. I kolejną taką ciekawą rzeczą jest też wizerunek w filmotece, czy we filmie nakręconym w kinie polskim, czy teraz w telewizji, bo najnowsza produkcja Korona Królów, gdzie widzimy herb Ziemi Kaliskiej na podstawie flagi, którą posługuje się czy to Władysław Łokietek, czy to Kazimierz Wielki, widzimy w bitwie pod Grunwaldem Aleksandra Forda, gdzie to król polski Władysław Jagiełło wzywa chorągiew kaliską i siracką, żeby udzieliła pomoc rycerstwu polskiemu. No i podczas tej właśnie fragment, ułamek sekundy, widzimy herb Ziemi Kaliskiej. Ale jeszcze ciekawsza rzecz, zanim rozpoczyna się pieśń bojowa rycerstwa polskiego i rycerstwo polskie wyjeżdża z lasu, to właśnie na pierwszym planie jest herb Ziemi Kaliskiej. Na to w ogóle nie zwracamy uwagi. I tyle możemy powiedzieć tak pokrótce o herbie samym, bo on widnieje i w Warszawie, w Zamku Królewskim, i w katedrze. Miejsc jest sporo, bo tam, gdzie gdzie byli władcy Polski, tam się pieczętowali swoimi herbami i dlatego on tam się będzie umiejscowiony i można go porównać, zobaczyć. Kolejną rzeczą to należy przywołać okres końca XVI i początku XVII wieku, gdzie tutaj, gdzie mamy siedzibę kościoła jezuitów, to od wieku, można powiedzieć, XII-XIII istniał jeszcze między kościołem świętego Józefa a kościołem jezuitów istniał pałac arcybiskupów gnieźnieńskich. I tutaj odbywały się posiedzenia, tutaj odbywały się zjazdy duchowieństwa i tutaj zapadały decyzje ważne dla duchowieństwa całego Królestwa Polskiego. Ten pałac został rozebrany w końcu wieku XVIII. W części tego, można powiedzieć, lokacji dzisiaj znajduje się jedna z części budynku starostwa powiatowego. Druga rzecz to jezuici sprowadzeni do Polski pod koniec XVI wieku budują tutaj klasztor z kościołem. I ten obiekt zasłynął jako nie tylko z pięknych kazań w walce z reformacją, ale przede wszystkim są to piękne obiekty pod względem architektonicznym. To, co tam się znajduje w tych budynkach, albo co tam było tworzone, co było badane. I po raz pierwszy na ziemiach Rzeczpospolitej jest zastosowana luneta, która pozwala badać plamy na słońcu. I to są nazwiska uczonych i z zagranicy, i tutaj wykształconych Polaków, Sylwius, Malapert. To są chyba takie dwa nazwiska najbardziej znane, popularne. Ich nazwy widnieją w nazewnictwie do dnia dzisiejszego w astronomii. Tutaj uczelnia, która kształci jednych z głównych naukowców, ale między innymi tutaj w tej uczelni uczy się Augustyn Kordecki, przeor Jasnej Góry, nam znany chyba najbardziej z trylogii Henryka Sienkiewicza Z Potopu, gdzie mamy przeora, obrońcę Jasnej Góry. No i później z filmu Jerzego Hoffmana o tym samym tytule Potop. Kolejną rzeczą to są przedstawienia za czasów Zygmunta III Wazy, Władysława IV, które tutaj właśnie się odbywały i ostatnie prace renowacyjne pozwalają odkryć m.in. freski Madonny na Rydwanie i inne rzeczy, pochówki na terenie kościoła, klasztoru, a jedna z wież bliżej nam od starostwa dzisiejszego, no to właśnie to jest to miejsce, które naukowcy przypisują właśnie tym naukowym osiągnięciom z dziedziny matematyki i astronomii. I taka byłaby pokrótce historia przed pobudowaniem tego miejsca jako starostwa powiatowego, bo pierwsza Rzeczpospolita upada. Trzy rozbiory Polski i po okresie wojen napoleońskich Kalisz trafia do zaboru rosyjskiego. Przez kilkanaście lat był w zaborze pruskim. Prusacy cofnęli nas, można powiedzieć, w swoim postępowaniem o kilkanaście lat, przede wszystkim niwecząc naszą strukturę handlu, wymiany, bo to nas bogaciło. Natomiast na prośbę cara Rosji Polacy Kalisz z tego terenu trafiają w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Tutaj rozpoczyna się historia 1823-24 rok, kiedy to jeden z projektantów właśnie Franciszek Rheinstein projektuje i pod jego wykonawstwem powstaje budynek obecnego starostwa, a na jednym z części mamy tympanonu, mamy datę w cyfrach rzymskich 1824 rok. To tutaj właśnie siedzibę mają swojego urzędu gubernatorowie, czy to Rybnikow, czy to pochowany w Kaliszu, czy to Paweł Daragan. Daragan, jego dzieci, dwie córki pochowane są na cmentarzu na Rogatce, natomiast sam urzędnik jest polonofilem, nauczył się języka polskiego, no i w teatrze. Przeszło do historii, że jak wchodzi gubernator, grają hymn Rosji, ale przed tym jeszcze pozwala na odśpiewanie utworów nam związanych z tradycją polską, czy to Boże coś Polskę, czy innych. Natomiast sam Daragan, to właśnie można powiedzieć, dzięki niemu mamy doprowadzoną kolej do Kalisza, z tego względu, że pojechał do Petersburga i tam przy użyciu odpowiednich argumentów finansowych przekonał cara Rosji i tenże wyraził zgody na doprowadzenie kolei. Pierwsza wojna światowa, Rosja przegrywa na terenie kraju prowincjańskiego, Niemcy zajmują Warszawę, idą dalej, a tutaj rządy rozpoczynają się gubernatora niemieckiego, ale zanim jeszcze to nastąpiło, w sierpniu 1914 roku Kalisz płonie. Ponad 95% substancji miejskiej czyli spłonęło, a ocalało tylko 5%. Jakie obiekty ocalały? Między innymi właśnie starostwo kaliskie. Ocalały część kamienic, część dzielnicy żydowskiej i kościoły. Jedynym kościołem, któremu dostało się przez przypadek, to jest kościół na Rogatce. Natomiast obiekty sakralne w całości zostały zachowane. Natomiast reszta miasta niestety poniosła niepowetowane szkody, straty. Ludność miasta 70 tysięcy bez mała do 5 tysięcy w 1916 roku. No i tutaj między innymi była też pielgrzymka z kościoła, procesja w Kaliszu, gdzie późniejszy papież szedł od kościoła na Rogatce do kościoła świętego Józefa, czyli blisko, można powiedzieć, tutaj starostwa. Tutaj też w 1918 roku, 11 listopada, nasz porucznik z tajnej organizacji wojskowej wchodzi do gabinetu i daje ultimatum niemieckiemu generałowi, gubernatorowi Sontag: albo się podda, albo polegnie na polu chwały. Decyzja mogła być tylko jedna wtedy, tegoż generała. Niemcy podpisują akt kapitulacji, zawieszenie broni i tak się stało. Odrodziło się państwo polskie, między innymi tutaj w Kaliszu. Natomiast jeszcze za granicą, w Szczypiornie, w Nowych Skarmierzycach dzisiejszych mamy państwo niemieckie. Cesarstwo upada, rodzi się Republika Weimarska, ale dopiero zryw niepodległościowy, powstanie wielkopolskie spowodowały, że w 1919 roku ta część armii polskiej mogła wejść w skład, ta część dzielnica tutaj mogła wejść w skład odrodzonego państwa polskiego. Z takich wydarzeń historycznych upamiętnionych w nocach i dniach, to warto wspomnieć. Cofnijmy się o 100 lat. 1835 rok. Zjazd monarchów. I na czarnym balkonie, dzisiaj nad siedzibą prokuratury rejonowej w Kaliszu, stoją car Rosji, cesarz niemiecki i odbierają defiladę. Kilkadziesiąt lat później, po powstaniu styczniowym, powstaje obelisk. Obelisk zjazdu monarchów. I on stoi właśnie na placu świętego Józefa. I tutaj Maria Dąbrowska pisze, żeby napić się najlepszej wody w Kalińcu, trzeba iść po wodę pod pomnik. No to właśnie pod pomnik, który jest przy starostwie. Kolejna rzecz, tutaj można powiedzieć jednostka wojskowa, batalion pograniczny, stąd przysięga jest na przed starostwem, wyrusza w walkę w powstaniu wielkopolskim i takie dwa elementy, można powiedzieć, charakterystyczne walki o polskość tutaj też rozpoczynają się. Wiemy, że miasto Kalisz jest zniszczone. Po 1914 roku trzeba to miasto odbudować. I są zachowane zdjęcia, które przedstawiają odbudowujące się miasto, ale przy użyciu taboru kolejowego. Ale jakiego? Kolejki wąskotorowej. I szyny biegną przez plac świętego Józefa obok starostwa. Dzisiaj nie mamy parkanu, czyli tych metalowych ogrodzeń przed starostwem, a w XIX, na początku XX wieku są zdjęcia, które właśnie przedstawiają ten parkan skutym żelazem. Co ciekawego, obelisk, który przedstawiał zjazd monarchów, w czasie II wojny światowej Niemcy rozebrali i wysadzili, można powiedzieć, w powietrze, ale w Szczypiornie. Natomiast tutaj pomnik legionistów na placu został zniszczony, gruz wrzucony do dziury pod dawnym pedetem, tak byśmy to dzisiaj określili, ale noce i dnie Marii Dąbrowskiej zapisane są ta saga rodzinna i między innymi ten budynek starostwa cały czas gdzieś się przewija, bo i kościół placu Józefów i idzie na Dziadowe Przedmieście, idzie w Aleję Józefiny, czyli musi przechodzić Agnieszka Niechcic, czyli Maria Dąbrowska musi przechodzić koło starostwa. No i ta historia gdzieś tutaj jest też związana z murami obronnymi miasta Kalisza. My wiemy dzisiaj, żeby mógł powstać kościół jezuitów w XVII wieku, to król polski wydawał dwukrotnie zgodę na przesunięcie murów obronnych miasta Kalisza. I dzisiaj jedna z części budynków w starostwie w podziemiach, pod podziemiami, w piwnicach, na pewno ten budynek stoi na fundamentach murów obronnych, te, które ocalały właśnie z XVII wieku. Druga wojna światowa, jak rozpoczyna się, to tutaj między innymi defilada zwycięzców, czyli armii niemieckiej. Przyjeżdża jeden z generałów, tutaj jest, są zdjęcia zachowane z tegoż pobytu wyższego dowódcy armii niemieckiej, ale przede wszystkim warto wspomnieć tutaj księdza Pawłowskiego, ten, który spoczywa na cmentarzu w Tyńcu, a pochodził, był z Chocza. Tam aresztowany po tym, jak znaleziono wciśniętą mu w sutannę w kieszeń naboje jako dywersantowi, tutaj przyprowadzony w październiku i tutaj rozstrzelany na placu świętego Józefa. I co się okazuje? Że zdjęcia z tej egzekucji, jak prowadzą księdza, jak staje pod płotem, ogrodzeniem, jak padają strzały, jak leży już ciało martwe, znajdują się w, oryginały znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. I to jest właśnie ta historia nam mało znana, ale taka gdzieś tam przewijająca się przez te wszystkie lata. Od 1945 roku do 1989 roku mamy Urząd Wojewódzki. Najpierw było powiat, później jak powstały województwa, Urząd Wojewódzki. W latach 60. jest to 1965 rok. Mamy wpis do rejestru zabytków. Dlatego widnieje ta charakterystyczna tabliczka biało-niebieska na tym obiekcie. I do 1999 roku, do reformy administracyjnej państwa polskiego, tutaj mamy władze terenowe województwa kaliskiego. Natomiast po zmianach administracyjnych do dnia dzisiejszego przez te 20 parę lat mamy już budynek starostwa powiatowego.
3: SK Ostrzeszów. SK Ostrzeszów.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
6: To jest Rap 20, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze ja to Mati Fuczyło. Co tydzień, w każdy poniedziałek o 23 gadamy o rapie i gadamy o rapie z artystami. Dzisiaj w studiu Opał i no właśnie, minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle... Więc dzień dobry, jesteś.
7: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
6: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Teraz się jeszcze witamy, więc za chwilę zagramy pierwszy kawałek, ale takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. To pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
7: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
6: Okej, no to zaraz o wszystko to zapytamy, chociaż najpierw skupimy się oczywiście na tym, co już z nami. Opał w studiu, jesteśmy właśnie tutaj w Radiu SK, zaraz zadamy wszelkie pytania, zagramy też oczywiście kawałek z płyty, bo dlaczego?
7: Bo dlaczego, bo nie, pewnie, że tak.
6: Lecimy, sprawdzimy to wszystko za moment, czas na miejsce 20, Rap 20.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek.
1: Rest in peace.
0: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się, no bo

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która

0: jest Rap 20. Opał w studiu i teraz mamy okazję na to, żeby pogadać troszkę dłużej. Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmuje u mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak czy myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
1: Myślę, że też potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest to jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
0: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, on się wylewa.
1: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga i mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
0: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije. Pomimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
1: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też trochę mój 16 album, jakby,
0: no właśnie.
1: Więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
0: I właśnie o tym pogadamy za chwilę, tym bardziej, że ten temat 16 albumu człowieka, który na scenie jest oczywiście chwilę, ale jednak 16 albumów to nie
1: sporo,
0: jest najczęstsza
1: to jest sporo,
0: historia. O tym za chwilę na pewno pogadamy więcej. Opał w studiu, nagramy kolejne miejsce Rap 20. Pamiętajcie, że to wy na nie głosujecie na SK.pl i tak samo warto robić z kawałkami Opała.
2: Rap 20. Głosuj na SK.pl 17.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest rap 20, ja to Mati Fuczyło cały czas. Jesteśmy i odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w SC. I właśnie wy możecie nam je układać, sk.pl, tam jest nasza playlista, tam są też nowe propozycje. A w studiu jest cały czas opał, nie uciekł,
1: jestem, przestraszyłem go.
0: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej... Czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. I ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
0: Ruszać. Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
0: tak.
1: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy od tego pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
0: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który... Jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
1: Tak,
0: co?
1: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
0: I tu pojawiasz się ty.
1: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
0: Tak jest.
1: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
0: I zaraz o tym pogadamy więcej. Opał cały czas w studiu Radia SK, to jest Rap 20.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: To jest rap 20 opał, cały czas w studiu. Rozmawiamy o nowej płycie, rozmawiamy o wszystkim tym, co dookoła, ale wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszym
1: bardzo mocno. Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. Mm-hmm. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
0: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów. Po prostu no, zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca. Też mam na myśli to, że właśnie intro tak
1: nie
0: dalej
1: jest to się na
0: pojawia.
1: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którym stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze skończenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
0: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
1: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
0: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
1: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
0: Ale to akurat zakłada nową płytę.
1: Tak.
0: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
1: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
0: proste,
1: albo
0: że
1: przemyśleć.
0: Tak. Proste, że tak, więc oczywiście, że tak, dobrze, że jesteś, dobrze, że to przemyślasz po swojemu i robisz to w dobrym kierunku. Opał w studiu Rap 20. Wracamy za chwilę. Będę miał kolejne pytania.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl.

0: SK Ostrzeszów. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20, cały czas odliczamy rapowe kawałki w studiu. Cały czas jest ze mną Opał. Tak, rozmawiamy o nowej płycie, ale słuchaj, no mamy poniedziałek, ale wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
3: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Od tego, zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec. Jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalna zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
2: No, to robi chyba wrażenie, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
3: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
2: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
3: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza to też nie jest jedyne wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu, zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek, niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
2: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony tym, u kogo będzie można usłyszeć twój głos o tym za moment. Zresztą tych tematów, o których wspomniałeś, o które będę dopytywał, jest jeszcze całkiem sporo, więc wracamy zaraz i zagramy kolejne kawałki.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: couche avec moi.
1: Rap 20 w Radio SK. 8.

0: za nami kolejne kawałki, z nami cały czas Opał. Cieszę się, że możemy sobie pogadać o nowym albumie, nie tylko o albumie, także o koncertach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym pogadać o rzeczach związanych z tym, że wynotowałem sobie kilka wersów, zarzucę chociażby jeden, chociaż chodzi mi o taki jeden główny temat, który zauważyłem. To znaczy nie tak, że on jest jedynym tematem głównym. Chodzi mi o to, że po prostu zauważyłem jeden. Byłem tam i większość branży to teatrzyk albo bydło, ale też wiele tego typu wersów złapałem, jeśli chodzi o spojrzenie twoje. Ty masz troszkę tak, że no właśnie, poza tym, że patrzysz inaczej na muzę, to po prostu chyba też trochę inaczej patrzysz na branżę. I jesteś trochę spoza chyba,
1: mimo
0: co?
1: Młodego wieku, tak sobie ciągle myślę, tak chciałbym wymyśleć. No długo to robię i naoglądałem się różnych rzeczy i też jakby mam wrażenie, że przeszedłem całą tą grę od szczebelka najmniejszego do tego najwyższego. Mhm. Może ten najwyższy jest jeszcze gdzieś tam w moim zasięgu wzroku i ciągle tam patrzę. Natomiast, żeby to jakoś rozjaśnić, stary, grałem w klubach, w których było 10 osób. Grałem dla pustych krzeseł, grałem w spelunach, za przeproszeniem, przenosząc się potem do klubów, potem się przenosząc na jakieś wielkie hale. Te stadiony to jest to miejsce, w które jeszcze patrzę i bardzo bym chciał, pewnie, żebym chciał. Poznałem wielu ludzi, poznałem wielu idoli, którzy przestali być idolami. Nie będę teraz tutaj rzucał ksywami, ale nie chcę też jakby strzelać w powietrze. Po prostu nie wszyscy w tej branży okazuje się, że są tacy, jak nawijają, a to u mnie się kłóci z jakimś takim pierwiastkiem, którym dla mnie jest hip-hop, czyli real talk po prostu. Tego już jest coraz mniej dzisiaj, niestety.
0: No jasne, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o real talk i o cele, o których wspominaliśmy już w poprzednich wejściach, no właśnie, mamy 16 album, ale powiedziałeś o tym, że wiele rzeczy się już na twoim dysku pewnie zakurzyło, a przy okazji też wiele osób podbiało wiadomości po fity i tak dalej. Ale zanim zapytam o to, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, to bardziej chciałbym cię zapytać o to, czy ty widzisz jakieś cele do przodu po prostu. Czy to jest tak, że mówisz o tym, że potrzebujesz celu, jesteś pewnie ambitną bestią, która musi sobie odhaczać kolejne rzeczy. No ale co jest takim celem, który masz gdzieś tam po drodze jeszcze?
1: Rozmawiałem o tym na terapii ostatnio z moją terapeutką, że chciałbym sobie wyznaczyć cel, który nie jest muzyczny tym razem następny. Kurde, jak to powiem na antenie, to teraz to się będzie musiało spełnić. No dobra. Nie, zostawiam to, niech tak będzie. Bardzo tego chcę. Ćwiczę od roku K1 i chciałbym stoczyć swoją pierwszą amatorską walkę i sprawdzić się w tej formule. I jest to takie wyzwanie, które jest też bardzo angażujące, ponieważ muszę być codziennie na sali treningowej, z tego miejsca tworzyć muzykę właśnie, ponieważ mam czute, że jeżeli to nie będzie mój główny cel, to też jakoś inaczej do niej podejdę. Nie mam jeszcze wyklarowanego dokładnie pomysłu, nie mam jakichś takich przemyśleń, w którą stronę to idzie, bo to się będzie działo naturalnie i w trakcie po prostu. Natomiast ciekawym jest to, że pierwszy raz wyznaczyłem sobie cel, który jest niemuzyczny.

Jeden wdech, proszę mów do mnie szeptem. Jakby wszystko, co chcesz mi powiedzieć, miało być jak sekret młody, optowieczny serwer. Money talk dla nas srebrem, ściany milczą i dlatego wisi na nich złoto wszędzie. Ej.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo,

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Rap 20, cały czas odliczamy 20 numerów, na które głosujecie wy na sk.pl. Natomiast poza odliczaniem pamiętajcie o tym, że możecie też głosować sk.pl. Tam można głosować też na kawałki od Opała, czyli naszego dzisiejszego gościa. Ciemna pora, późna pora, natomiast rozmawiamy o rzeczach, które robisz. Rozmawiamy też o rzeczach no bardzo jasnych w tym sensie, że po prostu dających radochę i jeśli chodzi o robienie rzeczy, no to cały czas chyba jednak mimo wszystko suma in plus, co? To znaczy czujesz, że ten uśmiech się pojawia cały czas robiąc kolejne rzeczy.
1: Tak, i coraz więcej jest tego uśmiechu, tak. No myślę też, że dużo bardziej kiedyś mnie stresowało robienie muzy, albo nawet nie samo robienie, ale pokazywanie i odkrywanie siebie przed ludźmi, nie? Bo jest zawsze jakaś prywatność, szczególnie jeżeli ktoś rapuje w taki sposób jak ja, czyli dosyć emocjonalnie i dosyć odzierając się z tej prywatności jakichś przeżyć. No dzisiaj już mam to jakoś tak ukształtowane, że tak ma być po prostu i że już tyle tych premier było za mną, jest za mną, że jest łatwiej mi na pewno.
0: Ale to jest tak, że presja uszła, czy wcześniej była wielka presja po prostu, albo czułeś, że musisz trochę,
1: Wydaje mi się, że presja jest o tym, że ci zależy, więc gdyby presja uszła i gdybym miał totalny luz z tym, to znaczy, że miałbym to za przeproszenie w dupie, a nie mam tego oczywiście, że mi zależy, że jest to ważne, chyba się oswoiłem po prostu z nią.
0: Okej, okay. Oswoiłeś się z presją, no to jest ciekawa historia. Po drodze oczywiście pojawiły się też rzeczy, no wspomniane już tutaj, wspomnieliśmy już o gipsie i w ogóle mam takie wrażenie, że u ciebie ludzie wokół, ale też mam na myśli chociażby Janka, mam też na myśli po prostu wszystkie historie, które się dzieją. To jest tak, że ludzie potrafią napędzać mocno, co?
1: O tak, no tak, no tak, tak, tak. Ludzie, ich historie, ich energia, to co wnoszą do twojego życia, no pewnie, że tak.
0: I twoja muza to jest też taki trochę chyba rodzaj autoterapii, jeżeli tak sobie pomyślę, że stały progres właśnie dlatego, że odkrywasz siebie trochę robiąc te rzeczy, co?
1: Tak, i moim zdaniem artysta, który się zatrzymuje, który nie wie, o czym stworzyć następny album, to artysta, który się zatrzymał też w życiu. Jeżeli się rozwijasz, to zawsze znajdziesz jakiś temat do poruszenia jeszcze, który nie był poruszany.
0: I temat, który nie był poruszany, to jest to, kiedy cię jeszcze można usłyszeć. Ja wiem, że to takie trochę nieładne pytanie, biorąc pod uwagę, że dopiero co dostaliśmy od ciebie kilkunastonumerową płytę i dobrze, że to się wydarzyło i bardzo się cieszymy z tego. Natomiast no, wspomniałeś o tych wszystkich historiach, których było dużo. Czy ty masz jakieś takie rzeczy, o których możesz mówić? Czy teraz odbijesz mnie uśmiechem jakimś znaczącym?
1: Myślę, że jest kilka fitów i gościnek, o których nie mogę powiedzieć, bo nie rozmawiałem z zapraszającymi o tym, czy mogę o tym wspomnieć, czy jest to jakaś tajemnica, ale też myślę, że chłopaki z Quick Quality się nie obrażą, że będę na pewno gościem na kilku utworach na albumie Kumple 2. I tam są super utwory, tam bardzo, bardzo fajne mi się to robiło z chłopakami. I o czym jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład zostałem zaproszony, to też już jest nagrane na nowy album Onara. Mamy bardzo trudny numer, poruszające trudne emocje. To też jest ciekawe, że Onar nagrał taki numer, którym od razu usłyszał, dobra stary, musisz mi tam wrzucić swój refren, swoją emocjonalność. I usłyszałem ten numer i mówię, tak jest, robimy to po prostu.
0: Okej, okay. Doskonale to słyszeć, no i mam nadzieję, że doskonale będziemy cię słyszeć jeszcze przy kolejnych 16 albumach i wszelkich innych historiach.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Onar zachrypnięta gardziel, ale Opał po prostu eklektyczny chyba tutaj bojownik jeszcze przy okazji K1. Dzięki bardzo za to, że zajrzałeś i wpadaj częściej przy kolejnych historiach.
1: Dobrze, pewnie przy kolejnym albumie. No,
0: zapraszamy.
1: Przy kolejnym albumie. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dzięki. Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Przed chwilą ze studia wyszedł Opał, z którym z kolei ten pan nagrał niejedną płytę. Gips i Kukon, ty masz to miejsce czwarte rap dwudziestki. Przed tygodniem było to miejsce drugie, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery. My teraz z kolei zagramy kawałek pana, który przed tygodniem był w tym studiu. To coś, White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz

było szóste miejsce tydzień temu, teraz już trzecie. White 2115 i jego To Coś dzisiaj na takim właśnie miejscu. Pamiętajcie o tym, że rozmowę z White'iorem, ale też Vivi Simonem i Palarem możecie sprawdzić już teraz w aplikacji Radia SK. Mamy podcast, mamy też miejsce drugie. Przed tygodniem to była jedynka, teraz już dwójka. Kinezimery ta sama.

0: To Kini Zimmer i Tazama, czyli zeszłotygodniowe miejsce pierwsze rap 20, teraz już dwójka. Spadek, ale jak widać nie tak duży, choć pewnie bolesny, bo zawsze miło jest jednak być na najwyższym stopniu podium. Zanim powiem kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które już na was czekają. To Janusz Walczuk i jego Lodowa Macza, ale też Fuka im z pytaniem, jak się bawisz? Natomiast ja bawię się świetnie, ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Już jutro możecie sprawdzać podcast z dzisiejszej mojej rozmowy z Opałem, a ja gram miejsce pierwsze, to MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.